0: misunderstood.
1: Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury. Podczas wiecu przed Pałacem Prezydenckim było o podpisanych ustawach, wetach i polityce zagranicznej.
1: Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy Państwo, nie dotyka mnie osobiście, ale drodzy Państwo, 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, zawsze je podpiszę.
0: Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych wymienił 5 najgorszych decyzji prezydenta. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych, napisał szef rządu. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Tak mówiła marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie przypadkami ataków wrogości w naszym kraju. Polska i Polacy szczycili się zawsze swoją otwartością i tolerancją. Każdy, niezależnie od swego pochodzenia, narodowości, języka czy wyznania, ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa pracy i edukacji w atmosferze wolnej od strachu, dyskryminacji i pogardy.
0: Senatorowie wyrazili też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kolejne czynności w śledztwie dotyczącym prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, byłego szefa Polskiego Związku Koszykówki. Agenci zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych, przeszukali łącznie 14 lokalizacji.
3: To on odpowiada m.in. za kierowanie tymi podmiotami, ale też za wydawanie pieniędzy. Problem jest w tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa właśnie wydawania tych pieniędzy. Chodzi o kilka milionów złotych. Te dokumenty, te nośniki elektroniczne, które właśnie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego teraz zabezpieczali, w ramach tego śledztwa będą bardzo wnikliwie i skrupulatnie analizowane i z pewnością nie są to pierwsze, ale też nie ostatnie czynności w tej sprawie.
0: Przekazał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie oraz po południu na północnym zachodzie, duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty.

Poranna manna.

Hej, hej, hej, dzień dobry. Niby wszystko tak samo, ale nie całkiem tak samo. Witam Państwa, bo prognoza pogody normalnie jest śpiewana, a tymczasem Maria Zamachowska, tak jak i wielu innych członków ekipy Radia Nowy Świat, są porażeni wokalem Mariana i chyba boją się spróbować, chociaż jak sądzę, mogliby sobie zupełnie dobrze poradzić. No ale co zrobić? Proszę Państwa, Mariana dzisiaj nie ma i to nie tak, że ja będę go poszukiwał przez 4 godziny, ale od razu informuję o tej nieobecności. Niemniej audycja odbędzie się, ponieważ jesteśmy zwarci i gotowi. Hajtek Strzelczyk realizuje, wydawczynią jest właśnie Maria Zamachowska. Ja mówię do mikrofonu i teraz kontakt. Daria Giurow jest przy telefonach 224-280-280. To jest debiut, więc proszę być łaskawym dla niej, ale też nie zapominać o łączności z nami. Druga forma to oczywiście mail wojciech.man@nowyświat.online. Wyrecytowałem wszystko, co powinienem i teraz... Nie, teraz właśnie zaczynam audycję, bo już chciałem powiedzieć, że teraz mogę odpocząć. Nic podobnego.

Muszę szybciutko poprawić pomyłkę, kiedy podawałem imię koleżanki, która debiutuje przy telefonach. Ono brzmi tak naprawdę Diana. Bardzo przepraszam, ale takie rzeczy się zdarzają. Niemniej Diana jest gotowa i odbiera telefony, o ile Państwo się zdecydują już o tej porze się odezwać do nas. A ja zauważyłem w skrzynce pocztowej, zanim jeszcze audycja się budziła i obudziła, czyli gdzieś tak o 4 z minutami naszego czasu, że przyszły pozdrowienia aż z Yellowstone. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nie tylko Yellowstone, ale i te bliższe lokalizacje też dadzą sygnał, że słuchają naszego radia. Będę miał wsparcie, ale to jest jeszcze niespodzianka, bo wsparcie chyba przybędzie, mówię o tym miejscu, które zostawił Marian na dzisiaj. Ono przybędzie pewnie dopiero około godziny 7. Mogą Państwo się zastanawiać, kto to będzie. Będzie to młody człowiek, który chce się troszkę ponauczać radia, bo radio co prawda nie jest mu obce, ale jednak takiego wielkiego doświadczenia nie ma, więc z przyjemnością poprowadzę go przez tajniki pracy na żywo. Ale jak powiedziałem, dopiero po godzinie 7.00.

Skoro jesteśmy mniej więcej w połowie wakacji, no mniej więcej, bo różnie te wakacje się układają, to jednak przypuszczam, że niektórzy z Państwa być może słuchają radia nie w domu, nie w pracy, tylko na przykład na łonie natury. I tutaj trzeba być ostrożnym, żeby za głośno tą muzyką nie zakłócać spokoju naturze. Co prawda natura o tej godzinie już chyba się budzi, ale ja nie wiem, jakie są zwyczaje wypoczynkowe niektórych stworzeń i nie chciałbym, żeby hałas z radia przeszkodził wypoczynku. No, nie wiem, gdzie Państwo są. Bociany chyba już wstały, ale na przykład jakiś... Co to mamy w lasach? Łosie. Łosie to raczej... Nie, łosie. Ale mamy też dziki. O, dziki to nawet do miasta wchodzą. Ciekawe, czy dziki lubią muzykę. Nie wiem tego. I w ogóle natura to nie tylko łosie, bociany i dziki, chociaż jeszcze przedwczoraj, kiedy się wybrałem na małą wycieczkę, zobaczyłem bociana na polu i z taką naiwnością pomyślałem sobie, ach, machnę sobie z nim zdjęcie i włożę do Facebooka radiowego, że jestem z bocianem. I proszę sobie wyobrazić, że on mnie zlekceważył. Po prostu sobie poszedł. Nawet nie poleciał, tylko poszedł. Poczułem się trochę upokorzony, no ale cóż, nie będę dyskutował z bocianem i dlatego nie ma mojego zdjęcia.

0: Ciekawe, czy Maria kiedykolwiek próbowała zrobić sobie zdjęcie z bocianem. Maria?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wie pan co, nie przyszło mi to do głowy, prawdę mówiąc. Robiłam zdjęcia bocianowi ostatnio, a nawet zrobiłam filmik, który trwał 1,5 minuty, ponieważ bocian przechadzał się przez pole, ale nie uchwyciłam siebie razem z nim.
0: Ale widzisz, no trzeba próbować. Jest taka moda na selfie. Mogłaś mu dać do zrozumienia, że chodzi o wspólne zdjęcie.
1: Ja próbowałam z nim rozmawiać, ale on był zdecydowanie bardziej zainteresowany tym, co siedzi w trawie. Trochę liczyłam na to, że capnie jakąś żabkę, chociaż nie życzę tego żabce, no ale tak chyba to jest.
0: No, tak jest los żabek, tak.
1: Tak, ale jednak po prostu stał i patrzył na jednej nodze.
0: Aha. No to rzeczywiście to. Bo z czym można sobie zrobić zdjęcie bez kłopotu? Najłatwiej z takim czymś, co się da złapać, z kotem albo z jakimś psem chyba.
1: Psem, tak. Chociaż niektóre muszki też czasami. Z muszkami mam różne zdjęcia.
0: Masz zdjęcia? Ja z muszkami nie mam zdjęć. Rzeczywiście.
1: Polecam. Sobie... One dużo łatwiej da się je namówić niż bociana.
0: Tylko trzeba mieć dobry aparat, bo na przykład z komarem chyba miałem zdjęcie jedno, ale on potem zginął.
1: To też się niestety tak zdarza, ale na przykład pisze pan Paweł z Lublina, że pan Paweł by pana nie zlekceważył i poleca się do zdjęcia, gdyby szukał pan alternatywy.
0: Jeżeli pan pana Pawła zobaczę na polu na jednej nodze, natychmiast stanę obok. No dobrze, Mario, to próbujmy nawiązać kontakt ze słuchaczami.
1: Dobrze.

0: Jeszcze sobie przypomniałem, że miałem zdjęcie z papugą, ale to żaden znowu taki wielki efekt, bo papuga nie była dzika, tylko oswojona papuga i nie moja, pożyczona, także to nie wiem, czy nie, no to się liczy niby, ale taka papuga to już przyzwyczajona jest. Adriana Bąkowska przygotowała interesujący materiał o pewnej atrakcji, która, jak się zorientowałem, ominie Polskę, ale no, nie będę zdradzał. Proszę posłuchać.
1: Już 12 sierpnia późnym popołudniem Europejczyków czeka niezwykłe widowisko – zaćmienie słońca. Szczególnie spektakularny przebieg będzie miało na Półwyspie Iberyjskim, gdzie nasza gwiazda całkowicie zniknie z pola widzenia na co najmniej kilkadziesiąt sekund. Ostatni raz na Starym Kontynencie wydarzyło się to ponad ćwierć wieku temu, mówi astronomka Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Jesteśmy niezwykłymi szczęściarzami. Rzadko kiedy jedno pokolenie ma szansę obserwować znad tego samego kontynentu zaćmienie w ciągu swojego życia kilka razy. Tymczasem przed Europą mała seria tych niezwykłych wydarzeń, ponieważ mamy okazję obserwować całkowite zaćmienie Słońca nad Hiszpanią, Islandią, także częścią Portugalii w tym roku, no i także nad częścią Hiszpanii w przyszłym roku. Wybieram się w dość nietypowe miejsce, żeby oglądać całkowite zaćmienie Słońca w tym roku, do Portugalii, a dokładnie do Parku Narodowego Montesino na północnym wschodzie Portugalii. Pas całkowitego zaćmienia ledwo zahaczy o ten skrawek Portugalii, a faza całkowita potrwa tam zaledwie 26 sekund, więc jest to zjawisko bardzo krótkie, niemniej wystarczy do tego, żeby cieszyć się tym pięknym spektaklem na dziennym niebie, które zamienia się na chwilę w tak jakby nocne niebo.
1: Najlepsze warunki do obserwacji będą panowały na północnym krańcu Hiszpanii. Jeśli jednak ktoś ma pomysł, aby spontanicznie wsiąść w samolot i tam polecieć, lepiej niech poważnie się zastanowi. Może się bowiem okazać, że będzie musiał spać pod gołym niebem, mówi José Mereles z Organizacji Turystycznej Galicji. Jeśli chodzi o obiekty turystyczne w rejonach, z których będzie widoczne zaćmienie, intensywne rezerwacje zaczęły się już jakiś rok temu. W wielu przypadkach hotele są w 100% pełne. Praktycznie nie ma już miejsc, w których poziom rezerwacji wynosi mniej niż 80%. Proszę wziąć pod uwagę, że w Galicji mamy obszar zaćmienia całkowitego oraz część, z której widoczne będzie zaćmienie częściowe. W tej pierwszej z pewnością będzie najwięcej turystów. O te rejony będziemy się starali szczególnie zadbać, na przykład wzmacniając międzymiastowe linie autobusowe. Na astronomicznej turystyce skorzysta także mniejsza sąsiadka Hiszpanii. Marta Sagatowska, przewodniczka i założycielka biura Pura Alma Travel, będzie w tym czasie zwiedzać północ Portugalii z grupą z Warszawy.
3: Co ciekawe, planując tę podróż, nie wzięłam pod uwagę tego dnia zaćmienia i grupa nie przyjeżdża specjalnie na tę okazję, ale traf chciał, że będziemy wtedy na cudownym wzgórzu Bom Jesus nad Bragą w regionie Minho. Wzgórze jest usytuowane tak, że jego zbocze idzie w kierunku zachodnim. Widzę w prognozach pogody, że będziemy mogli się spodziewać dobrej pogody, będziemy mogli obserwować to niezwykłe zjawisko. Jak Portugalia się szykuje do zaćmienia, powstała specjalna strona poświęcona temu wydarzeniu. Także można kliknąć interesujące nas miasto czy region. Jest tam również informacja, jak można uzyskać dostęp do darmowych okularów, które będą chronić nasze oczy.
1: Co ważne, wcale nie trzeba jechać na Półwysep Iberyjski, aby móc się cieszyć tym astronomicznym spektaklem. W Polsce będziemy mogli obejrzeć bardzo głębokie zaćmienie częściowe. Księżyc zasłoni ponad 80% słonecznej tarczy. Wciąż mamy więc czas, aby się przygotować. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
0: Proszę Państwa, ja byłem świadkiem zaćmienia. Nie wiem tylko, czy ono było całkowite te 25 lat temu. Ale rzeczywiście, to w Warszawie byłem, się zrobiło ciemno i to nie to, że ja coś bujam, że na przykład się obudziłem w nocy. Nie, nie, nie, ja pamiętam to. Ale też pamiętam ten cały taki wokół tego szum, że nie było darmowych okularów, ale trzeba było na przykład okopcić kawałek szyby, żeby sobie nie zrobić krzywdy w oko, albo jakieś inne patenty. Ale teraz, kiedy słucham o tych przygotowaniach turystycznych i o tym tłumie ludzi, którzy chcą pojechać, żeby zobaczyć zaćmienie, to mógłbym złośliwie powiedzieć, że wystarczy się obudzić o pierwszej w nocy i zobaczyć, że jest ciemno. Ale to jest tylko takie gadanie amatora, bo prawdziwe zaćmienie w ciągu dnia faktycznie atrakcja. Zresztą pamiętamy z różnych historii, z opowieści, jak kapłani egipscy wykorzystywali to zaćmienie, żeby w strachu napędzić ludowi, który myślał, że to ci kapłani tak robią. I myślę, że ale bez aluzji politycznych, ale niektórzy dzisiaj chcieliby też wykorzystać zaćmienie jako dowód na ich potęgę. Ale chyba no can do.

0: Zróbmy teraz takie ćwiczenie arytmetyczne może. Maria, 12 sierpnia to będzie jaki dzień? Bo ja sobie policzyłem, ale niepewny jestem w wyniku, to chcę.
1: Ale pyta pan o ten rok?
0: No, zaćmienie, o ten rok. Boję się, że się pomyliłem i chcę ciebie wpuścić.
1: W maliny? To będzie środa, według moich obliczeń.
0: Środa. Może by radio zrobiło transmisję live z tego zaćmienia.
1: Możemy spróbować. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł.
0: Myślę, że powinna być sensacja to taka zrobiona na antenie, żeby byli korespondenci z Portugalii, z Hiszpanii, z Islandii, którzy mówią, jak to jest u nich, i ewentualnie nasi ludzie w Polsce, którzy mówią, ile tego słońca tam, 80%, to byłoby ciekawe. Ale wydaje mi się, że też masz jakieś informacje od słuchaczy.
1: Tak, państwo się uruchomili tutaj, jeśli chodzi o selfie i selfie z różnymi zwierzątkami, nie tylko, znaczy jest selfie z bocianem. Pani Ewa tutaj, jestem ja i jest bocian. I faktycznie jest dowód na to, to jest w grupie patronów, można sobie spojrzeć. A pani Ela z kolei pisze także, a propos selfie z bocianem. Taki jegomość zamieszkał koło grządki z ogródkami i nie powiem miły, grzeczny, ogólnie sympatyczny i przystojny, tylko nie wiem kto zacz, może ktoś wie kto zacz, a pod spodem jest zdjęcie takiego całkiem pokaźnego pająka w trzech kolorach, jest właściwie więcej, jest trochę brązowy, trochę czarny, trochę żółty na brzuszku i ma takie zebrze paski, żółto-czarny i jeszcze nogi ma takie trochę czerwone i coś pożera.
0: Czyli to nie jest bocian?
1: No może bocian jest pożerany.
0: Aha, ale jak ma czerwone nogi, to może być gatunek bociana. Chociaż nie wiem. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś z państwa po takim opisie potrafi mniej więcej nazwać tego stwora, to prosimy. Ale pająk... A z pająkiem można selfie zrobić, bo zanim pająk się zorientuje, to klik i mam zdjęcie.
1: To prawda. A jeszcze pan Zbigniew napisał komentarz, który trochę mnie zastanawia i to już trochę trwa. Pan Zbigniew napisał tak, dzień dobry, czyli to nie był Gandalf bocian.
0: Nie. Tyle. Ale było mi smutno, bo myślałem, że on jakoś tak rozpozna, że ja przyjazne mam zamiary. Ale mój sąsiad jeden miał też sprawę z dzikiem, który przyszedł ten dzik do niego chyba o 3 nad ranem i on usłyszał hałas, otworzył drzwi i powiedział do dzika, idź stąd. A dzik, nie chcę, ale dzik mu pokazał środkowy palec.
1: Oho.

0: Reviens-moi vite mon cœur, sans toi la vie rend fou.
1: Otrzymamy wiadomość, że Maria jest gotowa, aby przedstawić o tej nietypowej porze kalendarium. Bardzo mnie to ciekawi. Czy jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa. Tak się składa, że jestem. Myślę sobie, że zawsze jest dobra pora na kalendarium.
1: Ależ oczywiście.
2: Zaczniemy od imienin na przykład, czy od czego by pan chciał zacząć?
1: Może przypomnijmy, jaki dzisiaj jest dzień.
2: Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia. 7 sierpnia.
1: Tak.
2: Wcześniej jeszcze jest mimo wszystko. Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2026 roku. To już ustaliliśmy też.
1: Tak.
2: Na przykład dzisiaj dzień trwa 15 godzin i 10 minut. To znaczy, że jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o całą godzinę i 36 minut już.
1: To mnie martwi. No, ale co zrobić?
2: I nawet jest krótszy od poprzedniego o 3 minuty, co też mi się wydaje już całkiem sporo.
1: To jest, do 3 minuty to jest zupełnie przyzwoita piosenka.
2: Mhm. Dokładnie tak.
1: Dajcie spokój.
2: Słońce zajdzie o godzinie 20:16, ale do tego czasu imieniny, a później zresztą też obchodzić mogą Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, jak już tu ustaliliśmy, Albert, Edmund, Wincenty, Jagna, Donat, Edmunda, Konrada, Sykstus, dobrze, Andromeda i Doryda.
1: Doryda mnie dziwi trochę, chociaż już tyle było dziwnych imion.
2: To jest zawsze...
1: Taka ryba, Doryda.
2: Doryda, tak, też słyszałam.
1: Nie, Dorada.
2: Mamy jeszcze takie dwa nietypowe święta z dwóch różnych końców, czyli Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara oraz Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi.
1: To się nie łączy chyba.
2: To się chyba nie łączy, chociaż pewnie...
1: W niektórych sytuacjach może się łączyć.
2: Kajtek mówi, że można.
1: Aha, no Kajtek, tak. Ale Kajtek, ty masz imieniny dzisiaj?
2: Kajtek, tak właśnie dyskutowaliśmy na ten temat, Kajtek mówi, że trochę ma w lutym, a trochę w ogóle nie obchodzi.
1: Aha, czyli się miga.
2: Mm-hmm.
1: No, dobrze. No,
2: ale jest dzisiaj przysłowie na dzisiaj z Kajetanem w roli głównej, czyli Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.
1: Aha, a miały być burze dzisiaj gdzieś.
2: Miały.
1: No to ten Święty Kajetan pewnie będzie zajęty chyba.
2: Może być. No jeszcze jest, to jest dzisiaj, że 7 sierpnia słońce znajduje się w Lwie, jeśli chodzi o znak Zodiaku, a o godzinie 9:14, czyli została nam chwila, przechodzi z byka do bliźniąt. Księżyc przechodzi z byka do bliźniąt.
1: A słońce zostaje w Lwie.
2: Tak.
1: A księżyc z byka do... Ale tutaj ja wchodzę na teren kompletnie mi nieznany, i boję się aż komentować, bo zaraz obrażę jakiegoś byka albo bliźnięta. Poza tym nie wiem, dlaczego księżyc, nie wiem, co księżyc ma do słońca, co mają bliźnięta księżyca do lwa, nie wiem.
2: Może państwo nam podpowiedzą, bo ja też nie bardzo się orientuję w tej sytuacji.
1: A ty wiesz, co jesteś?
2: Ja jestem strzelec, to wiem.
1: A, strzelec.
2: Ale już czym się tak naprawdę, jakie są podstawowe cechy charakterystyczne dla strzelca, to tego panu nie powiem.
1: Nie, a poza tym te strzelce i każdy inny znak, to jeszcze zależy, czy on jest późny, czy wczesny. Tamci specjaliści to potrafią to tak zaplątać, że nic nie wiadomo.
2: Tak, i właśnie w jakim księżycu jeszcze ktoś się... I w domu, tam jeszcze są domy różne.
1: Gdzie?
2: No, w całym horoskopie, że jak się księżyc jest w jakimś domu, to coś jest takiego innego.
1: A jak jest zaćmienie?
2: To jest pomidor.
1: Chyba tak.

0: Z tym, że teraz jesteśmy w znaku lwa, to mi uświadomiło, że lew to jest jedyne zwierzę, które jednocześnie może być imieniem. Lew. A innych zwierząt, które mogą być imionami, w ogóle nie byłem w stanie wymyślić.
1: Ja mogę się wtrącić?
0: Tak.
1: Bo jest jeszcze imię delfin i delfina.
0: Imię?
1: Mhm.
0: A, proszę, to mamy dwa, ale to właściwie tylko dwa, bo na przykład nie ma żubr, albo wąż, albo koń, to nie są imiona, nie
1: albo
0: mogą
1: baran.
0: Być. No nie może być baran. Nie. Nazwiska, owszem, wszystko, ale imiona, ale tym delfinem to mnie zaskoczyłaś. To gdyby ktoś miał dwa imiona, delfin, lew.
1: Delfin, lew, baran.
0: Kowalski.
1: Dzik.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po fali upałów, burze, ulewy i wichury strażacy do wieczora zanotowali w całym kraju 1240 interwencji związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory, gdzie w wyniku silnego wiatru wywróciły się i zatonęły cztery łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach, w tym 30 dzieci w wieku od 14 do 18 lat. Nikt nie odniósł obrażeń. W akcji uczestniczyło 6 zastępów PSP, w tym 4 łodzie ratownicze. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Przed głosowaniem, tak mówili senatorowie Sławomir Rybicki z KO oraz Waldemar Pawlak z PSL-u.
1: Jest to urząd, który powinien służyć wyłącznie Rzeczpospolitej, a nie jakiejkolwiek partii politycznej, środowisku czy ideologii. Prezes IPN powinien kierować się wartościami, które od pokoleń stanowią fundament świata nauki. Kandydatura pana doktora Mateusza Szpytmy budzi moje głębokie, jak sądzę, w pełni uzasadnione wątpliwości.
2: Myślę, że kandydatura pana Mateusza Szpytmy wskazana przez kolegium IPN-u jest pewnego rodzaju taką kandydaturą zbliżoną do kompromisu, która pozwalałaby na pewną ewolucję całej instytucji i taką ewolucję w kierunku właśnie umiarkowanego i naukowego, uczciwego podejścia do naszej historii.
0: Mateusz Szpytma z IPN-em związany jest od 2000 roku. Stanowisko wiceprezesa objął 10 lat temu za rządów PiS-u, gdy na czele Instytutu stanął Jarosław Szarek. Procedurę związaną z konkursem na prezesa IPN-u trzeba rozpocząć po raz trzeci. Rządzący w Polsce zastanawiają się, czy przywrócić program dopłat do paliw. Minister finansów nie wykluczył powrotu choćby części założeń programu osłonowego o nazwie ceny paliw niżej, mówi Michał Stajnik, wicedyrektor działu analiz XTB.
3: Rząd dał sobie 48 godzin na obserwację rynku. Ostatnie dni przyniosły ulgę na giełdach towarowych. Ropa Brent spadła poniżej $80 za baryłkę, a amerykańska ropa WTI jest w tym momencie w rejonie $75.
0: I to reakcja na doniesienia o możliwym przełomie w amerykańsko-irańskich rozmowach na temat odblokowania cieśniny Ormus. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: W piątek w południowo-wschodniej Polsce, a zwłaszcza na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie pojawią się burze, a wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy o sumie opadów do 30 litrów na metr kwadratowy. Będzie też grad i porywisty wiatr, o to mi chodziło. W pozostałych regionach kraju powinno być na ogół dość pogodnie, co jednak nie wyklucza przelotnego deszczu na Podlasiu, Wybrzeżu oraz Śląsku. Słupki rtęci wskażą od 21 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 25 w Warszawie i we Wrocławiu. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany.
4: Poranna manna.
6: Diana czeka na Państwa telefony 224-280-280, a oczywiście Maria odczytuje maile wojciech.man@nowyświat.online. Kajtek, realizujący audycję, bierze żywy udział w audycji i właśnie ostatnio próbował mi podsunąć takie wersje imion jednobrzmiących z nazwami zwierząt, ale trochę na siłę, więc ja musiałem dać mu odpór, bo on proponował na przykład ryś. No ryś to wiadomo, że ryś to jest zwierzę, ale u ludzi ryś to jest Ryszard de facto, więc to nie całkiem tak. Tak samo jak Michałów często się nazywa potocznie miśkami.
5: Przepraszam, muszę panu wejść tutaj w słowo.
6: Tak.
5: Bo to tak, Kajtek to powtórzył za mną, a ja powtórzyłam za mailami, które dostajemy. Tutaj jest ryś, jest wymieniony Daniel. Jest wymieniony też Fox, ale to myślę, że już trochę z daleko.
6: Ale Daniel, rzeczywiście Daniel, idealnie trafiony. Czyli mamy Daniela, delfina i lwa na razie w zbiorach.
5: Tak. A no i jeszcze tu Ada Calińska-Czeniecka podpowiada, że Jerzy przecież. No jest blisko.
6: Oj, to jest troszkę jak ryś, ja bym powiedział.
5: Troszkę jak ryś.
6: Tak, Jerzy jest troszkę jak ryś. No, ale mamy trzy przynajmniej. Dobrze, dobrze. Jeśli państwa coś jeszcze nam podsuną, to uznamy. Oczywiście to będzie nasza lista imion zwierząt. Na przykład, nie, kuna to nazwisko, a nie imię. No tak. Nie, może ja jestem zmęczony trochę.

0: Ja to, proszę Państwa, minęła godzina siódma i zgodnie z zapowiedzią moją z poprzedniego odcinka porannej manny będę się teraz łączył z młodym człowiekiem, który chciałby poznać tajniki pracy dziennikarstwa radiowego i żebym go jakoś tak oprowadził i wprowadził. Halo?
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, panie nadredaktorze i państwu. Bardzo jestem wdzięczny za tę możliwość przyuczenia się nieco.
0: Myślę, że niektórzy słuchacze rozpoznają głos tego mojego dzisiejszego partnera. To jest profesor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego, który zgodził się współprowadzić część audycji. Bardzo dziękuję.
1: To ja dziękuję za taką możliwość. Ja mam nadzieję, że państwo wstają później niż te bociany, ponieważ ty już zaraz na początku zdekonspirowałeś mnie w gruncie rzeczy, ponieważ ja na twoje życzliwe i wspaniałomyślne zaproszenie oczywiście zareagowałem, jak każdy na moim miejscu by to uczynił, ale potem sobie pomyślałem, że pod pozorem współczucia dla twojego osamotnienia przez Mariana, którego serdecznie pozdrawiam, to ja wykorzystam tę sytuację i ja się trochę tu właśnie przyuczę, czy też wydobędę od ciebie trochę tajników przydatnych, przecież nie tylko w radiu, ale w życiu też.
0: No tak, ale nie będzie to lekcja, tylko będzie współpraca. Chciałem zapytać już na samym początku, czy ty przychyliłbyś się do propozycji Kajtka, że twoje imię może być Rysiem, ale chyba to jest takie zdrobnienie, które nie upoważnia do wejścia do grupy imion, które są jednocześnie nazwami zwierząt.
1: Nie, a poza tym te zwierzęta są mi bliskie, są rzadkie, ciekawe. Nie jest ich zbyt wiele w Polsce, bo chyba trochę powyżej 200, więc są pod ochroną oczywiście. Ale tak, z imionami wyprawiamy różne rzeczy, nie wszystkie są nam miłe, nie wszystkie skrócenia czy zdrobienienia, ale to jest akceptowalne i lubię je.
0: No dobrze, ale w każdym razie nie ustalamy, że twoje imię wpisane w dokumenty jest nazwą zwierzęcia.
1: Nie, ale jest mi do niego bliżej niż tobie do bociana.
0: No tak, jeszcze biorąc pod uwagę nazwisko twoje.
1: O, tu moglibyśmy bardzo dużo na ten temat powiedzieć.
0: Ale zostawmy to. Słuchaj, wydawałoby się, że skoro mam ciebie za partnera antenowego, to będziemy bez przerwy mówić o książkach, ale nie. Przecież chodziło o to, żebyś nauczył się różnych rzeczy radiowych i mógłbym nawet podle cię wpuszczać pewne maliny. Na przykład on powiedział: Ryszardzie, czy mógłbyś poinformować państwa, która jest teraz dokładnie godzina?
1: Ale rzeczywiście, jestem przygotowany.
0: A jesteś?
1: Cały czas. Godzina jest niemalże dokładnie 7:15. Jeszcze jej brakuje parę sekund.
0: Ależ jest przygotowany. No, to będzie trudno. Ale ja nie mam zamiaru cię w kozi róg zapędzać, tylko rozmawiać z tobą na różne tematy. I właściwie nie wiem, jak ominąć tę twoją literaturę, która i tak wystąpi w swoim odcinku.
1: I ja ci podpowiem.
0: Dobrze.
1: Otóż przypomniałem sobie, kiedy zacząłeś zagajać temat przyuczenia stanowiskowego, pomyślałem sobie, że to jest ten czas w tej chwili, który ja pamiętam i ty pewnie też, kiedy studenci rozpoczynali praktyki robotnicze.
0: A ja brałem w nich udział.
1: No tak sobie pomyślałem, ja też, bo mimo naszej drobnej różnicy wieku doświadczyliśmy życia w PRL-u, gdzie praktyki robotnicze były no, na porządku nie dziennym, tylko rocznym. Przypominam młodszym słuchaczom, że studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok, mieli obowiązek odbycia praktyk robotniczych, co miało im przypomnieć, jaka warstwa społeczna pełni najważniejszą rolę w życiu tak. Polski Ludowej.
0: I
1: no i ja trochę jakby, wiesz, tak wczuwając się w tę sytuację, odbywam praktykę robotniczą u pana majstra.
0: No to jest daleki strzał, ale rzeczywiście ja praktyki odbywałem dwukrotnie zresztą i wrócimy do tego, bo to mi wywarło wpływ na mój życiorys, Może nie tak, że kierunek wybrałem zgodnie z praktyką, ale pozostały mi bardzo głębokie wspomnienia, o czym za chwilę.

0: Wciąż przychodzą propozycje tych imion równych nazwom zwierząt, ale troszkę, Ryszardzie, powiedział, naciągane, bo na przykład Urszula, Rebeka, Rachela, to gdzieś tam sięgają po hebrajskie pierwowzory i wydaje mi się, że to jest trochę naciągane, bo...
1: To jest bardzo naciągane.
0: No właśnie, bo równie dobrze można powiedzieć, że imiona niepolskie też można włączyć, bo na przykład taki sportowiec Tiger Woods, no to tygrys, ale uprzedzam, my z Ryszardem mówimy, znaczy nie mówimy, bo już się skończył ten temat, o polskich imionach, czy używanych w Polsce.
1: Tak, te są rzadsze, jeśli chodzi o ich związki ze zwierzętami, bo gorączkowo przeszukuję ogromną księgę imion, którą mam częściowo w głowie, a na półce też gdzieś jest, i nie za wiele mi przychodzi do głowy poza swoim własnym. Wojtek nie ma nic wspólnego z żadnym zwierzęciem.
0: Bocian Wojtek.
1: Tak, nawet łacińskie, bo nie wiem, czy ty nie jesteś Adalbert przypadkiem.
0: Jestem.
1: Prawda? Tak. No ale to też nie ma nic wspólnego ze zwierzętami. Ten bocian, widzę, cię prześladuje.
0: Jakoś tak.
1: Myślałem, jak ci pomóc w tym pragnieniu uwiecznienia się z bocianem, i pomyślałem sobie, że być może ty popełniłeś pewien błąd taktyczny, to znaczy, że nie stanąłeś na jednej nodze, robiąc to
0: mogłem selfie. Zrobić szereg błędów, oczywiście, że tak. Poza tym mogłem mieć za krótki dziób.
1: Za skrzydła nierozwinięte dostatecznie. Tak. Może w locie lepiej było zrobić to.
0: Gdybym do niego podleciał, to mogłoby się udać. Ale wróćmy do tych praktyk robotniczych. Ty pamiętasz, gdzie miałeś praktyki?
1: Ale oczywiście, wiesz. One się potem przeradzały w taką regularną pracę wakacyjną, którą się podejmowała w ramach tak zwanych spółdzielni studenckich, które były jeszcze innym fenomenem, tak na skrzyżowaniu czy na połączeniu PRL-u i wczesnego kapitalizmu. Natomiast jedną z takich instytucji bardzo popularnych wśród studentów były spółdzielnie produkcyjne, czyli duże zakłady rolnicze państwowe.

0: chyba ci majstrzy odetchnęli, kiedy kończyły się praktyki.
1: To możliwe, że w moim przypadku też, chociaż ja miałem rozrzut, jeśli chodzi o kierunki zawodowe, duży, bo jedną praktykę odbywałem w PGR-ze i tam byłem przez pewien czas pomocnikiem weterynarza, coś czego się wiele nauczyłem, a drugą praktykę miałem w zakładach produkcji koparek i produkowałem koparki podsiębierne i przedsiębierne i tutaj słabsze miałem wyniki, ale pamięć do dzisiaj mi pozostała. Także nie będę o tym długo rozmawiał, a teraz muszę cię, Ryszardzie, uprzedzić, że radio ma pewne swoje rygory i teraz musimy posłuchać o finansach. Czy jesteś gotów?
0: Czyli mam zamilknąć.
1: Ja też zresztą.
0: Tak jest.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. Do końca sierpnia rząd ma przedstawić projekt budżetu na przyszły rok, a to kluczowy dokument, bo wiele pokaże nie tylko o prognozowanych finansach państwa, ale da też kilka kluczowych odpowiedzi dla nas, obywateli. Tak spłaszczając, na ile w przyszłym roku będzie pieniędzy na realizację obietnic wyborczych. A już wiadomo, że niewiele. Po pierwsze, Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, więc zmiany podatkowe, nawet jeśli ktoś pokusiłby się o zaciąganie długu na sfinansowanie niższych podatków, byłoby wątpliwe, bo na finanse Polski pilniej niż w normalnym trybie patrzy Komisja Europejska. Jednocześnie trwają naciski na rządzących w sprawie kwoty wolnej od podatku. Tu ciśnie głównie opozycja, rozliczając obietnice ze 100 konkretów, ale są też te wewnątrzrządowe naciski, by przynajmniej podnieść drugi próg podatkowy. Już kiedyś wspominałem, że koszt obu rozwiązań to tylko w 2027 roku aż 70 miliardów złotych. Więcej niż 800+ na cały rok. Taką kwotę trzeba byłoby gdzieś zrównoważyć, szczególnie dlatego, że właśnie jesteśmy objęci tą procedurą nadmiernego deficytu. No ale wracając do kwoty wolnej i drugiego progu podatkowego, minister finansów Andrzej Domański spotkał się w czwartek z dziennikarzami, zapewnił, że właśnie projektowany budżet na przyszły rok da odpowiedź, jednak dość jasno zasugerował, że kwota wolna, w szczególności podniesiona z 30 do 60 tysięcy złotych, jest mało realna, bo zbyt kosztowna. I ma rację, bo pomysł już w 2023 roku był karkołomny i mocno przelicytowany, ale nawet dziś byłby ogromnym problemem dla budżetu. Jest obecnie po prostu za drogi i na pewno nie do wprowadzenia w 2027 roku w takiej wersji. Dlatego, że kwota zwolnienia z podatku przekracza kwotę najniższej krajowej. 60 tysięcy podzielić na 12 wychodzi 5 tysięcy miesięcznie. A to właśnie ta najniższa krajowa, z racji na jej znaczny wzrost i przez spłaszczenie wynagrodzeń, jest pobierana przez znaczne grono osób. Szacuje się, że to ponad 3,5 miliona. Co do drugiego progu, podniesienie go ze 120 do 140 tysięcy złotych to koszt około 12 miliardów złotych w 2027 roku. Jest to już bardziej realne, ale właśnie tu na drodze mogłaby też stanąć Komisja Europejska. Rząd niby może nie pytać, ale tak naprawdę powinien, jeśli chce dalej czerpać z innych programów unijnych. No więc trzeba byłoby się skonsultować i dostać z Brukseli zielone światło. Tu Domański jest nieco bardziej optymistyczny, choć szybko odbija piłeczkę i zmienia temat, że system w Polsce trzeba uprościć, bo od Polskiego Ładu to obowiązują 3, a nie 1 system podatkowe i to trzeba na pewno zmienić. No więc nieco ponad 3 tygodnie cierpliwości, w to się musimy uzbroić, a później wszystko stanie się jasne. Przynajmniej teoretycznie.

0: Skoro mam takiego rozmówcę, jakiego mam i jakiego sobie wyobraziłem, to jednak nie mogę uciec od tematów literatury szeroko pojętych, bo chciałbym cię, Ryszardzie, zapytać, czy włączysz się do dyskusji na temat filmu Odyseja?
1: Bo to włączę jest... się za 10 minut.
0: A dlaczego? Aha, bo ty chcesz w swoim odcinku o tym mówić.
1: No oczywiście, to pokazuje ta nasza wymiana, jak bardzo spontaniczna jest ta audycja i mój w niej udział. Że jak Państwo widzą, myśmy się tego w ogóle nie ustalali.
0: Nie ustalaliśmy, jesteśmy bardzo na żywo. No dobrze, to jestem w stanie wytrzymać, tylko twój odcinek ma ograniczony czas i nie wiem, czy się wszystko zmieści.
1: To ja to przeciągnę tam potem trochę dłużej, a wiesz co, bo ty się tak przemknąłeś bardzo szybko po przypuszczam, frapującym nie tylko mnie temacie twoich praktyk robotniczych, ponieważ powierzano ci, z tego co powiedziałeś, zajęcia niesłychanie odpowiedzialne. Nie żebym powątpiewał w prawdomówność twoją, ale jednak produkcja koparek i praca jako pomocnik weterynarza wymaga, jeśli nie umiejętności, to sporej odpowiedzialności. Więc nie sądzę, żeby zakres tych czynności, które tam wtedy wykonywałeś, był szczególnie złożony.
0: No przepraszam cię bardzo, wyprodukować koparkę to nie jest takie hop-siup. Ja oczywiście nie produkowałem koparki od zera, bo byłem na produkcji finalnej, ale jednak przez pewien czas nawet spawałem. Chociaż nie były to spawy wzorowe.
1: Zaczynam rozumieć, dlaczego ten system się zawalił.
0: Gdybym dłużej był w tej fabryce, to bym spawał znakomicie. No, tylko się skończyło.
1: To może ty byłeś tym, wiesz, tym działaczem opozycyjnym innego rodzaju, który przyczyniał się do demontażu komunistycznej gospodarki.
0: No, biorąc pod uwagę efekty spawów i nie tylko, to może. W każdym razie to były końcówki lin, które miały podtrzymać tę szczękę koparki, ale...
1: Trzeba sobie wyobrażać, czy ta szczęka się kiedykolwiek otwarła lub zamknęła, ale być może u weterynarza robiłeś rzeczy bardziej pożyteczne.
0: Wiesz, robiłem rzeczy strasznie trudne, musiałem pokonać pewne bariery moje, bo nie mogę wszystkiego mówić, bo to może nie być odpowiednia pora, ale byłem na przykład pobieraczem krwi od bydła. I nawet taką miałem obrzydliwą ksywkę wśród kolegów, bo wracałem z dyżuru i oni mówili na mnie, to już nikt nie pamięta tej postaci, ale mówili na mnie Kongo Miller, bo byłem zlany krwią.
1: Przerażające. Nie, to moje czasy były bardziej odpowiedzialne zdecydowanie, jeśli chodzi o zatrudnianie studentów do prac podczas praktyk. No ale że wyszedłeś z tego cało, wolę nie myśleć o twoich współpracownikach i pacjentach, ale wspominałeś jeszcze, że to wpłynęło na wybór twojej drogi życiowo-zawodowej.
0: Gdzieś usłyszałem takie zdanie, które usprawiedliwia wielu moich kolegów po fachu, że dziennikarz to jest wszechstronny dyletant. I w związku z tym, że liznąłem i koparek, i tych krów, i wyrzucania obornika, i tego wszystkiego, to nie jestem specjalistą w żadnej z tych dziedzin, ale jeśli ten temat gdzieś się pojawia, to nie jest dla mnie jakimś czymś kosmicznym i obcym, bo znam zapach obornika, wiem, jak ciężko jest machać widłami, z pełnym podziwem patrzyłem na kobiety, które to robiły 6 razy szybciej niż my, wymoczki, I te wszystkie zwierzęta. Wiem, jak obezwładnić krowę, więc wiesz, to jest przydatne.
1: Tak, zgadzam się z tobą. Trochę sobie dowcipkujemy, jak to wiele wspomnień dotyczących tamtego czasu, ale to był jednak pozytywny wymiar tych działań, czy tej obecności, bo nie chcę tego nazywać jakąś bardzo ciężką pracą, choć pewnie bywało i tak. Że człowiek dość wcześnie uświadamiał sobie, na czym polegają rozmaite zawody, z czym się tak wiążą, a także to, czego robić nie chce w życiu.
0: Tak, oczywiście, że tak. Myśmy wtedy bardzo niechętnie brali w tym udział, ale szkoła, choć trwająca parę tygodni zaledwie, no, zostawiała efekty.
1: Ale już byś nie chciał być pomocnikiem weterynarza.
0: Chyba bardziej niż na koparkach.
1: Zagramy coś?
0: Tak.

0: Między książkami.
1: Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. O, jak przyjemnie wrócić do siebie. Nie żeby ta wycieczka w twoją stronę była nieprzyjemna, ona jest ekscytująca, ale powiem ci, że bycie u siebie jest bardzo przyjemne.
1: Znam to i potwierdzam.
2: I słowo wrócić i powrócić powinno być chyba i będzie kluczowe dla tego, o czym zaczęliśmy już rozmawiać przed piosenką i przed serwisem ekonomicznym, mianowicie ekranizacja Odysei najnowsza, która rzeczywiście nie schodzi nam z ust, nie schodzi z ekranów. I to jest fenomen sam w sobie, który mnie bardzo zajmuje i ekscytuje. I postanowiłem jeszcze raz Państwa i Ciebie trudzić wspomnieniem czy rozmową o Homerze i Odysei. Ale z bardzo konkretnego powodu. Państwo być może pamiętają, że mniej więcej chyba w czerwcu, kiedy już wiedzieliśmy, że w lipcu będzie premiera nowej ekranizacji Christophera Nolana, proponowałem Państwu przypomnienie sobie któregoś z przekładów, a mamy ich właśnie 14 w języku polskim przekładów Odysei, więc jest naprawdę z czego korzystać i żeby się trochę do tego przygotować, do tych gorących dyskusji, które się toczą, czy to wierne, czy niewierne, czy można sobie wyobrażać czarnoskórą Helenę, czy cyklop tak właśnie wyglądał i tak dalej, zadajemy sobie te pytania i kłócimy się wzdłuż i wszerz całego globu ziemskiego, co mnie oczywiście jako pana od literatury cieszy ogromnie, bo nie pamiętam takiego zainteresowania tekstem literackim no bardzo dawno. Może jeśli chodzi o literaturę młodzieżowo-przygodową od czasu cyklu o Harrym Potterze, a wcześniej chyba Imię Róży wywoływało takie ekscytacje, ale w innym wymiarze niż ten. No a dziś przyniosłem najnowszy przekład, który się ukazał kilka tygodni temu. Przekład Anny Maciejewskiej, kompletny, oczywiście z greki przełożony. Jestem po lekturze i jestem zachwycony tym przekładem. Oczywiście nawet będąc specjalistą od literatury, jestem dyletantem w całym morzu problematyki i specjalności humanistycznych i oczywiście nie jestem w stanie ocenić jakości tego przekładu, jeśli chodzi o wierność oryginałowi. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że ten przekład, mówiąc kolokwialnie, fantastycznie leży we współczesnej polszczyźnie. Czytając, słyszymy, za chwilę Państwu kilka fragmentów przeczytam i przytoczę, ale on zachowuje szlachetną dawność w rytmie, w składni, w określonych wyrażeniach, a jednocześnie jest przejrzysty, jest jasny. Naprawdę wiemy, dlaczego Homer stworzył w gruncie rzeczy epikę, czyli wielką opowieść o ludziach w przełomowych momentach ich losów, ich historii. Ale wróćmy do tego, co się dzieje, bo pewnie Wojciech patrzysz na to również i zadajesz sobie pytanie albo nie, albo znasz odpowiedź. O co chodzi? Dlaczego spośród setek czy tysięcy filmów i tyluż tekstów ekranizowanych właśnie ten film nas podniecił do rozmowy i do kłótni? Właściwie wszyscy się tym interesujemy bez względu na to, czy się komuś ten film podobał, czy nie.
1: Wydaje mi się, że to jest taki mechanizm samonapędzający się, bo Odyseja jako lektura nie jest chyba na pierwszych miejscach wyborów obywateli, ale i ranga nazwiska reżysera, i szum wokół tego, i ta cała taka otoczka mówiąca o niebywałych kosztach, i to, że jest to robione taką troszkę starodawną metodą bez nadmiernego korzystania z efektów komputerowych. I to, że jest to historia, która jednak w takiej śladowej postaci, w świadomości naszej istnieje, że ten Odyseusz tam miał przygody, a potem jeszcze musiał odzyskać dom i żonę. I to wszystko razem przy tej napędzonej przez media takiej fali informacji musiało się potoczyć jak kula śniegowa, jak myślę, bo kiedyś, że jeszcze jedno dodam, taki szum był wokół filmu Kleopatra i to ze względu i na obsadę i na rozmach, ale to było wieki temu niemal. A potem jakoś nie pamiętam, żeby taka literatura klasyczna była tak bardzo w tej chwili dyskutowana.
2: No zdecydowanie nie jest. Ja bym trochę się z tobą pospierał o tyle, że czegoś jednak nie wiemy, moim zdaniem. I te wszystkie składniki zainteresowania, o których wspomniałeś, są prawdziwe, ale wydaje mi się, że ten film, a właściwie Homer za sprawą tej ekranizacji, dotknął w nas czegoś, czego często sami sobie nie zdajemy sprawy. I tak działają, moim zdaniem, wielkie teksty, wielkie opowieści, które są z nami przez setki albo nawet tysiące lat, jak w przypadku Iliady i Odysei, i które co jakiś czas nam wypływają na powierzchnię z tego nieprzebranego morza tworów kultury i coś nam znowu o nas mówią istotnego, jakby stały się lustrem, które przykłada się nam do twarzy, czy po prostu do rzeczywistości, i my tam coś widzimy, czego nie widzimy bez nich właśnie, bez tej pomocy. To jest jakby sposób działania czy oddziaływania arcydzieła. I Odyseja oczywiście ma wiele tematów, ale tematem głównym jest niemożliwy powrót do domu, to znaczy straszliwa chęć tego, żeby można było wreszcie wrócić po 20 latach wojny i zobaczyć żonę, chociaż z tym powrotem też bywa różnie, jak państwo pamiętają z tekstu, czy mówię, jeśli chodzi o wolę powrotu przez Odyseusza do domu. Natomiast kluczowe wydaje mi się to, co rozumiemy poprzez dom. Bo jasne, dla bohatera eposu jest to Itaka, jest to jego żona, jego syn i dawne życie, ale zarazem wiemy, że literatura operuje symbolami, w związku z tym dom oznacza po prostu miejsce, w którym chcemy być, które uważamy za fundamentalnie ważne, które nas zrodziło, które nas określa, które nas definiuje, gdzie przeżyliśmy szczęśliwe albo przynajmniej bardzo ważne lata swojego życia. Ale to może być też świat po prostu, świat wartości, świat krajobrazu, który traktujemy jako najbardziej własny. I mnie się wydaje, że to, o czym uczyliśmy się w szkole, że starożytna Grecja, Ateny i Jerozolima, prawda, starożytny świat, który jest u źródeł naszej kultury, czyli tego, kim jesteśmy jako Europejczycy, jako ludzie Zachodu, chcielibyśmy do tego być może wrócić w jakiś sposób, prawda, poczuć się znowu u siebie, a jednocześnie mamy głębokie poczucie, że to jest niemożliwe, ponieważ świat się zmienił nie tylko od czasów Homera, ale nawet w ciągu ostatnich dekad, co nie znaczy, że do tego powrotu nie tęsknimy. I myślę sobie, że każdy też w swoich osobistych wyborach ma taki rodzaj metaforycznego domu. No, państwo obcują z redaktorem Wojciechem od wielu lat i wiadomo, że jeśli chodzi na przykład o twoje wybory muzyczne, no to one się bardzo często lokują w tych przysłowiowych latach 60. W jakim sensie dla twojej estetyki muzycznej, dla twoich wyborów nawet współczesnych, to jest macierz, to jest fundament, prawda? I też mógłbym zapytać, dlaczego ciągle tam wracasz? Nie?
1: Tak, no bo czuję się jak w domu.
2: No, najprostsza i najlepsza opowieść. I wydaje mi się, że ten film i ta książka dotknęła właśnie tej tęsknoty. Ona nie musi być jasna, ona nie musi być prosta, bo przecież nie chodzi o to, że nagle tęsknimy, żeby przywdziać zbroję i ruszyć pod Troję, w ogóle nie w tym rzecz. Ale chodzi o te być może kilka najważniejszych opowieści, których uczyliśmy się w szkole, które oglądaliśmy w rozmaitych ekranizacjach, które stworzyły nasze formy rozumienia świata, człowieka, przyjaźni, miłości, lojalności, ale także strachu, traumy, no bo przecież mamy do czynienia z bohaterem, który dzisiaj, tak powiedzielibyśmy, Homer by tego nie użył, jest po prostu straumatyzowany przez wojnę. Natomiast spieramy się oczywiście gorąco o to, czego w ekranizacji Nolana nie ma, a co naszym zdaniem powinno być, albo powinno być zupełnie inne niż jest. I nie wdając się w te szczegóły, na pewno Nolan podjął decyzję radykalną, zupełnie radykalną, mianowicie usunął całą wizytę Odyseusza u Feaków i cudowną scenę spotkania z księżniczką Nausicaę, której rzeczywiście mi brakuje, ale ja ją rozumiem. Fabularnie podjął decyzję ogromnie ważną. Natomiast znika nie tylko cały ten epizod, kiedy Odyseusz opowiada, w gruncie rzeczy wtedy po raz pierwszy dowiadujemy się pełnej jego historii, tego co się wydarzyło w finale oblężenia Troi i później podczas jego nieudanego powrotu do domu. On ciągle jest w drodze, ale tam jest epizod, który, kto wie, czy gdybym miał wybierać najbardziej poruszające i ważne dla mnie jako literaturoznawcy epizody Odysei, nie wskazałbym właśnie na ten. Otóż oprócz Odyseusza podczas tej uczty, jak to często w wielu epizodach domowo-pałacowych w Odysei, bierze udział Aoid, czyli taki opowiadacz, prawda, melorecytator, który opowiada o nim samym. O nim jako bohaterze Odysei, bohaterze zdobycia Troi. To jest o tyle intrygujące, że przecież Odyseusz doskonale wie, co mu się przydarzyło, a jednocześnie jest świadkiem opowieści o sobie. Posłuchajcie Państwo tego fragmentu w moim zdaniem świetnym przekładzie Anny Maciejewskiej. Śpiewał, jak całe miasto zniszczyli synowie Achajów, gdy wysypali się z konia, wychodząc ze swojej kryjówki. Śpiewał, jak się rozeszli, pustosząc miasto warowne, jak ku domostwu Deifoba skierował się Odys, podobny do samego Aresa, wraz z boskim Menelaosem. Opowiadał, jak dzielny tam był w zaciętych zmaganiach, jak w końcu zwyciężył z łaskawą pomocą Ateny. O tym, co śpiewał przesławny Aoidos i wnet Odyseusz tak się rozczulił, że łzy na policzki spod rzęs mu spływały, jak kobieta z płaczem upada przy mężu kochanym, który poległ w obronie swojego miasta i ludu, pragnąc odwrócić zagładę od grodu i swoich potomków. Ona zaś patrzy na niego, jak drga w śmiertelnej agonii, obejmując zawodzi donośnie, a tamci już z tyłu dźgają ją włóczniami po grzbiecie, ramionach i barkach i w niewolę ciągną na los bolesny i nędzny, aż w żałosnym cierpieniu oblicze jej blednie i więdnie. Tak Odyseusz spod brwi łzy wylewał żałosne i gorzkie. Paradoksalna, niezwykła scena pokazująca, jak działa opowieść. I gdybym miał szukać powodów tego naszego zainteresowania Odyseją i tą historią, to jest to jedna z nich. To znaczy, jesteśmy gatunkiem, jesteśmy istotami, które rozumieją się poprzez opowieści. W wielu wypadkach dopiero opowieść czyni nas świadomymi, przytomnymi tego, co się nam przydarza, ale także co się przydarzyło innym. Nie wystarczy samo doświadczenie. Trzeba je jeszcze sobie opowiedzieć, a najlepiej, jeśli zrobi to ktoś, a propos naszej rozmowy o fachowości i dyletantyzmie, kto jest w tym mistrzem. W końcu Odyseusz sam mógłby sobie przypomnieć, co mu się przydarzyło pod Troją i sam często opowiada przygodnym towarzyszom o tym, a jednak dopiero kiedy mistrz, kiedy zawodowiec, kiedy zawodowy opowiadacz przypomina mu, czego był uczestnikiem i sprawcą, wtedy się wzrusza. I proponuję Państwu spojrzeć na Christophera Nolana jako na naszego Aoida. Jego funkcja jest dokładnie taka sama. Nie ma źródłowego tekstu Odysei. My nie wiemy, jak ona w swoim źródle naprawdę wyglądała. Najprawdopodobniej już starożytni Grecy mieli niepoliczoną liczbę, w cudzysłowie, ekranizacji Iliady i Odysei. Wędrowcy, mistrzowie opowiadania zatrzymywali się, gościli na wolnym powietrzu, na placach, na agorach, w pałacach, w domostwach i opowiadali, czyli inscenizowali przygody Odyseusza. I to jest kluczowy efekt opowiadania. Wtedy wzruszamy się, radujemy, przeżywamy inaczej, niż gdybyśmy byli uczestnikami. Opowieść ma wtedy piękno i sens. Trochę na koniec jeszcze nie tyle informacji, co może nuta goryczy, dotycząca nie ekranizacji czy nie książki, tylko tego, co się rozumie po każdym kolejnym przeczytaniu tekstu, który wydaje się człowiekowi, że go bardzo dobrze zna. Otóż a propos rozmowy o imionach w dzisiejszej audycji, imię Odyseusz zostało nadane bohaterowi przez dziadka Autolikosa i oznacza ono gniewny. Gniewny, Odys, czyli gniewny. Przypominam Państwu, że Iliada, czyli opowieść o wojnie pod Troją, zaczyna się od pochwały gniewu. Gniew Achillesa, głoś bogini obfity w szkody. Achilles się kłóci z Agamemnonem i z tego jest mnóstwo problemów dla armii greckiej. Okazuje się, że druga część, drugi epos Odyseja także ma słowo gniew w tytule, w nazwie, w głównym temacie. Gniew jest najważniejszym uczuciem, najważniejszym afektem, który stoi za wieloma wydarzeniami. Nie będę już tego rozwijał, ale nie straćcie Państwo sprzed oczu tego uczucia i to, co on z nami robi złego, ale także czasem dobrego, jeśli to jest gniew sprawiedliwy w obliczu niesprawiedliwości. Radość dla każdego literaturoznawcy na świecie, że ludzkość interesuje się literaturą sprzed 3000 lat.
1: Dziękujemy profesorze. Nie odchodź daleko.
2: Nie.

0: co jest najgorsze w byciu w trasie oraz jak grać nieprzerwanie przez 30 lat. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń na te pytania odpowie
1: Ania Wyszkoń, z tej strony zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Jest 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 30 dzieci wypadło z łodzi na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory. Przyczyną był silny wiatr. Nikt nie odniósł obrażeń. O szczegółach zdarzenia mówił w TVN24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik PSP.
3: Przewróciły się 4 łodzie żaglowe, na których przebywało łącznie blisko 40 osób, w tym również dzieci. Te łodzie się przewróciły i zatonęły. Zostały zadysponowane 6 jednostek straży pożarnej, w tym również 4 łodzie ratownicze. Udało się wszystkie osoby wydobyć na brzeg bez jakichś poważnych obrażeń. Tutaj apelujemy, że z uwagi na to, że te buły upały, a potem przechodzące gwałtownie burze powodują gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych, więc przede wszystkim powinniśmy śledzić komunikaty pogodowe czy też mapy radarowe. A jeżeli widzimy, że rzeczywiście zbliża się nas burza, czy to jesteśmy właśnie na terenie otwartym, czy na jeziorze, to powinniśmy się schronić.
2: Strażacy do wieczora zanotowali w całym kraju 1240 interwencji związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dzisiaj w kilku województwach obowiązują jeszcze ostrzeżenia przed burzami.
4: Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć. Sobota już przyniesie wyraźną ulgę, miejscami pojawi się przelotny opad deszczu, ale burz będzie już zdecydowanie mniej.
2: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Więcej o pogodzie po serwisie. Amerykanie są zaangażowani w rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Doszło w nich do postępu, poinformował prezydent USA Donald Trump, ale szczegółów nie ujawnił. Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, Trump odparł: my też chcemy rakiet. Prezydent USA powtórzył również, że jest zaangażowany w rozmowy z Iranem i ocenił, że negocjacje z tym krajem przebiegają dobrze. Po raz kolejny wyraził przekonanie, że wojna z Iranem niedługo się zakończy. Nie sądzę, żeby mogli wytrzymać dużo dłużej, stwierdził. Niemiecka prokuratura federalna ze względu na wagę sprawy przejęła śledztwo w sprawie drona znalezionego na lotnisku w Lipsku. Chodzi o poważny atak na strukturę transportową i logistyczną w Niemczech, podano w uzasadnieniu. Wcześniej niemieckie media informowały, że dron z materiałem wybuchowym, który odnaleziono na płycie lotniska, znajdował się obok ukraińskiego samolotu transportowego załadowanego amunicją. Nadal oficjalnie nie wiadomo, kto odpowiada za ten incydent. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W ciągu dnia na zachodzie będzie pogodnie, jedynie na Pomorzu przejściowo więcej chmur i początkowo słaby deszcz. W centrum i na wschodzie zachmurzenie początkowo duże, ale od zachodu będzie się stopniowo rozpogadzać. Na południowym wschodzie wystąpią przelotne opady i burze miejscowo, miejscami nawet z gradem, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Pomorzu przez około 24 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na północy chwilami porywisty.
6: Poranna manna.
7: I oczywiście 224-280-280 i wojciech.man@nowyświat.online. To jest taka stała zapowiedź o kontakcie z Państwem. Państwo słuchają dzisiaj mojego solowego niejako prowadzenia, choć to solo jest nieprawdziwe, bo mam towarzyszącego mi Ryszarda Koziołka. Może powiesz dzień dobry jak zwykle na początku każdej godziny?
8: Dzień dobry, potwierdzam, że istnieją naprawdę na żywo i pomagam Wojciechowi.
7: Pomagam, tak. Rzeczywiście podnosisz poziom.
8: Ale pamiętasz taką audycję, jak to lubisz powtarzać w radiu, którego już nie ma, która się nazywała Fachowcy?
7: Pamiętam, oczywiście. Jonasz Kofta i Stefan Friedman, tak.
8: Tak, i tak właśnie słuchając nas trochę i naszych żartów, pomyślałem sobie, że trochę rzeczywiście tworzymy taką parę jak majster i docent, no, którzy szli przez cały kraj, bo potrzeba fachowca.
7: No, rzeczywiście próbujemy iść przez cały kraj, chociaż ten pierwowzór to jest już niedościgniona historia, ale chciałem też dodać, że nieobecność Mariana powoduje, że jego ulubiony odcinek nie będzie dzisiaj, przepraszam, wypełniany przez jakichś tam pretendentów i on sobie musi sam zapewnić, jak wróci, odpowiednią treść muzyczną, a my będziemy rozmawiali i tutaj chcę ci zadać pytanie, nie wiem, może trochę prowokujące, jak do specjalisty tak się odnosić. Czy to, co mówiłeś wspaniale o tej wymowie, o ciężarze gatunkowym takiego dzieła jak Odyseja, ale potem powiedziałeś o tych Grekach, którzy powtarzali sobie treść tego i ona ulegała zapewne jakiejś transformacji, a potem byli tłumacze, a potem byli ci, którzy robili z tego przedstawienia albo filmy. To wszystko w tej chwili wydaje się być efektem jakichś różnych historycznych wpływów, a my oryginału de facto nigdy nie mieliśmy przed oczami. I może to jest wszystko, nie wiem, wymyślone, nieprawdziwe. Ja strasznie się boję tego, że jak ktoś rzeczowy podejdzie do tego i powie, proszę pana, no dobrze, opisał to Sienkiewicz tam z tym panem Michałem, ale przecież my w ogóle nie wiemy, nie było kamer, nie było rejestracji, nie było czegoś, może było wszystko inaczej. Nie masz takiej obawy? Taki jesteś ufny w to, co otrzymujemy?
8: Wiesz co, w ogóle nie mam takiej obawy, dlatego że od literatury tego nie oczekuję. Od literatury oczekuję innego rodzaju prawdy, wiesz, która nie jest związana z faktami w tym rozumieniu, jak szuka ich i udowadnia na przykład historyk, który musi mieć bardzo solidne uzasadnienie w źródłach, a także w swoich badaniach, w swoich studiach, w swojej krytyce, żeby uznać, że rzeczywiście pan Michał Wołodyjowski istniał, bo istniał, ale nie miał nic, niewiele wspólnego, może tak trzeba powiedzieć, z tym, co zrobił z nim Sienkiewicz. W przypadku Troi my sporo wiemy, choć niewiele ciągle, albo nie tyle, ile chcielibyśmy. Więc takiej wojny trojańskiej, wszystko wskazuje na to, którą opisuje Homer, która powinna byłaby się wydarzyć gdzieś w około 1200 roku przed naszą erą, w ogóle nie było. I złożyły się na to najrozmaitsze epizody wojenne i bitewne, które w pamięci Greków funkcjonowały, no ale złożyła je w całość fenomenalna wyobraźnia, no właśnie, i tu kolejna kwestia, która nie przestaje nas zadziwiać, intrygować i nie wiem, czy kiedykolwiek udzielimy odpowiedzi na to pytanie, czy w ogóle Homer istniał, no? Czy Homer nie jest nazwą po prostu zawodu, profesji. No, już w starożytnej Grecji mówiło się o homerydach jako tych, którzy tworzą coś w rodzaju gildii zawodowej, którzy specjalizują się właśnie w recytacjach Iliady i Odysei, dbają o to, żeby ten poziom był odpowiedni, żeby ten tekst był przekazywany. Natomiast jeśli chodzi o kanoniczny kształt tego tekstu, tak jak mamy w przypadku rękopisów na przykład, chociaż z Sienkiewiczem, którego tu przywołałeś, wcale nie jest prosto, bo jego rękopisy są zdekompletowane i wiele z nich to jest dostępnych tylko we fragmentach, więc my nawet tego nie wiemy, jak naprawdę wyglądało ogniem i mieczem w postaci pełnego rękopisu, a oddziela nas przecież od tego czasu ledwie sto kilkadziesiąt lat, a cóż dopiero od czasów Homera, gdzie mamy 2800-2700 lat. Więc pożegnajmy się z tym po prostu. To są iluzje, to są złudzenia, ale nie psujmy sobie przyjemności i niezwykłości i swoistego cudu, że mimo tego ogromnego dystansu i niepewności te dwa wielkie eposy do nas dotarły i możemy się nimi cieszyć. A ja bym powiedział, że możemy się nimi cieszyć na wiele sposobów za sprawą fantastycznych tłumaczy, ponieważ każdy przekład daje nam w jakimś sensie Odyseję, Iliadę od nowa. Wspomniałeś o Marianie jeszcze, którego nie ma i kącika jego nie ma, co jest niezastępowalne oczywiście, ale właśnie Marian musi też wrócić do domu, mam nadzieję szybciej niż Odyseusz, czyli do swojego prawdziwego domu, ale także do nowego świata, który jest jego domem.
7: Oczywiście, że wróci, nawet rozmawiałem z nim wczoraj i potwierdził to, a ja konkludując tę twoją wypowiedź, powiedziałbym, że jest zachwycająca twoja atencja dla tego, co do nas dociera, również w postaci tych, nie wiadomo, czy przez Homera, czy przez zupełnie inne osoby tworzonego dzieła. I powiem ci jedno, przy takim podejściu to ty na pewno nie mógłbyś być szefem IPN-u.
8: Nie. O nie. Tu protestuję. Nie, żebym chciał. Myślę, że jest to jedna z funkcji, których na pewno nie chciałbym pełnić, ale weź też pod uwagę jednak, że w tej robocie literaturoznawczej, która jasne koncentruje się na tej formie prawdy, którą nazywamy fikcją czy prawdą literacką, istnieją twarde zobowiązania rzeczowe, które są nie inne niż w przypadku, wiesz, historyka w właściwym znaczeniu tego słowa. Historyka literatury też obowiązuje, wiesz, rzeczowość. No, nie możesz powiedzieć, że pan Tadeusz ożenił się z Telimeną na przykład. To byłaby nieprawda.
7: No dobrze, nie chcę tego dalej ciągnąć, ale czy pan Tadeusz w ogóle był? Czy on się w ogóle z kimkolwiek żenił? Nie będziesz szefem IPN-u, kropka.
8: To jest pewne, nie będę.

0: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: I oto Tomasz Giemza będzie teraz kolejne sprawy wyjaśniał, a my z Ryszardem będziemy słuchać i ewentualnie reagować. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, panie nadredaktorze. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, jak miło się spotkać z kimś, kogo się słucha niemal wyłącznie.
2: Mnie również niezmiernie miło. Zacznę od gatunków muzycznych, bo granice między tymi gatunkami, one nie są tak wyraźne jak granice między krajami na mapie politycznej świata. Są często amorficzne, czasem zupełnie umowne i wiem, że pan nadredaktor o gatunkach muzycznych rozmawiać nie lubi, prawda?
1: Nie bardzo lubię, bo takie etykietki właśnie jasno oznaczone są mylące, bo to jedno wchodzi na drugie, potem się przemiesza, potem wychodzi trzecie, więc ja trochę się wzdragam.
2: Ale są tacy, którzy jednak potrzebują jasnej deklaracji, czego będą słuchać, a do której grupy pan profesor należy?
3: Ja lubię. Nawet jeśli gatunki się mącą i zacierają, to jednak myślę, że Wojciech też nie przemyślał do końca odpowiedzi, bo jednak lubi wiedzieć, czym się różni pomidor od gruszki i nie chciałby, żeby mu się smaki mieszały.
1: A czasem chce właśnie.
3: To wyhoduj sobie gruszko pomidora.
1: Żebyś wiedział.
2: Można sałatkę zrobić owocową i te smaki się mieszają znakomicie i taka właśnie jest muzyka. Więc dla tych, którzy chcą deklaracji, co ja dzisiaj przyniosłem, to powiem... Nie powiem. Najpierw posłuchamy dźwięku, a potem poddamy go fachowej analizie, rozbierzemy go na czynniki pierwsze.

0: I proszę panów o fachową analizę, co w tej sałatce, jakie składniki w tej sałatce gatunkowej 2 były zmieszane?
1: Przede wszystkim tutaj ukłon w stronę profesora, bo to było niejako kontynuacją tej opowieści o powrocie do domu, bo piosenka zachęca, żeby te wiejskie drogi bohatera zabrały do domu. Nie chcę tu za Ryszarda mówić o literackim aspekcie, ale dźwiękowo to mieliśmy tutaj pewną ludowość, pewną skoczność taką, właściwie tych tańców w stodole, a i trochę country i właściwie no, taka mieszanina bardziej na południu USA.
2: No, wydaje się to być rzeczywiście gruszko pomidorem, skoro reggae i country się w jednej sałatce znalazły.
0: Właśnie, reggae i country wydaje się być nieoczywistym połączeniem, ale ja zaraz wyjaśnię, że to wcale nie jest nieoczywiste. Ja wiem, że pan nadredaktor odkrył rock'n'rolla w latach 60. i rozumiem, że to była miłość na całe życie. Z tego, co słyszałem o panu profesorze, pan profesor również jest rock'n'rollowcem. A proszę powiedzieć, czy pamiętają panowie moment, kiedy reggae do panów świadomości się wdarło?
2: U mnie to było bardzo konwencjonalne, bo to się wiązało z pierwszą piosenką chyba Boba Marleya usłyszaną. Nawet chyba to był Buffalo Soldier w jego wykonaniu, tak mi się wydaje, że to był pierwszy kontakt. A, no i potem to reggae się przewijało w wyborach muzycznych co jakiś czas, ale chyba nie zagościło u mnie na stałe, abym powiedział, że jestem fanem reggae wielkim.
1: U mnie to było zanim jeszcze dowiedziałem się, że istnieje reggae, bo w tychże latach 60., o których Tomek mówił, kiedy ja już tymi uszami rozwieszonymi na obie strony starałem się słuchać wszystkiego, to spotkałem się z takim stylem ska. I to był jakby pierwowzór tego i mnie to intrygowało tym rytmem i tak dalej, i te Jamaica ska i tak dalej. A dopiero potem, kiedy przyszła fala popularności, która ogarnęła też Polskę, no to ja już wiedziałem. Wcześniej przecież tego słuchałem, tylko to nie było reggae wtedy.
0: A czy panowie wiedzieli, że to nagranie, którego wysłuchaliśmy, one wcale nie było ewenementem, a było tak, że muzyka reggae czerpała z gatunku country and western pełnymi garściami?
1: Ja nie. Niech sobie czerpię, a co to?
0: Otóż było tak, że z Ameryki na Jamajkę za sprawą fal radiowych ta muzyka docierała i Jamajczycy w latach 60. uwielbiali muzykę country, byli zakochani w takich artystach jak Johnny Cash, jak Marty Robbins albo jak John Denver, który w oryginale śpiewał Take Me Home Country Roads. Ja się dowiedziałem o tym fenomenie z książki i tutaj spoglądam w kierunku pana profesora. Ta książka to jest, nosi tytuł Krótka historia 7 zabójstw, acz krótka wcale nie jest. Napisał ją autor jamajski Marlon James. I mimo, że to jest powieść, to została osadzona w bardzo autentycznie odwzorowanych realiach historycznych. Dowiadujemy się o gangach z Kingston, o skorumpowanych jamajskich politykach, o Bobie Marleyu, o CIA, o wyprawach Rolling Stonesów na Jamajkę. Myślę, że jeżeli ktoś nigdy w swoim życiu nie znalazł takiego bodźca, aby muzyką reggae się zainteresować, to ta książka może być dobrą pozycją. I sięgam po fragment, który dobrze tłumaczy tę inspirację, jamajską inspirację muzyką country. Każdy Jamajczyk umie śpiewać i każdy Jamajczyk uczył się śpiewania z tego samego śpiewnika, z Gunfighter Ballads Martiego Robbinsa. Chwyć za kołnierz nawet najważniejszego rude boya i powiedz El Paso, a on od razu idealnie to zaintonuje. To fundament każdej chojrackiej gadki pistoletów na Jamajce, bo wszystko, co chcemy wiedzieć o wojnach w Kingston, wszystko, co trzeba wiedzieć o rude boyach uzbrojonych teraz w broń palną, znajdziemy nie w tekstach Boba Marleya ani Petera Tosha, tylko w Big Iron Martiego Robbinsa. To jest opowieść o rewolwerowcach z Dzikiego Zachodu,

0: Dodatkowy materiał dowodowy. Wynotowałem sobie kilka tytułów piosenek grupy The Upsetters, której liderem był Lee Scratch Perry. No i wśród tych tytułów mamy Return of Django. To jest oczywiście nawiązanie do spaghetti westernu Django. Kolejne tytuły to Clint Eastwood, Eastwood Rides Again. A piosenkę, którą ja przyniosłem z repertuaru The Upsetters, to jest Guns of Navarone. Działa Navarone to oczywiście nie był western, ale w filmach wojennych z tamtego czasu również oglądaliśmy podobne motywy, walki dobra ze złem, a poza tym muzykę do tego filmu Działa Navarone napisał Dimitri Tiomkin. Czy panowie tę melodię pamiętają?
1: Ja nie pamiętam, muszę się przyznać.
2: Ja przypomnę sobie po pierwszych dźwiękach, bo widziałem ten film niezliczoną ilość razy.
0: Tak, tak, to zaraz sobie panowie przypomną, bo mimo, że tak jak mówiłem, Dimitri Tiomkin, który również do westernów wielu znakomitą muzykę skomponował, to usłyszymy tę melodię w bardzo jamajskiej aranżacji. Jak już mówiłem, jest to zespół The Upsetters, ale muszę powiedzieć, bo fani gatunku mi tego nie wybaczą, jeśli tego nie powiem, że pomimo, że liderem zespołu był, jak wspominałem, Lee Scratch Perry, to ta płyta powstała bez jego udziału. No więc przed nami jamajskie Działa Navarone z płyty The Good, The Bad and, panowie, and?
2: Dobry, zły i brzydki.
0: The Good, The Bad and The Upsetters, ale to jest oczywiście właśnie nawiązanie do tego słynnego westernu. No dobrze, no to bardzo miło się z panami rozmawiało, ale chyba już pora posłuchać piosenki, prawda?
1: Tomek, bardzo dziękuję. Zrobiłeś taką skomplikowaną sałatkę, jak jeszcze nigdy chyba. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo smakowitą.
0: Dziękuję panom, do usłyszenia.

0: I dalej testujemy wszechstronność Ryszarda Koziołka. Powiedz, czy jesteś fanem sportu?
1: No pewnie, że tak. No jakże można.
0: Oczywiście.
1: Wszystko nie być. Wiesz
0: co,
1: ale
0: się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Pamiętam taką, przysłuchiwałem się takiej rozmowie, która toczyła się poza granicami kraju naszego i jeden człowiek był zapytany, co ogląda w telewizji i on powiedział, że sports. I okazało się, że w ogóle nie ma swojej ulubionej dyscypliny, tylko cykl rozgrywek właściwie reguluje mu życie. I myślę od tego czasu o innym aspekcie sportu, nie polegającym na tym, że uczestniczymy, wykonujemy te same ruchy, czy podobne, czy też je podziwiamy, tylko że sport ze względu jednak na swoją precyzję organizacyjną, wielkie szlemy, rozgrywki ligowe, one wprowadzają pewien ład i porządek w życie wielu, wielu ludzi. Ja wiem, że to zabrzmi może seksistowsko, ale zwłaszcza mężczyzn.
0: To nie jest seksistowskie, chyba, nie wiem. Wszystko może być seksistowskie.
1: Wszystko.
0: Ale rzeczywiście mężczyźni lubieją, to dobrze jest po polsku, lubieją sport.
1: Fatalnie.
0: No to posłuchamy teraz.
2: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
0: Mikołaj Tyczyński, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie profesorze. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że dzisiaj taki zestaw prowadzących. Przyznam szczerze, że nie spojrzałem i jestem zaskoczony i speszony jednocześnie.
0: No to musi być grzeczny w takim razie.
3: Staram się być grzeczny tak jak mogę, ale tu bardziej się boję, że jakiś lapsus językowy się u mnie pojawi. Powiem coś bardzo niepoprawnie po polsku, a w dodatku ten język, ten żargon sportowy bywa no, czasami sprzeczny z zasadami języka polskiego.
0: Profesor jest tak dobroduszny.
1: O, tu byś się pomylił. Natomiast słucham pana Mikołaja od niepamiętnych czasów i myślę, że może być wzorem poprawności językowej.
3: Bez przesady aż tak, ale bardzo to są wielkie słowa, panie profesorze, ale tutaj nie przyszliśmy, żeby sobie spijać z dzióbków, tylko żeby porozmawiać o sporcie, a zacznijmy sobie od tenisa i od tego, co się dzieje w Kanadzie, dlatego, że w Toronto trwa turniej WTA 1000, w którym Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału po tym, jak Polka pokonała z dużą swobodą Wiktorię Golubić 6-2, 6-1, a jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 10 Marta Kostiuk, która pokonała wczorajszego wieczora Amerykankę Madison Keys 6-3, 6-1. No i Iga Świątek pytana wczoraj na konferencji prasowej generalnie ma dosyć dobre odczucia po tym początku turnieju. Mówiła tak: czułam się dobrze. Oczywiście początek był zardzewiały, ale po pierwszym gemie czułam już, że gram coraz lepiej i lepiej aż do końca meczu. Myślę, że całkiem dobrze odpowiadałam na jej slajsy, więc zmiana rytmu nie przeszkadzała mi aż tak bardzo. Starałam się dobierać odpowiednie piłki do ataku, ponieważ kontrolowałam tempo. Chodziło tylko o podejmowanie decyzji. Myślę, że jestem zadowolona ze wszystkiego, po prostu solidna gra i spokojne rozpoczęcie turnieju. Więc czekamy na pojedynek Igi Świątek z Martą Kostiuk, ale też z dobrej strony pokazał się Hubert Hurkacz, który pokonał tenisistę z trzeciej dziesiątki rankingu Alejandro Tabillo, a teraz przyjdzie mu się zmierzyć z zawodnikiem, który był przez dosyć długi czas blisko top 20 rankingu, z Botticiem van de Zandt-Schulpem. I ten pojedynek będzie miał miejsce dzisiaj. Panowie zagrali między sobą tylko raz i ten pojedynek miał miejsce w czasie pierwszej rundy Rolanda Garrosa w 2021 roku i wtedy Polak przegrał z Holendrem po pięciosetowym spotkaniu, które trwało ponad 220 minut, czyli to są prawie 4 godziny. Dosyć dużo. To wyczerpujące spotkanie, a zwycięzca pary tej polsko-holenderskiej zmierzy się z lepszym z pary Terence Atman, a także Jakub Mensik. To w takim razie przechodzimy do Polski, bo w Polsce trwa Tour de Pologne, czyli no, wyścig kolarski, który coraz, z roku na rok staje się coraz bardziej prestiżowy, rośnie. No i wczoraj Holender, zresztą Bart Lemmen, wygrał czwarty etap z Żagania do Karpacza. To jest, planowo to miało być 175,5 km, jednak etap został ostatecznie skrócony do 160, a to efekt kraksy, która miała miejsce na 40 km przed końcem. Wtedy blisko 20 kolarzy położyło się, no i doszło do wstrzymania ucieczki i neutralizacji wyścigu. Trzeba było udzielić pomocy medycznej. Przerwa też spowodowała finalne skrócenie etapu, właśnie rundę wokół Karpacza, premię górską w Borowicach i premię specjalną przy hotelu Gołębiewskim. Jeżeli chodzi o to, co się wczoraj wydarzyło, to drugi był z Christian Scaroni i zresztą Scaroni traci 6 sekund do Lemmena w klasyfikacji generalnej. Najwyżej notowany jest Michał Kwiatkowski, który do lidera ma 33 sekundy straty i zajmuje miejsce 14, więc będziemy dopingowali Michała Kwiatkowskiego. A dzisiaj etap 5, który to będzie miał miejsce na linii Opole-Kocierz Resort. To będzie prawie 220 km. Więc czekamy. Ale dobre wiadomości płyną z Francji, bo tam trwa kobiece Tour de France. No i Dominika Włodarczyk zajęła 9 miejsce, a Katarzyna Niewiadoma Fini 18 na miejsce na 6 etapie kolarskiego wyścigu, który wczoraj miał miejsce z Montbrison do Tournon-sur-Rhône i to było 153,4 km. Wygrała Kimberly Lecord z Mauritiusu. Drugie miejsce zajęła francuska Cédrine Kerbal, a trzecie holenderka Puk Pieterse. W klasyfikacji generalnej prowadzi Marlene Reusser, druga jest Demi Vollering, a trzecia jest Katarzyna Niewiadoma Fini, która do Szwajcarki, która lideruje w tym wyścigu w tym momencie, traci no nieco ponad sekundę, więc tutaj perspektywy na to, że Katarzyna Niewiadoma Fini do niedzieli, kiedy to w niedzielę będzie miało miejsce finał kobiecego Tour de France w Nicei, no są perspektywy na to, żeby nadrobiła. To w takim razie przechodzimy do polskiej piłki, bo polska piłka wczoraj grała, za nami pucharowy czwartek i kwalifikacje do Ligi Europy, a także do Ligi Konferencji. Grały wczoraj polskie drużyny. Jagiellonia Białystok w Białymstoku podjęła szkockie Glasgow Rangers i wygrała 2-1. Mecz był dosyć dynamiczny, szczególnie na początku, bo zaczęło się od samobójczej bramki w czwartej minucie, która padła dla Glasgow Rangers. Jeden z zawodników szkockiego klubu nabił po prostu obrońcę Jagiellonii Białystok Montoye, który wpakował piłkę do własnej bramki przypadkiem. Nie miał żadnego pola manewru, tylko po prostu jego ciało było tak ustawione, że nie był w stanie nic zrobić więcej, ale potem pojawił się ktoś taki jak Kajetan Schmidt po stronie białostoczczan, który rozegrał fenomenalne spotkanie w 13 minucie, takim centrostrzałem nabił obrońcę Glasgow Rangers, a potem w 21 minucie zdobył bramkę, która została zapisana na jego konto, no bo to poprzednie trafienie było już samobójem. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, po tym spotkaniu mówił tak: mamy dwie perspektywy. Jedną wąską, drugą szerszą. Patrząc na szerszą, wygrywamy u siebie z Rangers, więc jest to skala postępu, którą poczyniliśmy niezależnie od tego, jak się te eliminacje potoczą. Niezależnie od tego, jaka to jest obecnie drużyna, to są zawsze Rangersi, w ostatnich latach regularnie grający w Lidze Europy czy w Lidze Mistrzów. Wielka marka przyjeżdża do Białegostoku i wygrywamy. Gorzej zaprezentował się wczoraj Lech Poznań, który na bułgarskiej podjął farerski Klazwik i wygrał tylko 1-0 po bramce Janika Agniero w 81 minucie. No nie był to dobry mecz mistrza Polski, dosyć wymęczony. Lech Poznań co prawda tworzył sytuację, no ale miał może dwie takie sytuacje, które powiedzmy były najdogodniejsze do tego, żeby zdobyć bramkę, a Klaksvik było szczególnie groźne po, nie wiem czy zdają sobie panowie sprawę z tego, ale po rzutach z autu. Farerzy doskonale wrzucali tę piłkę w pole karne, po czym tworzyli zagrożenie z główki, jednak Mateusz Lis no, dwa razy popisał się refleksem, ale był taki jeden moment, kiedy z rzutu rożnego zawodnik farerskiego Klaksvik no pięknie zakręcił tę piłkę, że prawie przelobowała Mateusza Lisa. A to tak to wyglądało, jeżeli chodzi o polskie drużyny w kwalifikacjach do Ligi Europy, ale też były kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy i tutaj polskie drużyny zaprezentowały się gorzej, bo Hapoel Tel Awiw wygrał z GKS-em Katowice 2-0. Giechsa no, była bezradna, nie stworzyła zbyt wielu dogodnych okazji i przed rewanżem w Katowicach no, sytuacja Gieksy jest dosyć trudna. Raków Częstochowa w Częstochowie zremisował 0-0 ze szwedzkim Hammarby, ale to było bardzo słabe spotkanie medalików. No, na początku była jedna taka dobra okazja Mahira Emrelego, na późniejszym etapie spotkania doskonale Hammarby się broniło, bardzo kompaktowo, nie pozwalało podopiecznym Dawida Kroczka na stworzenie zbyt wielu sytuacji. No a dzisiaj zaczyna się trzecia kolejka Ekstraklasy i o godzinie 20:30 na Reymonta Wisła Kraków podejmie drugą Wisłę. Tylko, że nie Kraków, no bo już jest jedna, tylko Wisłę Płock. Więc mamy bardzo ładne i ciekawe otwarcie tej kolejki. W tym momencie Wisła Płock jest niepokonana po dwóch spotkaniach, ma 4 punkty w tabeli, a Wisła Kraków co prawda w ostatnim spotkaniu przegrała, ale Wisła jak na Beniaminka polskiej ligi prezentowała się w obu spotkaniach naprawdę zacnie.
0: Mikołaj, bardzo dziękujemy. To była dokumentacja wszystkiego, co się dzieje, z wyjątkiem paru dyscyplin egzotycznych, ale o tym kiedy indziej.
3: Na egzotyczne dyscypliny przyjdzie czas w momencie, w którym nie będzie się działo nic.
0: Otóż to. Dziękujemy.
3: Bardzo panom dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dzięki.

0: Pędem o roślinach.
1: To będzie kolejny test dla Ryszarda Koziołka, czy potrafi się znaleźć odpowiednio w odcinku o roślinach, bo Urszula Zajączkowska, jak wiadomo, jest mistrzynią w tych opowieściach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wam.
3: Dzień dobry, cześć. Pani profesor Urszula, z którą kiedyś się spotkaliśmy na jakichś wydarzeniach literackich, nie pomnę już gdzie, ale na pewno Urszula Zajączkowska jest homerytką świata roślinnego. I co to na to?
2: Może być. Akceptuję. Słuchajcie, ja dzisiaj szczególnie ze względu na to, że pan profesor jest z wami z kolokwium dla was. Będę zadawać pojedyncze zdania o jednym gatunku drzewa, uwaga, jadalnego, które jest w Polsce drzewem uprawianym, wyjątkowym, a wy mi odpowiecie, co to jest za gatunek. Zgoda? Może być?
1: No próbujmy, dobrze.
2: Dobra. Pierwsze zdanie. Jest to roślina głównie z Bałkanów, Kaukazu.
3: Dobra, jarzębina. Nie.
2: Jedzona przez ludzi już od neolitu i pestki zostały odnalezione między innymi w Biskupinie.
1: Pestki?
3: No to może jabłoń dzika.
2: Nie. Wiadomo.
1: Migdały? Nie.
2: Nie. Bardzo ceniona przede wszystkim za ultratwarde drewno. Nieduże drzewo.
3: Ultratwarde. To twardy jest bóg, jesion, ale to są duże drzewa. Dąb oczywiście. Cis. Ale on majstrujący, nie?
1: Ale Urszula mówiła, że je cisa.
2: Tak. Osnówki są jadalne. Nie. Osnówki są jadalne i jedyna część, która... Ale to na pewno też i nie jest cis. Ważna podpowiedź. Sadzono go przy klasztorach, przy dworach i między innymi dlatego też teraz jest taka zapomniana w czasie, kiedy po wojnie te klasztory remontowano, powiedzmy to w taki sposób. No.
3: Wiem, z tego się fajki robi.
2: Nie.
3: Nie bez?
2: Nie.
3: Ale czarny bez można zjeść, prawda?
2: Można.
1: No można wszystko można zjeść, tylko po co?
2: Tak. Kolejna podpowiedź. Owoce ma czerwone, to już jest bardzo duża podpowiedź. I robione są konfitury, uwaga, nalewki, które są fantastycznie, klarują się. Mają taki pomarańczowo...
3: Dereń.
2: Tak jest.
1: Dereń. Profesor ma punkty.
2: Tak. Natomiast to jest dereń, ale dereń jadalny, czyli po łacinie cornus mas. Wspaniałe drzewo, które właściwie dopiero teraz zaczyna na nowo się być popularnym. Drzewo, które jest ultra mało wymagające, jeśli chodzi o glebę. Rośnie właściwie wszędzie. Zasypuje się kwiatami, to wtedy, kiedy jest największy deficyt przed oczami ludzkimi tych kwiatów, a mianowicie już w marcu potrafi być cały żółty i dostarczać nektaru dla jeszcze bardziej zgłodniałych pszczół lub jakichś innych zapylaczy. Te kwiaty są niepozorne, to nie są kwiaty ozdobne. Rzeczywiście trzeba do tego drzewa podejść, żeby przyjrzeć, zauważyć całe ich piękno, całą złożoność budowy, no i ten żółty nalot, który jest pięknym pyłkiem. Natomiast potem zaraz już formują się owoce, no i teraz pod koniec lipca, na początku sierpnia zaczynają spadać z drzewa. Mówię o nim, ponieważ u mnie w ogrodzie rośnie dereń. narobiłam trochę dżemów, tak. I tak pomyślałam, że to jest tak wdzięczne, tak piękne drzewo, w ogóle niczego nie oczekujące. No i co jest ciekawe, te owoce zmieniają swoją, jeśli przyjrzymy się tak dokładniej, zmieniają swój poziom przezroczystości. Rzadko kiedy rośliny coś takiego robią, więc wtedy, kiedy są jeszcze niedojrzałe, wtedy, kiedy rosną, dojrzewają na słońcu, wczesnym latem jeszcze, i kiedy wiszą przyczepione w koronie, one są po prostu czerwone, błyszczące. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają wchodzić w fazę takiego dojrzewania i takiego etapu, kiedy można je po prostu zjadać z drzewa, nie trzeba czekać na opadłe, robią się przezroczyste, robią się lekko szkliste i to jest przepiękne. Faktycznie wygląda jak malutkie buteleczki wypełnione jakimś płynem czerwonym, połyskującym. No to jest oczywiście silnie związane z procesami, z przetwarzaniem cukrów. One robią się wtedy po prostu też smaczne, słodkie, z lekką nutą cierpkości, ale z takim mieszaniną aromatów, a te opadłe już w ogóle. I właściwie to jest miks smaku żurawiny, jabłka, trochę cytryny, trochę wiśni i maliny. Tego typu, bym powiedziała, wspomnienia takich znanych owoców mamy w naszych ustach wtedy, kiedy je jemy. No i fantastycznie nadają się właśnie i do dżemów, chociaż tak jak mówię, ta ich lekka cierpkość zostaje, co jest dla mnie akurat walorem, ale i fantastycznie do rozmaitych nalewek, ponieważ fakt, że one są zamknięte w tej dość grubej skórce, powoduje, że one doskonale ten ekstrakt się klaruje. Więc bardzo bym polecała deren jadalny, nie tylko właśnie do tych kulinarnych, rozmaitych zastosowań, ale do podziwu tej metamorfozy późnego lata, która się odbywa w tych owocach, jest ich dużo. On potrzebuje tylko słońca tak naprawdę i trochę więcej świętego spokoju od nas. Więc zachęcam po raz kolejny do innego trochę drzewa niż te znane. One do nas przyszły z człowiekiem oczywiście. Później były tępione, teraz na nowo ludzie wprowadzają do ogrodu. Znoszą całkiem dobrze te radykalne teraz zdarzenia pogodowe. I no, sama radość. Drzewo, sama radość.
1: A dlaczego były tępione?
2: No bo uważa się, że wraz z niszczeniem wszelkich majątków dworskich po prostu niszczono też i wspomnienie o dworskim i o pańskim napoju, ponieważ on był dość popularny, nalewka z derenia była dość popularna wtedy już w dworach szlacheckich. Więc stąd.
1: To jest bardzo nieprzyjemne stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.
2: To oczywiście. Nikomu nie winno drzewo.
3: Ja ci strasznie dziękuję, pani profesor, bo ja mam dereń w ogródku. Zachwycam się nim, tak. On jest zachwycający zimą, kiedy nie ma już liści i wtedy ten kolor taki pomarańczowo-czerwony jest szczególnie intensywny i sprawia radość, nawet pozbawiony listowia, ale ignorancji, że myślałem, że to jest krzew.
2: No właśnie, to jest krzew, a ja mówię o czymś innym. Ja mówię o dereniu jadalnym, a ja tu słyszę o dereniu pewnie świdwa, tak mi się wydaje. Są takie krzewy właśnie z czerwonym pędem, albo właściwie on często jest dwubarwny, zielono-czerwony. Też zresztą między innymi dlatego się do ogrodu wsadzi. A ja mówię tutaj o drzewie. No, podobny ma kształt liścia, zupełnie inny sposób wzrostu, no bo tak jak tu mamy krzew, takie poduchy, krzewów, to tutaj jednak on lubi piąć się w górę, chociaż, tak jak mówię, nigdy nie będzie bielgachnym drzewskiem. To jest kilka metrów zwykle, chyba nawet do 10, nie wiem, czy to rośnie. Więc to jest taki ażurowy wciąż, ciekawy pokrój ma, ponieważ on lubi tak pionowo odbijać te pędy, więc on nie rozpycha się też w tym ogrodzie jakoś tak straszliwie. Oczywiście zależy od odmiany. No i, tylko potrzebuje słońca. Natomiast można z niego czerpać bardzo.
1: Ale żeby sobie Ryszard nie zrobił krzywdy, czy on może jeść tego swojego derenia?
2: Nie, on pewnie chyba nawet nie owocuje.
3: Nie, no to ja muszę natychmiast zasadzić tego terenie jadalnego. Bo też chcę takie przeźroczyste owoce. I dereniówka, czytałem w książkach oczywiście, bo ja wiadomo, podobno jest pyszna.
2: Jest pyszna, jest słodko. Oczywiście wszystko zależy od dodania ilości cukru, natomiast ma tę delikatną cierpkość i jej kolor mi się najbardziej podoba. Czerwono-pomarańczowa. No i właśnie cały ten aromat jest zamknięty u mnie w dżemie, więc po prostu będę wspominać te upały kiedyś.
3: A my będziemy... Sherlock Holmes ma fajkę z derenia chyba.
1: No. O, masz, wrócił do tej fajki. Bardzo dziękuję, Urszula. Dziękuję bardzo. Zaczęło się od jednego pytania i zrobił się piękny wykład. Dziękujemy bardzo.
2: Trzymajcie się. Cześć.
3: Ty też.
1: Cześć.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Niemal 40 osób wypadło z 4 łódek na obozie żeglarskim na jeziorze Sexty. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło, gdy zerwał się silny wiatr. Poszkodowani to w większości dzieci w wieku od 14 do 18 lat, uczestnicy obozu żeglarskiego.
2: Wszyscy byli ubrani w kamizelki ratunkowe. Dzięki temu też tak naprawdę oprócz strachu i kilku, powiedzmy, uszczerbków na zdrowiu, czyli tam złamana ręka u jednego z uczestników, uraz głowy, który został zaopatrzony przez jednostkę ZRM-u, czyli ratownictwa medycznego na miejscu, lądową, jednej dziewczyny, która opiła się wody, nie było żadnych ofiar śmiertelnych.
1: Przekazał TVN24 Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. W działaniach strażaków i służb pomagali cywile. Debata publicystów, program artystyczny, przemówienie i publiczność. Przed Pałacem Prezydenckim Karol Nawrocki świętował rok swojego urzędowania. To się wpisuje w potrzebę współczesnych politycznych procesów zbudowanych wokół emocji. To, co zwizualizowano przed pałacem, jest potrzebą igrzysk, komentował w TVN24 profesor Tomasz Słomka z UW.
3: To jest po pierwsze jakiś element amerykanizacji, szczególnie trumpowskiej amerykanizacji procesów politycznych. Po drugie, trochę to z przykrością mówię, jest to pewien przejaw być może kompleksów prezydenckich. Prezydenta, który się czuje taki niedoszacowany. On chce pokazywać na każdym kroku, jak tylko jest możliwe, że jest tym wyrażeniem, chodzącym majestatem Rzeczypospolitej. Trzecia rzecz, i chyba tutaj czy sam pan prezydent, czy jego otoczenie, rozpoznali problem, który znamy od wieków. Od antyku. Władza potrzebuje celebry, potrzebuje show.
1: A prezydent powiedział między innymi, że chce zmienić model prezydentury. Prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu. Prezydent jest też od tego, aby wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi i aby nieść wasz głos i wasze postulaty, przekonywał Karol Nawrocki. Piąty etap Tour de Pologne w dużej części odbędzie się na terenie województwa śląskiego. Kolarze przejadą m.in. w okolicach Gliwic, Mikołowa, Tychów czy Bielska-Białej. Czasowo zmienią się trasy i rozkłady linii autobusowych i trolejbusowych.
4: Modyfikacje obejmą prawie 60 linii, ponad 50 autobusowych i 4 trolejbusowe. Pasażerowie powinni liczyć się przede wszystkim ze zmianami tras. Niektóre będą skracane, inne będą wydłużane oraz z tym, że niektóre kursy będą albo zawieszane, albo będą przesuwane im godziny odjazdów.
1: Mówił Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
0: W piątek najwięcej słońca na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie początkowo sporo chmur, z czasem coraz więcej przejaśnień. Na Pomorzu możliwy będzie słaby deszcz, na południowym wschodzie przelotne opady i burze z gradem, ulewnym deszczem do około 50 mm i porywami wiatru do około 90 km na godzinę nawet. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 29 na południowym wschodzie, a wiatr na ogół słaby i umiarkowany.
5: Poranna manna.
6: I oczywiście to samo, tam 224-280-280, dzisiaj trochę cisza telefoniczna, wojciech.man@nowyswiat.online i w ślad za ostatnią informacją z serwisu muszę Ryszarda spytać, czy jest przygotowany na przyjęcie kolarzy, bo to zdaje się w twoich okolicach się będzie odbywać.
7: Tak, staram się usunąć im z drogi. Bo oni jadą z ogromną szybkością i można ich podziwiać, ale trzeba wiedzieć wcześniej. Zresztą te komunikaty dotyczące ich przejazdu w miastach śląskich są znane od dłuższego czasu. No i Mam nadzieję, że wszyscy tak sobie zaplanowali powroty do domu, żeby nie stanąć kolarzom na drodze.
6: A nie będziesz stał wzdłuż trasy, żeby kibicować, rzucać kwiatami na przykład?
7: Nie, będę w tym czasie grał kapslami w kolarzy. Zagrałbym z tobą, ale nie wiem, czy się znasz na tej grze.
6: Chyba w kapsli w kolarzy się nie zna, to musiałbyś mnie poinstruować.
7: No pamiętasz, było tak, to się zaczęło wraz z karierą wyścigu pokoju i wówczas efektem tego śledzenia wyścigu było to, że najczęściej na asfaltowych fragmentach podwórek rysowało się bardzo skomplikowane trasy kredą, a następnie każdy z uczestników miał kapsel z jakiegoś napoju kapselowanego, gdzie tam miał swój inicjał zaznaczony, napisany, i tak zwanymi pstryknięciami przesuwało się, oczywiście trzeba się było utrzymać między liniami trasy kolarskiej. Aha. Kto pierwszy docierał na stadion, bo stadion rzecz jasna był wyrysowany, natomiast jeśli wypadłeś nieszczęśliwie poza linię, to wracałeś na taką poprzeczną kreskę, która się nazywała półmetkiem, i zaczynałeś od nowa. Trochę to przypominało Chińczyka, jeśli chodzi o zasady gry.
6: Aha, to ja w to nie grałem, ale już teraz tak przez mgłę przypominam.
7: To ja cię teraz zapraszam do tego.
6: Dobrze, muszę poćwiczyć tymi kapslami. Teraz, profesorze, zwykle jest opowieść o piosence z audycji Szczyt Wszystkiego, ale żeby nie było przerwy w tej tradycji, to chciałem Marię poprosić o wykład.
0: Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, panie profesorze, również.
7: Dzień dobry.
0: Ja, co prawda, udziału aktywnego w Szczycie Wszystkiego wczorajszym nie brałam, ale słuchałam go. I tak się składa, że Zuza i Wenda przyniosła piosenkę. Wczoraj były trzy kraje. Jednym z nich był Oman. Z racji tego, że nie było Marcina, więc było więcej muzyki. I z tego Omanu podobno było w ogóle ciężko znaleźć coś, ale Zuza też powiedziała, że ma zawsze takie ciągoty, że jak nie ma Marcina, to w związku z tym, że szukają więcej muzyki, zawsze jakoś tak tropi coś, tak żeby upodobniało to gusta Marcina, czy różne ekscentryczne sytuacje, które on do Szczytu Wszystkiego przynosi, i wydaje mi się, że może w związku z tym zaprezentujmy to.
6: No dobrze, to zaprezentujmy.
0: To jest Oman, artysta nazywa się Al-Kair. Właściwie jest to zespół z południowo-wschodniego wybrzeża Omanu. A piosenka nosi tytuł długi, uwaga, The boy has just arrived from East Africa and doesn't know how to speak Arabic.
6: No, przetłumaczymy to, czy zostawimy państwu?
0: Możemy spróbować przetłumaczyć. Pan tłumaczy, czy ja?
6: A jakby tak,
7: tłumacz się, ja będę słuchał.
6: Aha. Chłopak przyjechał właśnie ze wschodniej Afryki i zupełnie nie mówi po arabsku, tak?
0: Tak. Tak by wychodziło. To posłuchajmy, proponuję.

0: Wiesz co, Ryszard, wydaje mi się, że tytuł tego utworu był dłuższy od tej frazy powtarzanej przez wokalistę, tej agogo deba, agogo deba. I ciekawie, jak oni pomieścili tą całą informację o tym chłopcu z Afryki. Ale ja się po prostu nie znam na tych językach, więc to takie spostrzeżenie właściwie laickie bardzo.
1: Wydaje mi się, że ten powtarzający się, czy też zapętlony motyw muzyczno-rytmiczny, on był tylko wiesz, podłożem do tego, żeby opowiadać w języku, którego obaj chyba nie znamy. Ale wiesz co, to mi uprzytomniło, że ty mnie jeszcze niczego nie nauczyłeś. Wiesz, tu mija... Zbliża się koniec audycji, a ty wbrew swoim obietnicom jeszcze niczego mnie nie nauczyłeś i ja teraz oczekuję, żeby nie powiedzieć żądam, jakichś pożytecznych wskazówek, które mogą mi się w życiu przydać, a żeby ci ułatwić, to chciałem cię zapytać, czy ty masz jakiś przepis na to, żeby ludzie uważnie słuchali tego, co mówisz, no bo to jest twoja profesja, którą wykonujesz przez wiele lat ze względnymi sukcesami, więc ci się to udaje. Pytam o to cały czas w kontekście naszego powracającego wątku homeryckiego, no bo na tym jednak polegał sukces nie tylko tego treści tej opowieści, ale tego, jak ona została przekazana, jak ona była przekazana przez tych opowiadaczy. Nawiasem mówiąc, państwo na pewno zauważyli, że tym aojdą, czyli opowiadaczem, pieśniarzem, który występuje w filmie, jest znany raper Travis Scott i bardzo to tam sugestywnie manifestuje, jak mogły te opowieści wyglądać. Bardzo to jest zrytmizowane zdania z Iliady, z Odysei, przerywane uderzeniami takiego kija rytmicznego. Nawiasem mówiąc, starożytność nie rymowała, więc ten efekt powtarzalności i pewnej monotonii był uzyskiwany głównie przez rytm, a nie przez rym. No więc wracając do mojego oczekiwania, żeby wynieść coś z tej audycji, to powiedz mi, czy ty masz jakiś przepis na to, jak mówić, żeby wzbudzać zainteresowanie dla tego, co chcesz powiedzieć?
0: W tym, co mówisz, jest trochę kokieterii, bo ja bym nie prosił o wspólny pobyt na antenie osoby, która nie umie tak mówić, żeby przyciągać uwagę słuchaczy. Wydaje mi się, że pewną cechę mamy wspólną, chociaż nie chciałbym aspirować do profesorskiej płynności mowy, ale to jest unikanie szablonów i takich oczywistych zbitek słów czy fraz, bo to ludzie puszczają mimo uszu. Są takie sposoby mówienia, że to przepływa bez, nawet jeśli ten mówiący próbuje jakieś znaczenie dodać do tych słów, które układa, to one są tak strasznie płytkie i wciąż powtarzane, że przestają być ciekawe. I mam wrażenie, że moje próby przez lata polegały na tym, żeby mówić troszkę innym językiem oraz żeby umieć postawić kropkę. Bo im dłużej się gada, tym człowiek staje się większym nudziarzem, chyba że jest wspaniałym homeryckim recytatorem albo kimś takim. I będziesz miał być może za chwilę okazję poćwiczyć rozmowę z osobą, która nie trzyma języka za zębami i za chwileczkę ten sygnał wskaże ci zadanie, które przed tobą.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
0: No i może Ryszard Koziołek zapowie teraz.
1: No, pan Piotr Bukartyk, wspaniały poeta i pieśniarz, i gawędziarz. Wszyscy wiedzą, tylko wykręciłeś się, bo zamiast udzielić prostej odpowiedzi, rób tak albo tak, to najpierw uciekłeś się do komplementu, a potem zrzuciłeś na gościa odpowiedzialność.
0: No ale to teraz ty będziesz rozmawiał i pamiętaj, żeby nie przegadać gościa, robić pauzy odpowiednie, kropki i słuchać jeszcze, co mówi ten drugi, bo to jest jeszcze jedna istotna cecha, że wielu i dziennikarzy i ludzi w ogóle nie słucha odpowiedzi, tylko ma w głowie to, co chcą powiedzieć i nie reagują na kierunki, które nadaje im rozmówca. To jest ważna rada.
3: No i teraz mówisz, dlatego jestem dumny, że tyle wytrzymałem, bo już się chciałem wciąć dawno, ale zacisnąłem zęby i nawet jeszcze trochę wytrzymam, przepraszam.
1: Ale ja bardzo już proszę.
3: Panowie, ścielę się do stóp naszym słuchaczom i drogim kolegom. Bardzo to wszystko w niezaplanowany przecież sposób pięknie się klei. To, co dziś przyniosłem, z tym, co usłyszałem i od was, i przed chwilą w pieśni pochodzącej z Omanu. Ja byłem w Omanie kiedyś i wiem, że jest tam znacząco cieplej niż u nas, a ja tu przychodzę z piosenką, w której uskarżam się na upał, który uniemożliwia mi rozwinięcie twórczych skrzydeł. A tymczasem panowie z Omanu grają w sposób bardzo ożywiony i w ogóle nie przejmują się tym, że prawdopodobnie jest im dużo cieplej niż nam tutaj. Więc tak, no mam z tym problem. Ale byłem na Poland Rocku, wiecie, i jadąc tam przejeżdżałem przez miejscowości, a może one były gdzieś z boku. W każdym razie drogowskaz był i w jedną, i w drugą stronę. Dwie miejscowości, samoklęski małe i samoklęski duże. Więc to mnie bardzo zainspirowało i ta piosenka nosi taki roboczy tytuł Samoklęski małe, no bo o wpływie upału jest. I ta piosenka jest trochę odpowiedzią na stawiane przez was pytania o to, jak się wypowiedzieć, kiedy się nie ma nic do powiedzenia, bo to właśnie o tym jest ta piosenka. Ja śpiewam, że w zasadzie nie powinienem śpiewać o tym i tak też gram. Także to nie zajmie dużo czasu, nie jest to długi utwór. No ale taki przyniosłem. To co, mogę?
1: Grajmy.
3: No to posłuchajcie, taki coś...

Owszem, próbowałem, ale... Tekstu nie mam prawie wcale. O coś tam niby sklecić chciałem, ale mózg się bronił przed upałem. Tak, mózg się bronił przed upałem. W każdym razie czułem, że to ja się kleję, a rymy nie. I że twórczość

0: A ponieważ, wierzcie mi, sam też słyszę, jak to brzmi, wsłuchiwania się w tę nędzę wam i sobie zaoszczędzę. Jeśli skończę w tym momencie, to nie utkwi wam w pamięci, mam nadzieję, niezbyt ważka, artystyczna ma porażka. Dziękuję. Taka.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę jednak taki... taki myk, żeby się wywinąć
0: tak,
1: od piosenki.
0: To jest dokładnie to, to świetnie zinterpretowałeś właśnie to zjawisko, które mi samemu trudno byłoby lepiej określić. To jest taki myk po prostu, żeby mieć coś. No bo niby powinienem coś napisać, ale słuchajcie, było naprawdę ciepło. Może nie tak jak w Omanie. No ale właśnie, ci w Omanie raczej rytmicznie grali, a śpiewali w kółko jedną linijkę, na drugą już nie mieli siły.
2: Słuchajcie, to jest wielka sztuka, bo czasem naprawdę nie mamy nic do powiedzenia,
0: tak.
2: Przecież nie znamy się na wszystkich, a sytuacja zmusza nas do jednak otwarcia dzioba i powiedzenia kilku słów. I też chodzi o to, żeby jednak ludzkość miała z tego jakiś pożytek, a jeśli już nie pożytek poznawczy, to chwilę zabawy. I myślę, że pan Piotr dostarczył nam krótkiej chwili zabawy, nawet jeśli treść nie pożywiła nas specjalnie.
0: No właśnie, a ja z dzisiejszego poranka zapamiętam jedną rzecz, którą właśnie drogich panów konwersacji zawdzięczam, bo słuchałem was jadąc w stronę radia, usłyszałem zdanie, które wypowiedział Wojciech, z którym przecież znamy się no już ze 20 lat i to było zdanie, które nie pozwoli mi spać, bo powiedziałeś w pewnym momencie, że potrafię obezwładnić krowę. Tak ono brzmiało do

0: wkładam.
1: Nie, ja sam wkładałem.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ojej. No dobrze, no to, to jest jakaś odpowiedź.
1: No widzisz.
0: Przemyślę to sobie w domu.
1: No, dobrze, dziękujemy
0: ci
1: bardzo.
0: Ścielę się bez trup.
1: Profesorze, teraz jeszcze jakby w następstwie tej informacji o kolarzach chciałem zapytać, czy masz świadomość, że gdy ktoś ma ochotę pojechać samochodem z Warszawy albo z, no nie, z Warszawy głównie, w twoje strony, to jedzie nowoczesną autostradą, która w pewnym momencie zaczyna być roller coasterem. Tak. To jest taki charakterystyczny odcinek i ja myślałem, że to są szkody górnicze, że, albo może jakieś ogromne ryjące zwierzęta podkopały ten fragment autostrady. I nagle się okazało, że specjaliści mi to wszystko wyjaśnili. Nie wiem, czy ty wiesz o tym.
2: Że ona została zepsuta w trakcie budowy.
1: Ale kto ją zepsuł? Otóż zepsuły ją warunki atmosferyczne, gdyż podkład pod asfaltem nie przewidziano, że się napije wody i on podobno faluje i były próby reparacji, które się nie powiodły i teraz, powinieneś ty to wiedzieć, rozpoczyna się reparacja, która potrwa być może rok albo dłużej. Czyli ja chyba do ciebie nie przyjadę już ze strachu.
2: Ale widzisz, wszystko jest względne i niestety IPN nie potrafi nam wyświetlić całej prawdy o rzeczywistości, dlatego że to, co dla jednych jest uciążliwe, dla innych wywołuje uśmiech. Otóż nie wiem, czy wiesz, że jak mieszkańcy regionu wracają z twoich stron i jadą zamyśleni albo słuchają muzyki albo audycji, to ten moment pofałdowanej drogi, która sprawia, że zaczynają podskakiwać w górę i w dół, uświadamiają im, że właśnie przekroczyli granicę województwa śląskiego, czyli że już są w domu. I mimo, że ta droga jest rzeczywiście fatalna i jeśli jechać nią za szybko niebezpieczna, to się uśmiechamy.
1: Czyli niepotrzebny ten remont.
2: Nie, tak daleko bym się nie zapędził. Trzeba to naprawić.
1: No dobrze. Słuchaj, teraz piosenka zespołu, który urzekł mnie swoją nazwą. I zawsze, kiedy coś takiego odnajduję, to marzę, zanim posłucham, żeby to nie było złe, żeby to nie było beznadziejne, bo skoro taka nazwa jest, przy której się uśmiechnąłem i zaintrygowała mnie, to niech oni mnie nie rozczarują. Masz tak czasem?
2: Że no pewnie,
1: tytuł,
2: nie zawsze to
1: tytuł
2: jest
1: książki... na przykład, prawda?
2: Zdarzają się... Ktoś miał fantastyczny tytuł książki, ja nawet się nim zachwycałem u was, a przypomnę sobie po piosence. No to powiedz, jaki...
1: Dobrze. Powiem ci, jaka jest nazwa zespołu, a ty powiesz, czy ciebie by to też zaintrygowało. Otóż nazwa zespołu brzmi Gołębie grające w ping-ponga.
2: Tak, ale uznałbym to za jakiś żart. Dobry, ale żart.
1: A posłuchaj, jaka piosenka.

0: Jak tego OMB?
1: No, radosna muzyka. No słuchaj, w ogóle nie miałbym żadnych wyobrażeń, ale na pewno nie jesteśmy rozczarowani.
0: No nie.
1: Rytmiczne, wesołe, radosne.
0: I tak pięknie zagrane, porządnie i to wszystko. No więc tym razem nie odczułem rozczarowania. Jestem dumny, że te gołębie gdzieś tam wypatrzyłem. A mam do ciebie teraz, jako do współprowadzącego, taką sprawę, że będzie odtworzony telefon. Jak nie było telefonów, tak nie było. I dobre, nagle intrygujący bardzo. I chciałbym, znowu rada dla ciebie, jako dla młodego radiowca, musisz być przygotowany na każdy rodzaj pytania i chciałbym cię wypuścić na głębokie wody, żebyś odpowiedział od razu. I to nie znaczy, że ja zakładam u ciebie brak refleksu czy wiedzy, ale po prostu taka szybka zmiana tematyki, zależnie od tego, co państwo mają ochotę przez ten telefon nam powiedzieć. Oto ten telefon.
2: Ja chciałem tylko w nawiązaniu do dyskusji prowadzonej na antenie zapytać, bo panowie rozmawiają o westernach, o muzyce do westernów, ale wieść, nie wiem czy sprawdzona, czy niesprawdzona, głosi, że John Wayne, który zagrał chyba w 400 westernach, miał taką podzielną uwagę, że jak żuł gumę, to spadał ze schodów. I chciałbym się zapytać, czy może jest to prawda?
1: Właściwie powinienem się obrazić w imieniu Johna Wayne'a, którego podziwiam i na pewno nigdy by mu się to nie zdarzyło. Ani dlatego, że tak jak nikt nie widział Johna Wayne'a spadającego z konia, no chyba, że nadużył w salonie, ale ja nie pamiętam takiego westernu, tak myślę, że nie spadłby ze schodów z tego powodu. Ale cieszy mnie ten wątek, dlatego że audycja, która przebiega w tak różnorodnych wątkach i tematach, cały czas przywołuje coś, o czym chciało się porozmawiać albo powiedzieć. I wracam do libretta Tomka Giemzy, który mówił o tych dziwnych związkach między country i reggae. I tam się pojawił bohater, kompozytor i twórca i piosenkarz, który jest mi bardzo bliski, mianowicie Marty Robbins i jego legendarna już płyta Ballady kowbojskie, opowieść o różnych rewolwerowcach i ich perypetiach. I rzeczywiście coś w tym jest, że ten gatunek tak mocno zdominował wyobraźnię nie tylko amerykańską, ale też światową. Po czym przygasł, chociaż wydaje się, że co jakiś czas widzimy ożywienia w tym względzie. Natomiast John Wayne, tak, to jest jedna z ikonicznych postaci. O nim krąży mnóstwo żartów, może nie tyle co o Chucku Norrisie, ale ze względu na charakterystyczną sylwetkę, kwadratową szczękę, specyficzny sposób mówienia, no i poruszanie się, tak jak marynarz albo ktoś, kto siedział długo w siodle, uczyniły z niego postać bardzo memiczną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
0: Tak, John Wayne zresztą i paru innych aktorów, którzy kojarzą się z westernami, mimo iż oczywiście występowali w filmach o innej tematyce, ale ta historyjka o tej podzielności uwagi to jest coś, co dotyczy bardzo szerokiej sfery informacji, która zamyka się obecnie w takim rozdziale plotkarsko-ciekawostkowym, a Amerykanie mieli na to określenie kiedyś trivia, czyli takie niby mało znaczące wiadomości, które dopełniały obrazu czy to postaci, czy sytuacji. Jednak te trivia, w ogóle oni robili całe konkursy dotyczące właśnie tych triviów, tak się odmienia. Więc takie drobne informacyjki przyklejają się do głowy i w pewnym sensie chyba dobarwiają postać, jeśli nawet nie są w 100% prawdziwe.
1: Nie masz takiego poczucia, że myśmy odwrócili proporcje w naszych czasach? To znaczy, że nasz przekaz, nasze informacje są zdominowane przez trivia, natomiast to, co jest sednem, co ktoś robi, jak gra, kogo gra, w przypadku aktorów schodzą na dalszy plan, a bardziej jesteśmy zaciekawieni plotkami, skandalami, kwestiami, które ostatecznie dla pracy kogoś takiego jak był John Wayne są drugorzędne.
0: Absolutnie się zgadzam z tym, ale to czasy chyba trochę wymusiły na nas, ponieważ nie wiem, czy my pokoleniowo jesteśmy aż tak bardzo różni, ale spytam cię, bo kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to tego typu informacje często były określane mianem wiadomości z magla.
1: No, oczywiście, że tak. I nawet w dobrym tonie było nie interesować się nimi albo nie powtarzać ich zbyt szeroko poza kręgiem osób zaufanych. Wiesz, przez chwilę myśląc o tym poważnie, ja też bym jednak wolał, żeby twoi słuchacze czy moi czytelnicy byli bardziej zainteresowani tym, na czym ja się naprawdę znam. A w twoim wypadku, co wiesz o muzyce i jak potrafisz o niej opowiedzieć, niż tym, jak obezwładniałeś krowę.
0: No tak, oczywiście. To znaczy obezwładnienie krowy może być takim puknięciem w ten zdobywanie uwagi, ale tylko puknięciem. Bo na tym polegał kiedyś, to zapewne wiesz, taki rodzaj buntu łamiącego kulturę mówienia, i to mówię o okresie hipisowskim, o latach 60., że nagle postanowili młodzi ludzie przywoływać uwagę rozmówców, którzy byli z tego starego, drętwego świata, że potrafili użyć wulgaryzmu w czasie rozmowy. Co teraz jest powszechne. Ale wtedy to nagle ten człowiek po drugiej stronie biurka dostawał taki mały bodziec elektryczny i mówi, zaraz, coś tu było nie w porządku, ktoś zaklął. I wtedy przykuwał uwagę swoją do tego, co ktoś do niego mówi. To może być przeniesienie na dzisiaj, żeby takim właśnie obezwładnieniem krowy przeciąć mądry dyskurs. Oczywiście nie polega to na radzeniu ci, żebyś to robił na wykładach, ale jest to pewien rodzaj zmiany tempa z tego takiego otumanienia normalną mową płynącą skądś tam wyrwać słuchacza.
1: Tak, ale, no ty jesteś nieodłącznym i niezmienialnym dzieckiem lat 60., które cechował bunt szeroko rozumiany i odrzucenie właśnie tej drętwoty, schematu, powtarzalności, mowy trawy urzędowej, innej i tak dalej.
0: Przepraszam, ale ty taki sam jesteś.
1: Nie, ja jestem inny zupełnie. Ale wiesz co, tak, jasne, że jest mi bliska ta perspektywa, natomiast żeby nie było tak, że dwóch z Gredów, starszy, mądrzą się i marudzą na nowe czasy. Ja bym powiedział, że jest bardzo ciekawy czas teraz, jeśli chodzi o języki i mówienie. Ja dostrzegam wśród młodych ludzi wiele mówiących doskonałą polszczyzną. I być może to jest jedna z form oporu wobec tego skrótu, wiesz, trywialności, memiczności i tak dalej, że mowa staranna, żeby nie powiedzieć kunsztowna, wcale nie odeszła w zapomnienie i powiązałbym to także z karierą podcastów i tego, że bardzo wielu ludzi, także młodych, słucha dzisiaj dobrej polszczyzny w wykonaniu dobrych aktorów.
0: Tak, oczywiście, ale z drugiej strony istnieje linia frontu, którą stanowią bardzo ważne i wysoko postawione osoby, którym się wydaje, że mówią piękną polszczyzną, a mówią taką śmieciarką językową, pełną sloganów, których być może nawet sami do końca nie rozumieją. I to mnie doprowadza do furii. I muszę się uspokoić. I może się uspokoisz i ty przy użyciu odpowiedniej piosenki. Co ty na to?
1: No proszę o nią.
3: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest.
4: And I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

0: Dzwonię, bo bardzo mi dzisiaj miło słyszeć pana profesora Koziołka razem z redaktorem. Chciałam mu bardzo serdecznie podziękować za rekomendację książki, którą wczoraj skończyłam. To jest Pawła Sołtysa Monolog. Książka naprawdę poruszyła mnie. I jeszcze mam taką prośbę, jakby mógł mnie zachęcić, bo już leżą chyba 2 tygodnie białe zęby za dismiss. Może coś ciekawego by o niej powiedział, to bym się chętniej zabrała.
1: My dzisiaj jesteśmy gadułami i zawdzięczamy tę przestrzeń nieobecności Klaudiusza Slezaka, który też ma urlop, ale powoli audycja zmierza do końca, więc teraz profesor w miarę chyba kompaktowo odpowie na ten telefon słuchaczki.
2: No najpierw dziękuję serdecznie Państwu za to, że i Pani przede wszystkim, że z życzliwością i wyrozumiałością przyjmujecie moje rekomendacje, które, jak można zauważyć, są dość kapryśne chwilami i odzwierciedlają tyleż to, co wydaje mi się ważnym czy istotnym wydarzeniem w bieżącym życiu literackim, ale czasem odzwierciedlają to, w jaki sposób ja traktuję i myślę i używam literatury do tego, żeby nieco przytomniej na świat spojrzeć, a w każdym razie nie wyłącznie swoimi oczami, bo te są zawsze zawężone i ze mną wyłącznie związane. No a autor lub autorka, którzy dają mi kawałek swojego widzenia świata, czynią mnie mądrzejszym po prostu. Rekomendować Zadysmiss i Białe Zęby, no to byłaby trochę arogancja, bo mamy do czynienia już z książką klasyczną, która, pamiętam to dobrze, bo to się działo, że tak powiem, w moim uważnym oglądzie. Wdarła się na światową scenę literacką triumfalnie. Pamiętam, że ta książka została zaprezentowana we fragmencie gdzieś na jakichś targach literackich w Londynie i właśnie została kupiona na podstawie tych kilkunastu czy kilkudziesięciu stron młodej wówczas bardzo autorki jeszcze nikomu nieznanej. No i pozostaje chyba do dzisiejszego dnia najważniejszą książką Zadysmiss, która jest już instytucją literacką, instytucją humanistyki światowej, w tej chwili chyba bardziej związana ze Stanami Zjednoczonymi niż Anglią. No, historia trzech rodzin, mieszaniny kulturowej, rasowej, żyjącej w Londynie. Kontrasty ogromne, zarówno jeśli chodzi o profesję, jak i poziom wykształcenia, jak i cele życiowe. Jesteśmy i w świecie elity intelektualnej i w świecie gangsterskich porachunków londyńskich. Te losy są fantastycznie opisane. No i to była, jeśli chodzi o literaturę, no jeden z takich pierwszych dla nowego świata, tego z przełomu tysiącleci. To był wgląd w to, jak wygląda ten wielokulturowy Londyn. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z sagą, która dzieje się od lat 70. chyba niemalże do końca XX wieku właśnie w Londynie.
1: Ale nie streścisz tej książki, tylko pani sobie przeczyta. A my teraz wpuścimy jeszcze do tego naszego grona Marię Zamachowską, która chyba ma jakieś podsumowanie, jeśli chodzi o maile, czyli elektroniczną korespondencję. Jesteś, Mario?
3: Jestem, zgadza się. No, tak jak tutaj przed chwilą powiedział pan profesor, dużo wielowątkowość panuje i w mailach też panuje wielowątkowość. Jest dużo wiadomości na temat Derenia. Są też wiadomości na temat gry w kapsle, które mnie trochę zainteresowały, sama gra i wiadomości. Pan Andrzej na przykład pisze o grze w wyścig pokoju, czyli właśnie kapsle, a pochodzi z zachodniej Polski, niegdysiejsze województwo gorzowskie, pisze. Najbardziej atrakcyjny element wspomnień to, że kapsle dekorowało się flagami państw, a flagi wycinało się z atlasów geograficznych. Czy macie panowie takie wspomnienia też? Taką profanację atlasów?
2: Nie. Atlasu bym nie pociął, nie. Ale rysowałem w atlasach szlaki podróży, które chciałbym odbyć.
1: A ja Chmielnickiemu dorysowałem dolną część ciała.
3: O.
1: Znaczy, bo był tylko na zdjęciu, na obrazku do połowy.
3: No, to można rysować różne rzeczy. Jest też wiadomość od pani Joanny wciąż a propos gry w kapsle. Mianowicie jest to bardzo miłe wspomnienie. Najbardziej lubiłam rysować tor, tu jest wielokropek, a później projektowanie weszło mi w krew i zostałam architektką.
1: No, proszę.
3: Także też można tutaj sobie utorować jakąś drogę życia. Jest wiadomość na przykład od pana Tadeusza, która pojawia się chyba już któryś raz. Zakładam zbroję i ruszam pod troje. Trzymajcie się zdrowo.
1: Dobrze.
2: To jest ciężkie. To ważyło prawdopodobnie ponad 20 kilo.
3: Tak.
1: No. Ale byłeś w Muzeum Wojska Polskiego, widziałeś zbroję. Ja byłem przerażony, bo oni byli malutcy.
2: Oczywiście, że malutcy. Jasne, że dlatego jednym z wyznaczników urody u Homera jest wzrost. Bogini Atena jest wysoka i to dowodzi jej boskości.
1: A ile mogła mieć?
2: Wiesz co, no, przeciętny wzrost wówczas to był około 1,60 m, więc jeśli ktoś tam miał 1,80 m, nie mówiąc więcej, no to uchodził za niezwykle pięknego i wzniosłego.
1: No tak, bo ci rycerze to jakby się krasnoludki tłukły w tych blachach.
3: Ale od razu mi się lepiej zrobiło, prawdę mówiąc.
2: Nie duch będzie, się liczy. Duch nie wielki.
1: Tak, o to chodzi.
3: No i jeśli chodzi o wiadomości, to tutaj jeszcze coś miałam. Aha, wiem, że... Pan Kamil na przykład napisał krótką, ale treściwą wiadomość pod tytułem Wolę Techno Mariana od muzyki Afrykana. Pozdrawiam czołem, patron Kamil.
1: To się Marian ucieszy.
3: Myślę, że się ucieszy. Tutaj jest też od pani Agnieszki, która pisze, że a propos utworu, że za czasów pani Agnieszki mówiło się, po co ty się wybierasz do Niemiec, skoro nie mówisz po turecku.
1: Ale to jest niepoprawne politycznie.
3: Niepoprawne politycznie. No to nie wycofuję. I że pięknie pan redaktor przetłumaczył z omańskiego.
1: Dziękuję bardzo, starałem się, jak mogłem. No to tyle. My już kończymy audycję. Kajtek, jak to wygląda? Bo jestem tak uniesiony rozmowami z profesorem, że mógłbym, jakby on wytrzymał, to jeszcze mógłbym.
2: A myślisz, że nie ponieśliśmy, bo tytuł, nazwa miejscowości, którą Piotr Bukartyk przysłał, zachwyciła mnie absolutnie i ja ją zabieram dzisiaj z tej audycji, mianowicie Samoklęski. Myślisz, że nie ponieśliśmy Samoklęski dzisiaj?
1: To słuchacze muszą ocenić, to jest znowu taka trochę kokieteria, bo grzeczność mówi, ale skąd panowie, bardzo ładna, dużo mówienia. A ci, którzy mówią prawdę, mówią zaraz, mało piosenek, nie było gości. A ten profesor to ciągle o tych książkach. Dlaczego on? Nie, no i właśnie, no, to różnie. Ale zobaczymy, jeszcze będą recenzje pisane na pewno.
3: Mogę ja dodać jedną krótką?
1: Tak.
3: Pan Jakub w grupie patronów pisze, Marcin, czuj się zagrożony.
2: Nie. Bo właśnie chcę państwa uspokoić, że to jest epizodzik wakacyjny. Ja się doskonale czuję w tej roli przed ósmą i nie mam zamiaru jej zmieniać. Oczywiście, jeśli tylko redaktor Mann nie zmieni zawodu radiowca na poskramiacza krów.
1: Niezmiennie. I teraz niezmiennie bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do istnienia tej audycji. Kajtek Strzelczyk, realizator, Maria Zamachowska, wydawczyni, a potem Ryszardzie, nie, ty nie wymienisz z pamięci, bo nie pamiętasz. Paweł Olikowski, Tomek Giemza, Piotr Bukartyk,
2: Mikołaj
1: Tyczyński,
2: Maria.
3: Adriana Bąkowska i Diana
1: Bąkowska. Właśnie, Diana, tak?
3: Tak.
1: Odbierała telefony?
3: Odbierała.
1: I chyba Wojciech Mann. I profesor Ryszard Koziołek. I tak. Wszystkiego dobrego.
2: Było mi ogromnie miło.
1: Mnie też.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy. I was working in the lab late one night.

Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa jutro po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 4 łodzie wywróciły się na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory. Ponad 30 osób wpadło do wody. Wszystkich poszkodowanych udało się wydostać. Byli to w większości nastolatkowie w wieku od 14 do 18 lat, uczestnicy obozu żeglarskiego. Do wypadku doprowadził silny wiatr.
1: Było pochmurnie, było deszczowo, ale nie było silnego wiatru, nie było niebezpieczeństwa, że coś się stanie. To naprawdę przyszło gwałtownie, w dużej sile. 20:21 otrzymaliśmy telefon od uczestników tego rejsu o tym, że się wywrócili, że ludzie są w wodzie i że natychmiast potrzebują pomocy. Podjęliśmy 11 osób z wody, wcześniej 6 osób. Podjęli ludzie ze Zdor, czyli z wioski, która tam w pobliżu jest, którzy widzieli tą sytuację z brzegu. Zachowali się bardzo, bardzo dzielnie. Dopiero potem pojawiły się jednostki pozostałych służb.
0: Mówił szef Mazurskiej Służby Ratowniczej w TVN24. Poszkodowani w wypadku są w dobrym stanie. Kilka osób odniosło niewielkie obrażenia, m.in. kończyn czy głowy. Większość osób chce kontynuować pobyt na obozie żeglarskim. Prezydent Karol Nawrocki świętował rok swojego urzędowania. Mówił m.in., że ponad 40 zawetowanych ustaw nie uprawnia opozycji do nazywania go wetomanem, a przy podejmowaniu każdej decyzji kieruje się dobrem Polski i narodu. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, pytany w TVP Info o ocenę prezydentury Nawrockiego, mówił tak.
2: Z mojego punktu widzenia to jest oczywiście najważniejsze, ale też chyba symboliczne dla wszystkich tych działań, to jest zawetowanie SAFE, czyli środków finansowych, które mają służyć wzmocnieniu polskiego przemysłu obronnego, a przede wszystkim Wojska Polskiego i służb. W wyniku tego weta między innymi zablokowana została możliwość wzmocnienia Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, zrealizowania ważnych inwestycji związanych z ochroną granicy wschodniej. To jest działanie przede wszystkim nakierowane na własne korzyści polityczne, własnego środowiska politycznego.
0: Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych wymienił 5 najgorszych decyzji prezydenta. SAFE, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych, napisał szef rządu. W serwisie na koniec Ukraina. W drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w tym kraju obecny szef państwa Wołodymyr Zełenski przegrałby z szefem swojej kancelarii Kryło Budanowem, ambasadorem w Wielkiej Brytanii Walerijem Załużnym i byłym ministrem obrony Michajło Fedorowem, wynika z badania pracowni Socis. Załużny uzyskałby 66,2% głosów wobec 33,8% dla Zełenskiego. Zgodnie z normami konstytucyjnymi wybory parlamentarne w Ukrainie powinny odbyć się w 2023 roku, a prezydenckie rok później. Jednak wobec trwającej wojny ich przeprowadzenie nie jest możliwe, zarówno z przyczyn prawnych, jak i organizacyjnych. Zdaniem 60% respondentów wybory należy przeprowadzić od razu po ogłoszeniu czasowego wstrzymania działań bojowych i zakończeniu stanu wojennego. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Soulów.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od artysty, którego gramy regularnie, jednak albumu, po który dzisiaj sięgnęliśmy, dawno Państwu nie prezentowałem w ramach Soulówki, a było to Superfly Curtisa Mayfielda, a mianowicie jego trzeci studyjny album, który ukazał się w lipcu 1972. Przede wszystkim był to soundtrack do filmu z nurtu Blaxploitation o tym samym tytule. Płyta, która została świetnie przyjęta, dlatego że ona w swoim najlepszym momencie plasowała się na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200 i sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad 500 000 egzemplarzy. Przede wszystkim ta płyta jest ponadczasowa, stała się legendarna ze względu na dwa utwory na nim, Freddy's Dead, a także ze względu na tytułowe Superfly. Jednak my dzisiaj zagraliśmy troszkę mniej hiciarsko, bo sięgnęliśmy po kompozycję Nothing on Me, Cocaine Song. No i to jest w ogóle, ta płyta jest taką kwintesencją, jeżeli chodzi o styl Curtisa Mayfielda. Łagodne wokale, z drugiej strony bardzo melodyjne aranże, pojawiają się tutaj smyczki, ale z drugiej strony agresywna gitara czasami. W ogóle ta płyta jest bardzo zróżnicowana, no ale to też jest efekt tego, że ta muzyka została napisana do filmu, który co prawda nie jest zbyt dobry. W ogóle jak też te filmy z nurtu Blaxploitation, to było niskobudżetowe kino afroamerykańskie, takie gangsterskie, kryminalne, te filmy... Niski budżet, no nie są ani wizualnie, ani fabularnie jakoś zbyt dobre, ale ścieżki dźwiękowe prawie zawsze były topowe. No a Curtis Mayfield napisał jedną z najlepszych, niewątpliwie. Dzień dobry Państwu w to piątkowe przedpołudnie. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Audycję realizuje Kajtek Strzelczyk, mówię do Państwa ja. Nazywam się Mikołaj Tyczyński, a to jest oczywiście Soulówka. No i jak to zawsze w piątki po dziesiątej będziemy Państwa bujać, dobrze nastrajać na ten ostatni dzień pracy i mamy nadzieję, że miło spędzą Państwo z nami czas, a będziemy do godziny 11:00.

Thank you.

Mm-hmm.

Donny Hathaway, jeden z najbardziej utalentowanych, największych wokalistów, nie tylko w historii soulu, ale w ogóle w historii muzyki rozrywkowej. Wielka szkoda, że ta kariera Donny'ego Hathawaya nie potoczyła się tak, jak powinna, bo to jest artysta, który zmarł, a nie zmarł, popełnił samobójstwo w 1979 roku, wyskakując z okna swojego apartamentu, który popełnił to samobójstwo w zapomnieniu, a Extension of a Man to był jego ostatni studyjny album, który ukazał się w 1973 roku. Fantastyczny, jeżeli chodzi o warstwę kompozycyjną, ale też jeżeli chodzi o warstwę wokalną, o czym świadczą kompozycje Someday We All Be Free, czy I Love You More Than You'll Ever Know, ale też Magdalena chociażby. Też ta płyta, jeżeli chodzi o warstwę instrumentalną, jest też wyjątkowa, bo tutaj na basie zagrał młody Stanley Clark, jeden z największych basistów w historii jazzu, ale na perkusji też pojawił się Fred White, brat Morrisa White'a z Earth, Wind & Fire. Fred znał się z Donnym Hathawayem od zamierzchłych czasów, kiedy to grywali na różnych jamach w Chicago. Więc ta płyta Extension of a Man, mimo tego, że została dobrze przyjęta przez krytyków muzycznych, niestety nie podbiła serc słuchaczy. Dopiero w latach 90., po tym jak Donny'ego Hathawaya bardzo chętnie samplowali producenci hip-hopowi i raperzy. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK. No i napisała do nas pani Agnieszka. Lato w sercu czy już początki jesieni? Muzyka rozstrzygnie? Nie, jednak mimo wszystko lato, bo to, że dzisiaj jest szaro-buro, mimo tego, że jest dzisiaj troszkę chłodniej, to nie przeszkadza. Wczoraj był straszny zaduch. Dwa dni temu był jeszcze gorszy, więc myślę, że nie należy traktować dzisiejszego dnia jako początku jesieni. A przed nami teraz artysta, do którego muzyki też dosyć regularnie wracamy, bo jest to Al Green. Dawno nie graliśmy, myślę, że tak ze dwa lata. Płyty Full of Fire, jego 10. studyjnego albumu, który ukazał się w 1976 roku. Wyprodukowany oczywiście przez Willego Mitchella, z którym Al Green współpracuje praktycznie od początku swojej kariery. A ja mam dla Państwa utwór tytułujący ten krążek, który bardzo lubię i w tym letnim czasie jest idealnie nastrajający, w idealnym metrum.

Jedyny, niepowtarzalny, unikatowy Al Green wraz ze swoją 10. studyjną płytą Full of Fire, która ukazała się nakładem Via High Records. Płyta, która w dobrym momencie zajmowała nawet miejsce 59. na liście Billboard 200, a nie była ona największym komercyjnym hitem, jeżeli chodzi o dyskografię Ala Greena, no ale ten jego bardzo charakterystyczny styl śpiewania i przede wszystkim aranży jest nie do podrobienia. Ja kocham i mam nadzieję, że Państwo również. A teraz kierujemy się ku soulówkowej płycie tygodnia. Będzie to jeden z najważniejszych artystów, jeżeli chodzi o wczesny soul, bo będzie to David Ruffin, przez lata związany z formacją The Temptations. Jeden z liderów tej grupy razem z Eddiem Kendricksem, który na przełomie lat 60. i 70. poszedł na swoje. Ta kariera miała wzloty i upadki, ale w 1975 roku David Ruffin wydał świetną płytę zatytułowaną Who I Am. I to jest płyta, na której pojawił się największy solowy hit Davida Ruffina, zatytułowany Walk Away From Love. I jak to robimy przy okazji soulowej płyty tygodnia?

Who I Am. Taki jest tytuł płyty. No i tutaj nawiązując do tego tytułu, można powiedzieć, że jestem David Ruffin, bo to jest płyta tego znakomitego artysty, który przez lata był związany z The Temptations, był jednym z dwóch liderów tej formacji i z nią święcił swoje największe triumfy. I Who I Am było naszą soulową płytą tygodnia. Zagraliśmy z niej dwa utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł Love Can Be Hazardous to Your Health, a drugi to było tytułowe Who, a drugie to było Walk Away From Love. Znakomite. I to też największy przebój solowy w dorobku Davida Ruffina. A my teraz kierujemy się w stronę Willego Hutcha, artysty, którego dosyć regularnie Państwu prezentuję w soulówce, bo jest on dla mnie ważny. Znakomity producent, tekściarz, ale przede wszystkim wokalista. Dzisiaj sięgamy po płytę In Tune z roku 1979, który jest muzyką na pograniczu soulu, soulful disco, A Quiet Stormu. Bardzo różnorodna stylistycznie płyta, a z niej gramy Is It Does It.

Willie Hutch, znakomity, niedoceniany należycie artysta, zaprezentował się Państwu nie po raz pierwszy w soulówce, bo po jego twórczości sięgam regularnie. To była kompozycja Easy Does It z albumu Intune, który ukazał się w roku 1979. Bardzo dobra płyta, jeżeli chodzi o repertuar tego artysty. A my sięgamy teraz po grupę Switch, po płytę zatytułowaną Switch 2 i zostaniemy w roku 1979. Zmienimy tylko stylistykę, bo grupa Switch, a mianowicie kompozycja Fallen, po którą sięgniemy, to przykład muzyki z pogranicza disco, a także soulful disco.

Grupa Switch wie, jak rozpogodzić piątek w czasie kompozycji Fallen z płyty Switch 2. To szare niebo, które jest nad Ostrą, zaczęło się troszkę przejaśniać. Wydaje mi się, że to jest efekt grupy Switch w dużej mierze. A przed nami teraz Tom Rock, artysta, który był związany z Barrym White'em, wspomagał go w The Love Unlimited Orchestra, śpiewał chórki na jego płytach, no i artystycznie Barry White też go wspomagał, jeżeli chodzi o aranżację i gdzieś o taki zmysł kompozycyjny. Sięgniemy sobie po przepiękny singiel Toma Brocka, który jest takim, jest potęgą, jeżeli chodzi o brzmienie A Quiet Stormu, czyli takiego bardzo romantycznego soulu z drugiej połowy lat 70., a przed nami jego nieznany singiel There's Nothing in This World.

Tom Brok, czyli artysta związany z Barrym White'em, dzisiaj wybrzmiał jego przepiękny, przepiękny, powtórzę to raz jeszcze, single There's Nothing in This World. No, niezwykle romantyczny. Na miły wieczór z drugą połówką, jak znalazł. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował je Kajtek Strzelczyk, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się we wtorek w Bezkresie, a naszym gościem będzie Kacper Krupa, znakomity saksofonista, związany chociażby z Siema Ziemia, no czy też z Tercetem Łona Konieczny Krupa. Będziemy rozmawiali o jego solowej płycie, która ukazała się dzisiaj, więc zapraszam bardzo serdecznie, a nasze dzisiejsze spotkanie zwieńczy artysta, o którym dzisiaj wspominałem, Eddie Kendricks, związany również z grupą The Temptations, który podobnie jak i David Ruffin poszedł na swoje na początku lat 70. i wydawał znakomite solowe płyty. Co prawda, one nie były tak popularne. Może Eddie Kendricks solowo zrobił większą karierę niż David Ruffin, ale jeżeli chodzi o taki stricte poziom artystyczny, to jak dla mnie płyty Eddie'ego Kendricksa były dużo ciekawsze, dużo bardziej rozbudowane aranżacyjnie i uważam, że Eddie Kendricks był ciekawszym wokalistą. A my gramy sobie kompozycję Any Day Now z płyty zatytułowanej Eddie Kendricks z roku 1973.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Upały w Polsce chwilowo odpuściły. Znad naszego kraju wypierane jest powietrze zwrotnikowe i zaczyna napływać chłodniejsze, ale nadal ciepłe powietrze polarno-morskie. W kilku regionach na południu i na południowym wschodzie kraju zapowiada się deszczowy dzień. Spodziewane są również burze. W Chorwacji z kolei, gdzie swoje wakacje spędza mnóstwo Polaków, wczoraj padł rekord temperatury tego lata. Po raz pierwszy w sezonie termometry pokazały 40 stopni. Upały utrzymują się tam od 2 tygodni. Dziś, podobnie jak i w Polsce, chwila wytchnienia, choć spadek temperatury nie będzie drastyczny. Według prognoz minimalna temperatura powietrza w Chorwacji wyniesie od 18 do 23 stopni, a na wybrzeżu Adriatyku do 28. Tragedia w Tajlandii. Co najmniej 7 osób zginęło w strzelaninie w renomowanej szkole niedaleko Bangkoku. 15 osób zostało rannych. Z rąk napastnika zginęło 3 nauczycieli i 3 uczniów, a spośród rannych 2 osoby odniosły poważne obrażenia. Lokalne media podały, że sprawca strzelaniny miał 14 lub 15 lat i wykorzystał do ataku broń dziadka. Chłopiec po zdarzeniu odebrał sobie życie. Policja dotychczas nie potwierdziła tych informacji. Motyw ataku nie jest jeszcze znany. Kolejny udany atak Ukraińców na centrum logistyczne Wildberries, największą rosyjską platformę handlu internetowego. Rosyjski Amazon płonie w Jekaterynburgu po ataku dronowym w azjatyckiej części Rosji. Od granicy z Ukrainą oddalony jest o ponad 2000 km w linii prostej. W ostatnich tygodniach firma ta mierzy się z serią uderzeń na swoją infrastrukturę. Od połowy lipca była celem ponad 10 ukraińskich ataków na swoje magazyny i centra logistyczne. Ukraina uważa te obiekty za uzasadnione cele wojskowe, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Muzyka i piosenki z filmów Quentina Tarantino zabrzmią dziś w Białej Fabryce w Łodzi podczas Geyer Music Factory. Na scenie zaprezentuje się Żaneta Lubera z zespołem Quentin Movie Band. Zaprasza główny organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
1: Tarantino słynie z tego, że Hollywood ma największą kolekcję płyt i to są płyty od lat tam 40. wydawane w pierwszych egzemplarzach, a po dzisiejszą muzykę kończąc, no zawsze ta muzyka jest niezwykle u niego ważna w filmach, więc myślę, że to będzie też fajne spotkanie z muzyką po prostu filmową, ale to też przeboje lat 70., 80. i 90., czyli to, co lubią najbardziej łodzianie.
0: Będzie można usłyszeć muzykę z filmów Pulp Fiction, Django, Jackie Brown, Kill Bill i innych. Początek koncertu w Białej Fabryce w Łodzi o 21:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Cały nasz świat.

0: Minęła 11, jest piątek i to w Radiu Nowy Świat czas na geopolitykę. Do 12 wspólnie z zaproszonymi przez nas ekspertami będziemy opowiadać Państwu trochę o tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Dzień dobry, mówi Patryk Rabiega. Dziś na nieco dłużej zatrzymamy się w Iranie i sprawdzimy, w jakim punkcie konfliktu amerykańsko-irańskiego jesteśmy. Iran porozumiał się z Omanem w sprawie transportu przez cieśninę Ormuz, co chyba trochę wytrąca karty z rąk Donaldowi Trumpowi. Orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski za kilka chwil w tym temacie się pojawi. Zajrzymy także na Islandię. Wkrótce odbędzie się tam referendum, które ma dać odpowiedź na pytanie, czy w przyszłości Islandczycy chcieliby być częścią Unii Europejskiej i czy ich kraj powinien rozpocząć wszystkie procedury ubiegania się o unijne członkostwo. Doktor Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej wszystkie szczegóły Państwu niebawem zdradzi. Sprawdzimy także, czym żyją media w Japonii, a na koniec bardzo mroczna, bardzo krwawa i bardzo tajemnicza podróż w przeszłość. Na początek jednak geopolityczna teraźniejszość i subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Teheran. Iran powiadomił, że osiągnął porozumienie z Omanem w sprawie nowego wodnego toru przez cieśninę Ormuz. Wysoki rangą irański urzędnik, cytowany przez agencję Reutera, twierdzi, że proponowana umowa dałaby Teheranowi kontrolę nad statkami wpływającymi do Zatoki Perskiej przez cieśninę. Stałoby to w sprzeczności z wcześniejszymi postulatami amerykańskiej administracji, która nie chciała się zgodzić na możliwość takiego nadzoru ze strony Iranu nad tą kluczową drogą morską. Ormuz jest jednym z głównych punktów negocjacji irańsko-amerykańskich. We wtorek odbyła się ich kolejna odsłona. Donald Trump znów lawirował pomiędzy pochwałami a groźbami, choć jak na razie Biały Dom nie uzyskał najważniejszych wyznaczonych celów. Co to wszystko oznacza i w jakim punkcie całej tej historii jesteśmy? O tym za chwilę w naszej pierwszej rozmowie. Rabat. Przed marokańskimi sądami stanęły dziesiątki osób oskarżonych o pomoc w organizacji masowych prób przedostania się migrantów do hiszpańskiej Ceuty pod koniec lipca. Część oskarżonych została już skazana na kary więzienia. Były oskarżone o przewożenie migrantów, zarówno obywateli Maroka, jak i cudzoziemców w pobliże granicy z Ceutą, by umożliwić im nielegalne dotarcie do tej hiszpańskiej eksklawy. Zarzuty stawiane pozostałym oskarżonym obejmują m.in. niesubordynację wobec poleceń władz, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy publicznych, a także niszczenie mienia publicznego i prywatnego. Według szacunków rządu Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się około 72 tysięcy migrantów, z których około 70 tysięcy powróciło do Maroka. Jak dotąd potwierdzono śmierć 141 osób, które próbowały wedrzeć się do Ceuty, zdecydowana większość z nich utonęła. Budapeszt. W najbliższy wtorek węgierski parlament wybierze nowego prezydenta. Data jest, kandydata na to stanowisko wciąż brak. W lipcu propozycję odrzuciła szachowa arcymistrzyni Judit Polgar i od tamtej pory w sprawie kandydata na nowego prezydenta jest pat. Choć jak twierdzi Peter Modzior, może tym prezydentem zostać każdy, kto jest apolityczny. Czasu na wyłonienie kandydata mało. Pewne jest jedno, udział w wyborze zbojkotuje Fidesz. Partia byłego premiera Viktora Orbana działania obecnych władz określa mianem nielegalnych i, tu cytat, za ostatniego legalnego prezydenta uważa Tamasa Sulioka, którego, podkreślmy, wybrali deputowani partii Orbana. Zgodnie z konstytucją parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulioka, co już nastąpiło 20 lipca. Wcześniej węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie z urzędu poprzedniego prezydenta. Obecnie obowiązki głowy państwa pełni przewodnicząca parlamentu. Meksyk. Cesar Gastelum, jeden z najpopularniejszych meksykańskich influencerów, znany z komediowych filmików publikowanych w mediach społecznościowych, został zastrzelony w trakcie transmisji na żywo. Gastelum zachwalał w internecie jeden z nowych fast foodów w mieście Culiacan, gdy podjechały do niego dwie osoby na motocyklu i oddały kilka strzałów. Trwa dochodzenie w celu ustalenia sprawców i motywu zabójstwa. Culiacán, stolica stanu Sinaloa, jest nazywane miastem centrum konfliktu, bo to tu krzyżują się drogi i interesy karteli i grup przestępczych walczących o kontrolę nad całym stanem. Gastelum nie jest pierwszym meksykańskim influencerem, który zginął na oczach osób oglądających internetową transmisję. W maju ubiegłego roku w ten sam sposób zabito 23-letnią Valerię Marquez. Seul. Koreański bojkot popularnej kawowej sieciówki Starbucks. Wszystko po kampanii promującej nową serię kubków termicznych. Odbyła się pod hasłem Tank Day, co można przetłumaczyć jako Dzień Czołgu. Start kampanii zbiegł się w czasie z kolejną rocznicą tragicznych wydarzeń znanych jako masakra w Gwangju. Było to krwawe stłumienie w 1980 roku protestów przeciwko wojskowej dyktaturze. Zginęło wtedy 165 osób. W odpowiedzi na taką formę promocji część klientów przystąpiła do bojkotu, a niektórzy nawet do protestów. W centrum Seulu rozbijano kubki Starbucksa, kawiarnie obrzucano jajkami, palono nawet koszulki z logo firmy. Prezydent Korei Południowej wyraził oburzenie, a kampanię nazwał tu, cytat, nieludzkim i haniebnym zachowaniem tanich spekulantów, które zhańbiło krwawe protesty mieszkańców Gwangju i ofiary tych protestów. W odpowiedzi firma zwolniła szefa odpowiedzialnego za kampanię, ale bojkot już spowodował znaczący spadek jej przychodów w Korei. Teheran. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę w państwowej telewizji, że obecnie komunikacja z najwyższym przywódcą kraju, Mojdabą Chameneim, jest bardzo utrudniona. Podkreślił jednak, że sama obecność Chameneiego pozostaje ważnym wsparciem dla władz i pozwala im kontynuować działania. Agencja Reutera donosi, że podczas ostatniego spotkania Pezeszkian Chamenei obu dzieliła przyciemniana szyba. Od momentu objęcia stanowiska najwyższego przywódcy 8 marca Mojdaba Chamenei nie pojawił się publicznie ani razu. Wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych doznał on poważnych obrażeń w ataku, w którym zginął jego ojciec Ali Chamenei i nadal wraca do zdrowia. A my wróciliśmy w ten sposób na Bliski Wschód.
1: Cały nasz świat.
0: A razem z nami jest już zapowiadany Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Iran ogłasza, że dogadał się z Omanem w sprawie transportu przez cieśninę Ormus. Czy to oznacza, że jesteśmy bliżej jakiegoś przełomu?
2: Tak, o ile oczywiście to porozumienie wejdzie w życie już w ciągu minionych miesięcy, kilkakrotnie zarówno władze Omanu, jak i Iranu informowały o znaczącym przełomie, który już wkrótce miał zostać przekuty w trwałe porozumienie i ostatecznie z różnych powodów wszystko spaliło na panewce. Aczkolwiek w tym momencie znajdujemy się bliżej tego przełomu niż kiedykolwiek od początku wojny.
0: A czy to jest trochę, czy to nie jest trochę tak wszystko za plecami Stanów Zjednoczonych i czy to porozumienie nie jest pokazaniem Donaldowi Trumpowi, że no jednak nie ma wszystkich kart po swojej stronie?
2: I tak, i nie. Trzeba pamiętać, że Oman jest w specyficznej sytuacji. Z jednej strony jest to jeden z bardziej proirańsko nastawionych krajów arabskich, jeśli można postawę Omanu nazwać w ten sposób. Z drugiej strony jest to kraj mocno związany z Zachodem, stąd też bardzo, bardzo duża rola Omanu we wszelkich i przeszłych i obecnych negocjacjach z Iranem. Oman jako mediator był wykorzystywany przez Zachód i przez Iran już niejednokrotnie i może dojść w związku z tym do ciekawej sytuacji, w której porozumienie, o ile zostanie zawarte, i tutaj też zastrzegam, że jeszcze nie znamy ich wszystkich szczegółów, ale z tego, co do nas dociera, można wysnuć wniosek, że jeśli do porozumienia dojdzie, to obydwie strony ogłoszą sukces. Iran będzie twierdził, że zachował kontrolę nad cieśniną, bo kontroluje to, co będzie do niej wpływało. Z kolei Donald Trump stwierdzi zapewne, że porozumienie jest jego sukcesem, gdyż mediatorzy omańscy byli wspierani przez stronę amerykańską i cieśnina została otwarta. W związku z tym jest to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli cieśnina Ormus wciąż jest kluczowym punktem, jeśli chodzi o te negocjacje i to dochodzenie do jakiegoś pokoju, jakiegoś rozwiązania pokojowego w kwestii na Bliskim Wschodzie?
2: Zdecydowanie tak. Cieśnina ze względu na swoje znaczenie dla światowej gospodarki, a w szczególności dla gospodarki państw regionu, jest w tym momencie kluczowym atutem Iranu we wszelkich rozmowach, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście rozmowach pośrednich, czy państwami regionu. Iranowi udało się niemalże chwycić za gardło państwa Zatoki Perskiej, co powoduje dużą presję z ich strony na Stany Zjednoczone.
0: W jakim w ogóle punkcie całej tej historii jesteśmy? No bo mówimy o tym, że trwają negocjacje. Donald Trump co jakiś czas wychodzi i mówi, tak, wszystko dogadujemy, wszystko idzie super, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko porozumienia, po czym następuje kolejna seria amerykańskich ataków i tak w kółko. Czy to się skończy? Czy to ma szansę w ogóle skończyć się jakimś kompromisem? Czy my z tego błędnego koła wyjdziemy, według pana?
2: Kiedyś musimy pytanie, jak będzie wyglądał ten kompromis i jak bardzo zmieni tą przedwojenną, jak bardzo utrwali te zmiany w rzeczywistości spowodowane wojną Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu. Przy czym nie spodziewam się, żeby takie ostateczne rozwiązanie tego impasu nadeszło w ciągu najbliższych kilku dni, czy nawet tygodni. W tym momencie jesteśmy w fazie swego rodzaju odprężenia, gdyż obydwie strony chwilowo powściągnęły swoje siły powietrzne i rakietowe, ale z kolei może nie tyle otwarł się, bo nigdy nie został tak naprawdę zamknięty, ale rozpalił się drugi front, drugi teatr działań, jeśli chcemy je dzielić na mniejsze części, mianowicie jemeńsko, a ściślej mówiąc hutyjsko-iracko saudyjski.
0: To też wpływa na to, co dzieje się na linii amerykańsko-irańskiej?
2: Jak najbardziej. Jakkolwiek zdecydowaną przesadą byłoby stwierdzić, że Huti są marionetką Teheranu. Tutaj bardzo często zapomina się o tym, że Huti są samodzielnym aktorem, wspieranym dość mocno przez Iran, ale posiadającym pełną suwerenność decyzyjną. Ale w przypadku milicji irackich, szyickich milicji irackich, które też angażują się w działania przeciwko Saudyjczykom, wyraźnie czuć zdecydowany wpływ Teheranu. Więc to jest jeden ze środków nacisku, które Teheran ma w swoim arsenale i które wykorzystuje do wywierania presji na kraje regionu zgodnie z przyjętą jeszcze przed wojną strategią, której głównym punktem miało być uczynienie tej wojny jak najbardziej kosztowną, zarówno finansowo, jak i materiałowo dla Stanów Zjednoczonych, ale również dla regionalnych sprzymierzeńców Stanów Zjednoczonych, które w przeciwieństwie do kontynentalnej Ameryki są w zasięgu irańskich rakiet.
0: Dobrze, że pan wspomniał o tym, że ta wojna miałaby być kosztowna dla Stanów Zjednoczonych, bo ostatnio też pojawiły się doniesienia z różnych mediów, między innymi agencja Reutera też o tym pisała, że no, Amerykanie chwilowo utracili wszelkie środki, żeby tę wojnę prowadzić. Co prawda wczoraj Donald Trump zdementował te doniesienia, powiedział, że wszystko jest okej, że mamy rakiety, mamy pociski, więc jeśli zajdzie taka potrzeba, to będziemy działać.
2: No cóż, prezydent Trump na pewno by nie kłamał w tym temacie.
0: Muszę jeszcze pana zapytać o Mucztabę Chameneiego, który jest, ale jakoby go nie było, bo odkąd został duchowym przywódcą Iranu, ani razu nie pokazał się publicznie. No, teraz dostaliśmy informację, że nawet prezydent Iranu ma utrudniony kontakt z Chameneim, że te ich wspólne spotkania odbywają się przez przyciemnioną szybę. No, przyznam szczerze, we mnie takie doniesienia trochę karmią wątpliwości. A w panu?
2: Nie jest to nic dziwnego, tych wątpliwości jest bardzo dużo i są one poważne. Pojawiają się już tuż po wyborze Mucztaby na nowego przywódcę, pojawiły się hipotezy mówiące, że tak naprawdę Mucztaba albo nie żyje, i ten fakt jest ukrywany przez władze Iranu, by mogły rządzić niejako w jego imieniu, albo że żyje, ale jest nieświadomy tego, co się dzieje, nie jest w stanie rządzić i stał się de facto marionetką w rękach Wahidiego czy Kalibafa. Najprawdopodobniej, przy czym tutaj warto zaznaczyć, że jesteśmy skazani na korzystanie ze strzępów informacji, a sama sprawa jest niezwykle kontrowersyjna w Iranie i tym bardziej ciężko o jednoznaczne wnioski, ale najprawdopodobniej Mucztaba żyje, ale w wyniku ataku, w którym zginął jego ojciec, doznał bardzo ciężkich obrażeń, w tym prawdopodobnie również twarzy, co przynajmniej częściowo mogłoby tłumaczyć to, że porozumiewa się z narodem za pośrednictwem listów, za pośrednictwem tekstów, które są odczytywane w irańskich mediach. Tutaj nie udało się przekonująco władzom irańskim odpowiedzieć na pytanie, że dobrze, skoro jest w izolacji z powodów bezpieczeństwa, ponieważ jest cały czas zagrożony atakiem, a kolejny wybór najwyższego przywódcy mógłby spowodować kryzys konstytucyjny w Iranie, co jest ostatnią rzeczą, na jaką toczący wojnę kraj może sobie pozwolić. Ale nie odpowiedziano przekonująco na to, no dobrze, to dlaczego nie nagrał chociaż wiadomości głosowej na chociażby analogowym magnetofonie wzorem swego czasu założyciela Republiki Islamskiej Ajatollaha Chameneiego, która wiadomość to mogłaby być odtworzona później w państwowej telewizji. Ten głos najwyższego przywódcy mógłby być słyszany. Na razie nie ma ani publicznego pokazania się, ani filmu z orędziem do narodu, ani nawet właśnie jakiejś przysłowiowej wiadomości głosowej. I to podsyca podejrzenia dotyczące jego co najmniej bardzo kiepskiego stanu zdrowia.
0: To jeszcze na finał poproszę o pana scenariusz. Co pan przewiduje, jeśli chodzi o Iran, o kwestie amerykańsko-irańskich negocjacji? Co nas w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach czeka? Taka stagnacja, takie odprężenie, o którym pan wspomniał przed chwilą?
2: Teraz spodziewam się co najmniej kilku dni.

0: blokady cieśniny, później porozumienie z Omanem, no i ewentualny powrót do negocjacji amerykańsko-irańskich w celu osiągnięcia trwałego porozumienia jeszcze przed wyborami uzupełniającymi w Stanach Zjednoczonych, do których zostało jeszcze niecałe 3 miesiące.
1: Czyli spokój przerywany burzą na Bliskim Wschodzie, o czym opowiadał Państwu Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.

0: To teraz czas na drugi, nieco dłuższy przystanek. Tu naszym przewodnikiem będzie Tomasz Ławnicki i jego gość.
1: Przenosimy się teraz w dalekie rejony Europy, aby odwiedzić Islandię. Jest z nami dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej z Zespołu Bałtycko-Nordyckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A spotykamy się dlatego, że Islandia jest tuż przed referendum związanym z Unią Europejską. To nie jest jeszcze referendum dotyczące samej akcesji, ale w ogóle wznowienia negocjacji z Unią Europejską, bo one w pewnym momencie utknęły w martwym punkcie. Ale zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle Islandia teraz do tego tematu powraca.
2: Islandia powraca do tematu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, a w zasadzie referendum, bo o tym rozmawiamy, ze względu głównie na kwestie geopolityczne, ze względu na kwestie dotyczące obietnic też wyborczych obecnego rządu Islandii, rządu Sojuszu Socjaldemokratycznego pod wodzą premier Kristrún Frostadottir, która wygrała wybory w 2024 roku i która miała wpisane przeprowadzenie takiego referendum w program koalicyjny. Czyli tak jak zazwyczaj ma to miejsce, mówimy o uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
1: To może w tym miejscu dwa takie cytaty. Nie będę przytaczał nazwisk tych osób, na pewno nie będę w stanie wymówić ich poprawnie, ale istotne są funkcje. Prezes spółki wielorybniczej, tu pada nazwa tej spółki, w mediach islandzkich mówi tak. Nie wierzę, że Islandczycy opowiedzą się za wznowieniem negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Myślę, że nie są aż

0: tak głupi, żeby zagłosować na tak. Myślę, że do negocjacji akcesyjnych nie dojdzie. Kto chciałby dołączyć do Związku Państw, który jest praktycznie bankrutem? I jeszcze jeden cytat, osoba z tej samej branży. Dyrektor wykonawcza Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Rybackich mówi, że choć wiele państw pozwala islandzkim firmom inwestować w ich sektor rybołówstwa, Islandia nie powinna odwzajemniać się tym samym, no i mówi, że ma sporo obaw dotyczących w ogóle rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Dlaczego ten sektor ma aż tyle obaw i dlaczego jego zdanie jest tu istotne?
1: No, może zanim odpowiem na to pytanie, to warto też powiedzieć, że obywatele Islandii zostaną zapytani 29 sierpnia o to, czy negocjacje Islandii w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej powinny zostać wznowione. No i to jest wynik, który jest oczywiście niepewny, za chwileczkę do tego przejdę, do sondaży. Wynik jest doradczy, prawnie niewiążący, ostateczna decyzja będzie należała do parlamentu i te ostatnie sondaże ujawniają trzy prawidłowości. Znaczy, po pierwsze, wynik jest niepewny. Żaden ośrodek nie wskazuje przewagi większej niż powiedzmy 5 punktów procentowych dla żadnej ze stron. Czyli jest około 40% na tak, 40% na nie. Jest całkiem duża grupa osób niezdecydowanych, które będą mogły zadecydować o wyniku i które zadecydują o wyniku. Po trzecie, nawet jeśli wygra opcja na tak, czyli opcja na wznowienie negocjacji tych zawieszonych, to oczywiście to nie przesądza o pełnym członkostwie, a powiedziałbym nawet więcej. To chodzi tylko o to, że wtedy większa część wyborców chciałaby zbadać opcję członkostwa Islandii w Unii Europejskiej bez przesądzania ostatecznego wyniku. No i teraz dlaczego nie? Znaczy tutaj mówimy o partii postępu, mówimy o partii niepodległości, które wskazują rzeczy, fakty, które są dość powszechnie znane. Te cytaty, które pan przytoczył, one również nie są przypadkowe, dlatego że rybołówstwo jest głównym sektorem odpowiadającym za około 40% eksportu Islandii. Każde ustępstwo w tej dziedzinie byłoby niezwykle kosztowne politycznie i ekonomicznie. I no nic dziwnego, że wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej jest przedstawiana jako egzystencjalne zagrożenie dla sektora rybackiego. Pojawiają się oczywiście kwestie dotyczące suwerenności, utraty kontroli nad polityką walutową, nad polityką fiskalną, polityką migracyjną. No i dzieje się to oczywiście w sytuacji, gdy w Islandii jest stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza. Znaczy mamy do czynienia z niskim bezrobociem, wysokim PKB na osobę, z wysokim dobrobytem. Islandia jest państwem nordyckim. Można powiedzieć, że pod względem bezpieczeństwa jest takim państwem dość charakterystycznym, ponieważ nie ma własnych sił zbrojnych. No i to może przejdziemy gdzieś w przyszłości do tego wątku dotyczącego obrony. Ale warto powiedzieć, że wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej już wcześniej, wtedy gdy te negocjacje zostały otwarte w 2010 roku i zawieszone w 2013, ona była postrzegana jako coś, co zagrozi utracie przez Islandię kontroli nad łowiskami, które, tak jak powiedziałem, stanowią filar jej eksportu. W zasadzie można powiedzieć, że tak jak sobie próbujemy spojrzeć, jak ważna jest rola tego sektora, to żadne inne państwo wstępujące do Unii Europejskiej nie miało tak silnego uzależnienia od sektora, które w zasadzie wyklucza pełne uczestnictwo we wspólnej polityce rybołówstwa.
0: Zacząłem od cytatu ze słów prezesa spółki wielorybniczej. Akurat połów wielorybów to jest coś, co budzi ogromne kontrowersje, na pewno na forum Unii Europejskiej budzi, ale i w samym rządzie Islandii. Minister przemysłu ostatnio zapowiadała przedstawienie projektu ustawy zakazującej połowów wielorybów. No więc nawet bez Unii Europejskiej ten przemysł może mieć poważne problemy.
1: No tak, znaczy Islandia pozostaje jednym z nielicznych państw, tak na dobrą sprawę, które prowadzą komercyjne połowy wielorybów. One zostały wznowione w czerwcu tego roku po krótkiej przerwie. Tak jak pan redaktor powiedział, rząd zapowiedział pracę nad ustawą, która będzie zakazywała tej praktyki, która będzie uznawała, krótko mówiąc, wielorybnictwo za sprzeczne z troską o dobrostan zwierząt i zamiast komercyjnego połowu będzie promowała jeszcze większą turystykę wielorybniczą, obserwację tych zwierząt.
0: Wspomniał pan o kwestiach obronności. W tej chwili jednym z ważnych elementów w dyskusji o obronności Islandii jest to, że to państwo ma dwustronną umowę z 1951 roku obronną ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie w tle jest historia starań Stanów Zjednoczonych o Grenlandię. Oczywiście, że członkostwo w Unii Europejskiej to już dalsza, ewentualna przyszłość, no ale jeśli zaczynamy negocjacje, to też w tle gdzieś ta perspektywa istnieje. Jakby zmieniła się sytuacja Islandii właśnie w kwestiach obronnych, gdyby do tego doszło?
1: Znaczy, no, trzeba powiedzieć, że jednym z tych obszarów negocjacyjnych jest także członkostwo w wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wspólnej polityce obronnej. No i tutaj Unia Europejska jest prezentowana przez obecny rząd jako taka kotwica bezpieczeństwa wobec nieprzewidywalności administracji Stanów Zjednoczonych, administracji prezydenta Donalda Trumpa. No i to jest jeden z takich kluczowych argumentów kampanijnych, który jest dość często w ostatnich miesiącach podgrzewany, że tak powiem, przez presję Stanów Zjednoczonych na przejęcie Grenlandii, która no, sąsiaduje z Islandią. Więc to jest no, polityka i wypowiedzi prezydenta Trumpa, który czasami myli Islandię z Grenlandią, bo zdarzały się tego rodzaju kontrowersyjne wypowiedzi, jest z pewnością czymś, co będzie działało na korzyść obozu, który chciałby wznowienia tych negocjacji. Tak, Islandia jest państwem założycielem NATO, ale jest, tak jak wspominałem, jedynym państwem sojuszniczym bez własnych sił zbrojnych. A dodatkowo jest strategicznie położona na szlaku pomiędzy, na tym przejściu pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią, korytarzu, który jest kluczowy dla rosyjskich okrętów podwodnych i floty arktycznej, które miałyby wypłynąć tamtędy na pełny Atlantyk, na północny Atlantyk. Mhm. W związku z tym Stany Zjednoczone utrzymywały garnizon w Keflaviku do 2006 roku. Obecnie ten garnizon jest zawieszony, ale jak widzimy, trwają negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Danią w sprawie obecności Amerykanów, zwiększenia obecności tej wojskowej Amerykanów na Grenlandii, więc być może temat obecności i zwiększenia obronności Islandii również się pojawi. Islandia przystąpiła na przykład ostatnio do takiego wspólnego programu patrolowania północnego Atlantyku, Arktyki. Mowa była chociażby tutaj o inicjatywie takiej morskiej po szczycie NATO w Ankarze.
0: A na ile na wynik tego referendum może mieć wpływ fakt, że w maju amerykański Senat zatwierdził nominację Billiego Longa na stanowisko ambasadora USA w Islandii? On do tej pory nie pojawił się w Reykjaviku, ale wiadomo, że jest to człowiek, który wiele miesięcy wcześniej tak od sobie zażartował w rozmowie w kongresie, że Islandia stanie się 52. stanem Stanów Zjednoczonych, już zakładając, że Kanada też do tego momentu stanie się stanem USA. Na ile ta wypowiedź może mieć wpływ na postawy Islandczyków w tym referendum?
1: Znaczy, no to jest właśnie coś, co wpisuje się w te kwestie, powiedziałbym, geopolityczne, kwestie związane z bezpieczeństwem i polityką Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ta sprawa ambasadora Longa i jego wypowiedzi nie ułatwiają pracy temu obozowi, który chciałby zachować obecne relacje pomiędzy Islandią a Unią Europejską w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bo to może też warto powiedzieć, że obecna sytuacja jest taka, że Islandia przyjmuje w większości dokumenty, prawo Unii Europejskiej, które obowiązują w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak? Czyli według różnych szacunków Islandia stosuje około 75% prawa Unii Europejskiej, ale nie ma głosu w jego stanowieniu. No i to jest coś, co też jest podnoszone przez obóz, który chciałby wznowienia tych negocjacji i chciałby doprowadzić je do końca. To, jaki będzie ich wynik, to jest oczywiście kwestia wtórna, bo trzeba zamknąć te obszary negocjacyjne i zobaczymy, jakie będą, jeśli się Islandczycy na to zdecydują, zobaczymy, jaki będzie wynik i efekt tych negocjacji. No ale mamy po jednej stronie wspólnotę wartości, dobrobytu i bezpieczeństwa, którym jest Unia Europejska. Islandia jest, no powiedziałbym, ma dobrą pozycję negocjacyjną. Większość z tych rozdziałów z 2013 roku zachowuje aktualność. Oczywiście kluczowe pozostają te kwestie dotyczące rybołówstwa. No i tutaj to od nich będzie tak naprawdę zależało, jaki będzie scenariusz.
0: No a potem oczywiście jeszcze musi zdecydować parlament. Parlament, który przypomnijmy, jest uznawany za najstarszy istniejący na świecie.
1: No tak, to jest znana historia z islandzkiego parlamentu, z Altingu. Też powiedzmy sobie szczerze, że mówimy o państwie, które jest relatywnie niewielkie, państwie, które jest położone daleko od kontynentalnej Europy, ale państwie, które jest no, coraz nam bliższe, jest państwem nordyckim, państwem, które również od Polski, to może taka ciekawostka, przejęła prezydencję w takiej organizacji regionalnej w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Od lipca tego roku Islandia sprawuje tam prezydencję, przejęła ją od nas, my jesteśmy, współpracujemy z Islandią w ramach trójki państw.
0: Bardzo dziękuję za przybliżenie tego wszystkiego, co jest związane ze zbliżającym się referendum w Islandii. Będziemy na tę wyspę zaglądać, będziemy śledzić te wydarzenia. Przybliżał to Państwu dr Damian Szacawa, Zespół Bałtycko-Nordycki Instytutu Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Skoro Islandia, to nie mogło nie być Sigurów. Sigur Rós. My jednak już Islandię zostawiamy i przenosimy się w zupełnie inny region świata. Do Japonii. Czym żyją tamtejsze media, to sprawdził dla Państwa Kuba Ferlin.

0: Kitajo gozaimasu. Jak co tydzień zerkamy do prasy międzynarodowej, a dziś po raz pierwszy zajrzymy do mediów japońskich. Sierpień to w państwie kwitnącej wiśni czas tradycyjnych festiwali i duchowych świąt. Od kilkudziesięciu lat początek tego miesiąca jest jednak okresem smutnym i pełnym zadumy. To właśnie pierwsze tygodnie sierpnia przyniosły dwie największe tragedie w historii tego kraju. 6 sierpnia 1945 roku na Hiroshimę spadła pierwsza z dwóch bomb jądrowych, które Stany Zjednoczone zrzuciły na Japonię. Trzy dni później ten sam los spotkał Nagasaki. 81 lat po tych wydarzeniach Hiroshima dokładnie o 8:15 rano stanęła i pogrążyła się w ciszy, żeby upamiętnić ofiary ataku. Premierka Japonii, Takaichi Sanae, odsłoniła wraz z burmistrzem Hiroshimy pomnik, uwieczniając nazwiska ponad 353 tysięcy osób, które zmarły w wyniku wybuchu lub chorób popromiennych w ciągu roku od tego tragicznego wydarzenia. Takaichi Sanae w czasie przemówienia podkreślała, że jako jedyny naród, który doświadczył krzywd związanych z bronią atomową, Japonia nie ustanie w apelach o denuklearyzację wszystkich państw na świecie i podtrzymywanie wieloletniej zasady trzech filarów polityki antyatomowej – nieposiadania, nieprodukowania i nieprzyjmowania obcej broni jądrowej na terytorium Japonii. Ostatnie tygodnie w japońskiej prasie to również regularne meldunki z prefektury Kumamoto na wyspie Kyushu. Tam 28 lipca na głębokości około 10 km wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie nieco ponad 7 stopni Richtera. W wyniku kataklizmu zginęło 38 osób, ale w wyniku uszkodzeń budynków i infrastruktury miejskiej ponad 10 tysięcy ludzi musiało zostać przeniesionych do innych miast na wyspie. Warto podkreślić, że to nie pierwsze takie doświadczenie mieszkańców południowej wyspy. 10 lat temu prefekturę Kumamoto nawiedziły dwa trzęsienia ziemi o bardzo podobnej sile do tych sprzed tygodnia. Wówczas bilans strat był jednak dużo dotkliwszy. Do poszkodowanego regionu rząd Sanae Takaichi wysłał ponad 4,5 tysiąca żołnierzy, a wsparcie finansowe zadeklarowały nie tylko japońskie władze, ale i dziesiątki japońskich koncernów i firm. Na koniec przeglądu przechodzimy do sekcji kulturalnej i niewątpliwie najbardziej znanego japońskiego pisarza, Haruki Murakami. Na początku lipca zaprezentował światu nową książkę, opowieść o Kaho. Jest to pierwsza powieść autora, której główną bohaterką, a zarazem i narratorką jest kobieta. 26-letnia ilustratorka i autorka książek dla dzieci imieniem właśnie Kaho. To 16. powieść w dorobku Murakamiego, ale pierwsza od czasu poważnej choroby, która skazała pisarza na długotrwały pobyt w szpitalu. Premiera nowej książki tego autora to w Japonii niemałe wydarzenie. W ciągu pierwszego tygodnia sprzedało się ponad 100 tysięcy egzemplarzy, a do dziś wiemy, że ta liczba przekroczyła już ponad 150 tysięcy książek. Na wersję w języku angielskim i polskim trzeba będzie jednak poczekać. W przypadku ostatnich dzieł Murakamiego przygotowanie polskojęzycznych wydań trwało około roku. Jako fan twórczości autora z Kyoto nie mogę się doczekać, a tymczasem z gwarnych japońskich przecznic myślami przenoszę się z Państwem z powrotem na ostro. I żegnam się słowami mata ne.
1: To jest chyba dobry moment, żeby nadrobić twórczość Harukiego Murakamiego, bo przyznam się Państwu, czytałem tylko zbiór opowiadań, pierwsza osoba liczby pojedynczej, więc no, chyba wypada w końcu sięgnąć po którąś jego powieść.
2: Cały nasz świat.
1: No to zapowiadana, tajemnicza, mroczna i dość krwawa, muszę przyznać, podróż w przeszłość. Helena Wnorowska zabierze nas teraz do 7 sierpnia 1888 roku w Londynie.
3: Sierpnia 1888 roku w londyńskiej dzielnicy Whitechapel policja odnalazła ciało Marty Tabram. Zabójca zadał jej łącznie 39 ciosów nożem. Przełom lata i jesieni tego roku zapisał się w historii Whitechapel jako jesień terroru. W tym czasie doszło tam bowiem do serii brutalnych morderstw, których miał dokonać Jack the Ripper, znany też jako Kuba Rozpruwacz. Skąd wziął się ten pseudonim? List z takim podpisem trafił kiedyś do skrzynki Centralnej Agencji Prasowej w Londynie. Dziennikarze zdecydowali się opublikować go w gazetach pod tytułem Drogi szefie. Przytoczę Państwu fragment tego listu. Nie znoszę prostytutek i nie przestanę ich rozpruwać, dopóki nie wpadnę. To był cytat. Wielu kwestionuje jego autentyczność, twierdząc, że to dziennikarze sami napisali tekst dla rozgrzania atmosfery w prasie. Skutecznie zresztą, Kuba Rozpruwacz nie był bowiem pierwszym seryjnym mordercą w historii, ale w związku z gigantyczną międzynarodową sensacją, jaką wywołał, tak właśnie został zapamiętany. Czytamy o nim m.in. w październikowym numerze Kuriera Codziennego z 1888. 7 trupów w ciągu kilku miesięcy, 7 śmiertelnych sekcji jednego i tego samego noża i ani ślad przestępcy, ani wskazówki dla podejrzenia kogokolwiek. Co ciekawe, w tym samym czasie Kurier Codzienny publikował na łamach pisma fragmenty słynnej lalki Bolesława Prusa.
4: Oto miniatura kraju, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty.
3: Ale wracając do początku tej opowieści, Marta Tabram uznana została przez niektórych za pierwszą ofiarę Kuby Rozpruwacza. Wielu ekspertów z czasem zaczęło jednak kwestionować jej powiązanie ze sprawą ze względu na okoliczności. Celem przypisywanych mu ataków zwykle padały prostytutki z ubogich dzielnic, to akurat w przypadku Tabram się zgadzało. Choć rejon East End słynie obecnie m.in. z bogatych biurowców, to w czasach wiktoriańskich był niezwykle rozwarstwiony. Przestępczość i alkoholizm były powszechne, a skrajne ubóstwo zmuszało wiele kobiet do prostytucji. East End odnotował wtedy wiele napaści na kobiety, liczba ofiar Kuby Rozpruwacza jest więc trudna do ustalenia. Wyróżniona została jednak tak zwana kanoniczna piątka. Za kanoniczne ofiary Kuby Rozpruwacza uznaje się Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes i Mary Jane Kelly. Każda z nich zginęła po poderżnięciu gardła lub też została dodatkowo okaleczona. Z każdą kolejną morderca postępował jeszcze bardziej brutalnie, niekiedy wyjmując z ich ciała organy. Prawie każda ofiara zginęła nad ranem podczas weekendu lub krótko przed nim. Policjanci mieli kilku szczególnie prawdopodobnych podejrzanych, a wśród nich był Aaron Kośmiński, urodzony w Kłodawie 23-letni polski Żyd, londyński barber. W 2014 roku nowe światło na tę sprawę rzuciło badania, po których ustalono, że jego DNA zachowało się na szalu znalezionym przy zwłokach jednej z ofiar.
5: The name is Aaron Kosmicki. He was a Polish immigrant Jew that came over to Whitechapel in 1881 with his brother, and he was 23 at the age of the murders.
3: Mówił dla Today Russell Edwards, na którego zlecenie przeprowadzono owe badania DNA. Choć twierdził, że rozwiązał zagadkę, która na tamten moment ciągnęła się już od ponad 125 lat, jego teoria została odrzucona przez ogromną część środowiska genetyków. Polskich wątków w tej sprawie było więcej w związku z falą antyimigracyjnych nastrojów skierowanych przede wszystkim w stronę Żydów i właśnie osób z Europy Wschodniej. Kim jednak naprawdę był Kuba Rozpruwacz? Odpowiedź na to pytanie pozostaje tajemnicą. Druga połowa XIX wieku stała się czasem taniego wydawania gazet, a niechęć policjantów do ujawniania szczegółów na temat sprawy doprowadziła do powstania licznych, zmyślonych reportaży na jego temat. Była to pierwsza medialna, tak powszechnie znana sprawa kryminalna. Jego legendę wykorzystano w licznych utworach, od filmów z Sherlockiem Holmesem po japońskie horrory erotyczne. Na łamach czasopisma BBC History Kuba Rozpruwacz został okrzyknięty najgorszym Brytyjczykiem w historii.
1: Uważa się, że po listopadzie 1888 roku nie popełnił już żadnego morderstwa. To jednak jeden z do tej pory nierozwiązanych wątków w sprawie. Kuba Rozpruwacz nigdy nie został bowiem złapany. To był Cały Nasz Świat. Helena Wnorowska, Tomasz Ławnicki, Kuba Ferlin, Kajtek Strzelczyk i Patryk Rabiega. Bardzo dziękujemy, że byli dziś Państwo razem z nami. Spokojnego dnia, no i dobrego weekendu.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 5 osób rannych, ponad 100 uszkodzonych dachów i ponad 1300 strażackich interwencji. To bilans wczorajszych burz z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Strażacy usuwali z dróg powalone drzewa i oderwane konary oraz wypompowywali wodę z zalanych budynków i podtopionych posesji. Najwięcej pracy mieli w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił 4 łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie te osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Jedno dziecko złamało rękę. W miejscowości Szaniec w województwie świętokrzyskim gwałtowny podmuch wiatru zerwał konar drzewa, który spadł na uczestników pielgrzymki. Ranne zostały 2 kobiety, które przewieziono do szpitala. Wiadomo, że doznały niewielkich obrażeń. Firma Meta, która jest właścicielem m.in. serwisów Facebook, Instagram czy WhatsApp, musi zapłacić ponad $500 miliarda za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami. Taki wyrok wydał sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Meta już w marcu została zobowiązana przez sąd w tym samym stanie do zapłaty ponad $300 milionów po tym, jak ława przysięgłych orzekła, że firma świadomie wyrządziła szkodę zdrowiu psychicznemu dzieci. Tym samym łączna kwota kar nałożonych na Metę zwiększyła się do blisko $1 miliarda. Większość z zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi, natomiast reszta będzie wykorzystana w ciągu najbliższych 5 lat na działania uświadamiające i profilaktyczne oraz badania. Rzecznik firmy Meta oświadczył, że nie zgadza się z tym orzeczeniem i złoży odwołanie. Wracamy do kraju. Z powodu zakwitu sinic sanepid zakazał wchodzenia do wody na 4 morskich kąpieliskach w województwie pomorskim, w Jastarni Leśnej i Juracie Międzymorzu oraz w Gdyni Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Wchodzenie do wody może spowodować m.in. podrażnienia skóry i oczu. Sytuacja na kąpieliskach może się zmienić w ciągu dnia. Należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. W Kawęczynie pod Warszawą startuje dziś Festiwal African Beats. To 3-dniowa impreza pełna afrykańskich rytmów, koncertów, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Jedną z jej atrakcji są spotkania z podróżnikami, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
2: Zapraszamy polskich podróżników, którzy mają za sobą interesującą, ciekawą podróż w najdalsze zakątki Afryki i każdy z nich ma godzinkę, żeby przedstawić nam swoją opowieść na slajdach, na filmach i będzie naprawdę bardzo ciekawi podróżnicy. Jednym z nich będzie Monika Witkowska, czyli osoba, która zdobyła koronę Ziemi, wszystkie najwyższe szczyty wszystkich kontynentów na świecie i opowie m.in. o swojej podróży na Kilimandżaro. W innej swojej opowieści Monika Witkowska, która jest headlinerem tegorocznej edycji spotkań podróżniczych na African Beats, opowie o Czadzie.
1: Na festiwalu African Beats wystąpią na scenie m.in. Fatoumata Diawara, Kasiwa Mutua czy zespół Tamikrest. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś w ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu wciąż powinno utrzymywać się duże zachmurzenie i tam można spodziewać się jeszcze opadów deszczu. W centrum i na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi stopniowo od zachodu rozpogodzeniami. Na południowo-wschodniej części Polski przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatury za to dziś od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, a najcieplej 29 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, a jeśli gdzieś burze, no to tam wiatr może przyspieszyć do nawet 90 km na godzinę.

0: De La Soul i The Package, 7,5 minuty po 12.
1: W środku dnia.
0: I 2 godziny dzisiaj przed nami, proszę Państwa, pogoda posłuchała i zrobiła się przyjemniejsza. Ja jestem ukontentowany wysoce.

Me and You to Bonobo i 12 minut po godzinie 12. Dwie godziny dzisiaj w środku dnia i dużo się będzie działo. Po godzinie 13 Olga Szygenda przyjdzie z garścią dobrych wiadomości. No a do 13 pojawią się w naszym studiu między innymi Dawid Tyszkowski i Wawrzyniec Topa, reprezentujący nowy byt na polskim rynku muzycznym, czyli Ewę Koc. Patryk Rabiega się z nimi spotkał. No i dziś w dniu ważnym, bo premierowym, rozmowa na naszej antenie, ale to będzie za chwilę kilka, bo za chwilę rozmawiam o wystawie, którą organizuje nasz wkrótce już sąsiad, czyli Instytut Przemysłów Kreatywnych. Wystawa Join the Game, tak się nazywa, no ale w podtytule wszystko się wyjaśnia. 40 lat polskich gier, a więc jeśli komuś serce szybciej bije na hasło ZX Spectrum, no to za chwilę coś dla Państwa.

0: A Tribe Called Quest i Electric Relaxation, 16, prawie 17 minut po godzinie 12, a teraz są już z nami goście Wojciech Trusz i Piotr Mańkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Świetnie się słyszymy, chórem odpowiedzieli dzień dobry, no to myślę, że dobrze się zapowiada. Słuchajcie, będziemy rozmawiać o wystawie, którą można już oglądać, Join the Game, 40 lat polskich gier, polskiej myśli też, tworzenia, budowania gier. Macie takie poczucie, że głównie opowiadacie o rozrywce, czy jednak coś się za tym więcej kryje?
1: Jeśli mógłbym zacząć tutaj, to od razu powiem, że rozrywka jest w tle. My bardziej myślimy tutaj o grach jako o dziełach kultury, bo tak należy je postrzegać. To są
0: no właśnie, takie produkty... spojrzenie coraz bardziej dzisiaj jest powszechne. Ja oczywiście pytanie trochę zadałem, może nie prowokacyjnie, ale być może po to, żeby to jeszcze raz padło.
1: No tak właśnie należy postrzegać gry obecnie. To są pełne dzieła kultury, one mają pełną historię, często aktorzy w nich grają, występują tacy aktorzy, których znamy z ekranów kin czy telewizji. Do gier powstaje dźwięk, powstają grafiki, to wszystko tworzą artyści, więc na to trzeba patrzeć po prostu jak na dzieło kultury.
2: My się troszeczkę śmieliśmy, uruchamiając tą wystawę, bo pierwsza edycja odbywała się w Galerii Sztuki na Krakowskim Przedmieściu, że chodzi o to, żeby właśnie sceptykom, czy też ludziom, którzy nie są pewni, którzy być może nie znają tematu nazbyt dobrze, pokazać i uświadomić, że gry to kultura, że gry to część, żywotna część polskiej kultury i że tak naprawdę to nie stało się wczoraj ani przedwczoraj, tylko że ta historia ma swoje korzenie sięgające jeszcze lat 80. czasów, gdy do Polski trafiały komputery Atari, gdy powstawały pierwsze gry na ZX Spectrum, o którym wspomniałeś, i potem na PC-ta, na inne także platformy, na Atari XL i XE. I to jest historia, która na początku rozwijała się bardzo powoli, a potem uległa niesamowitemu przyspieszeniu i zaczynaliśmy jako taki parias Europy, a obecnie jesteśmy w pierwszej trójce game devów europejskich obok Francji czy Wielkiej Brytanii, więc to nastąpiło niesamowite przyspieszenie i niesamowity rozwój polskiej branży gier wideo i ta wystawa także to pokazuje.
0: Game devów, czyli?
2: Game dev, no to jest takie określenie, które my troszeczkę branżowo używamy, mówiąc o całej branży gier, czyli game dev, czyli takie środowisko twórców gier i ludzi, którzy się zajmują tworzeniem gier, czyli polski game dev, czy też europejski game dev, no to są określenia, które opowiadają właśnie o tym, o branży gier. I jeszcze może dodajmy, a propos genezy całej wystawy, to było troszeczkę tak, że Wojtek chciał zawsze zrobić rodzaj gralni, czyli takiego miejsca, gdzie można polskie gry będzie testować. Ja zawsze chciałem opowiedzieć jakąś historię właśnie o tych korzeniach i to troszeczkę tak pożeniliśmy. I może już przechodząc jeszcze od razu do tego, co się obecnie dzieje. Obecnie wystawa jest na ulicy Świętokrzyskiej, Róg Marszałkowskiej, w centralnym przystanku Historia IPN-u. Wysiada się ze stacji metra i od razu można tam wejść po schodkach na pierwsze piętro i tam jest nasza wystawa. I tam można zarówno zagrać w polskie gry, wyselekcjonowane przez nas bardzo pracowicie, takie, które są no, takimi grami, które można zagrać przez 5 minut czy przez 3 minuty, można grać godzinę, ale to nie są gry, które no, są mają wysoki próg wejścia. A więc można się nimi cieszyć, że tak powiem, nawet tak ad hoc, powiedzmy. Oprócz tego tam można zobaczyć unikatowe eksponaty związane z historią gier, takich, których nie można kupić na aukcjach, których nie można kupić w sklepach i generalnie są to rzeczy wyjątkowe. No i można też obejrzeć...
0: przykłady takich rzeczy, które można zobaczyć?
2: No wiesz co, na przykład znajduje się tam tak zwany zestaw prasowy Frostpunka, takiej gry 11-bit Studios, który istnieje według mojej wiedzy w nakładzie 7 egzemplarzy w ogóle. Istnieje taki pakiet, który był wydany dziennikarzom na otwarcie GOGA, czyli firmy, która zajmuje się cyfrową restauracją gier. Znajdują się rzeczy, które na przykład od Bluebera krakowskiego studia dostaliśmy między innymi buty, śmiejemy się, buty Rutgera Hauera z gry Observer. Znajdują się różne niesamowite artefakty, czy też eksponaty związane z Techlandem, z serią Dying Light. Znajdują się także gry California Dreams, czyli tego pierwszego studia, które robiło gry w latach 80. polskiego. No, rzeczywiście one są wyjątkowe. Sam takie rzeczy zbieram i wiem, że kilka rzeczy jest tam takich, których moim zdaniem najbardziej zatwardzieli kolekcjonerzy mogli nie widzieć na oczy. Bo sam się dziwiłem często, że takie rzeczy powychodziły. Trzecią rzeczą jeszcze, o której warto wspomnieć, jest film, który tam prezentujemy, czyli film pokazujący w ciągu, w pigułce, no chciałoby się powiedzieć, ale ta pigułka trwa 12 minut, jeśli dobrze pamiętam, historię game devu. Jeśli nie chcemy używać słowa game dev, no to historię polskich gier wideo, czyli fragmenty trailerów zwykle, czy też jakichś fragmentów rozgrywki, naszym zdaniem najważniejszych gier z ostatnich 40 lat. I tam są fragmenty, jeśli dobrze pamiętam, 404 gier i to leci w takim klipie jednym i można sobie prześledzić ten rozwój od pierwotnej formy gier, od tej puszki Pandory z 86 roku, która symbolicznie otworzyła ten rozdział historii, aż do dzisiaj.
0: Możecie o tej grze coś powiedzieć, o puszce Pandory?
2: Wojtek, chcesz?
1: Nie, Piotrek, pociągnij temat dalej.
2: Puszka Pandory to jest właśnie gra, która została napisana przez Marcina Borkowskiego, przez człowieka, który później dla wielu był znany jako redaktor naczelny Top Secretu, takiego magazynu o grach. Prawdopodobnie gracze w tym momencie słuchający.
0: No, pamięta się, tak, to się pamięta.
2: To był tak zwany zepsuł Borka, ci, którzy tworzyli Top Secret. I Borek stworzył tą grę jeszcze zanim dołączył do Top Secreta, do Top Secretu i Bajtka. I jak sam opowiadał, bo my zrobiliśmy z nim takie spotkanie w maju, ono się odbywało, jeśli dobrze pamiętam, na krakowskim Przedmieściu. On tam opowiadał, że on napisał grę i on próbował ją zacząć sprzedawać, dystrybuować na giełdzie na Grzybowskiej, na słynnym miejscu, gdzie wszyscy się poznawali, gdzie handlowano grami, gdzie CD Projekt rozpoczynał swoją wielką karierę, podjeżdżając maluchem i sprzedając gry. I tam Borek próbował rozprowadzać tą grę, natomiast bardzo szybko się pojawił, bo zorientował już następnego tygodnia, że tą grę mają wszyscy, bo po prostu to były czasy przed funkcjonowaniem ustawy o prawach autorskich i po prostu wszyscy skopiowali jego grę, a więc on jako legalny autor miał tą grę, handlował nią, natomiast wszyscy obok spiratowali tą grę i też ją mieli na swoich stanowiskach i opowiadał, że on nie czuł jakoś takiej potrzeby, żeby z nimi walczyć, po prostu od wszystkich kupowano tą grę i on był też zadowolony i to była gra tekstowa, to była gra przygodowa, gra tekstowa, czyli opowiadająca taką historię w formie tekstu. Można ją tam zobaczyć, fragment z niej na naszej wystawie. Można też dwie puszki Pandory, takie wydane w późniejszych latach, kolekcjonerskie edycje też zobaczyć. No i to nam dało asumpt do tego, żeby dać właśnie ten podtytuł 40 lat polskich gier wideo, bo puszka Pandory 86 rok była taką pierwszą znaczącą produkcją stworzoną przez polskiego twórcę, który ją nawet dystrybuował własnoręcznie.
0: Myślę, że też bardzo ciekawe, jeżeli mogę wejść ci w słowo, wyłania się z tego wniosek, że to jest właściwie też historia polskich przemian, polskiego kapitalizmu, oczywiście, też rodzącego się jest. Oczywiście, prawda?
2: Tak jest. I później wchodzi drugi etap i też pokazujemy unikatowe wydania, nawet z podpisem, z autografem polskiego ojca chrzestnego, można tak powiedzieć, polskiego game devu, czyli Luciana Wenzla, człowieka, który sprowadził Atari do Peweksów w naszym kraju. Jego firma California Dreams zaczęła wypuszczać całą serię gier. Może nie były to chlubne tytuły, bo Vegas Gambler to była gra, która opowiadała o kasynie de facto, ale to była pierwsza polska gra rozprowadzona szeroko po świecie, czyli ona była w Stanach dostępna, ona była dostępna w Kanadzie, ona była dostępna w Niemczech i w

0: to i to.
1: Że chwilę później do akcji wszedł najsłynniejszy polski szpieg Marian Zacharski, który jako szef handlu detalicznego w Peweksach od Węcla przyjął Atari i dzięki temu cała rzesza ludzi, którzy wychowali się w latach 80., między innymi Maciej Miąsik, człowiek, który też miał Atari i też robił pierwsze gry na Atari, dostała swój pierwszy komputer także właśnie dzięki Węclowi i dzięki Marianowi Zacharskiemu, którego historię pewnie znamy. I to jest też taki ciekawy element tej całej układanki.
0: Słuchajcie, kończy nam się czas na tę rozmowę, a wy pewnie moglibyście opowiadać godzinami o tym i chciałem tylko zapytać na koniec, czy was też można spotkać na tej wystawie i czy można liczyć na wasze oprowadzanie po niej na przykład?
2: Nas najczęściej można spotkać w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie i z pytaniami o gry zapraszamy głównie na nasze eventy, których organizujemy kilka, staramy się organizować kilka w roku tutaj u nas w siedzibie. Natomiast tam na miejscu jest obsługa z IPN-u, oni są jakby przeszkoleni, czy wiedzą ci państwo, jakie gry tam są i co o nich opowiadać, także nas najczęściej można spotkać w naszych biurach przy ulicy Mińskiej.
0: No dobrze, to jeszcze dodam na koniec, bo nie wiem, czy wiecie, że będziemy sąsiadami niedługo, to znaczy Radio Nowy Świat, Mińska 75 za kilka tygodni już, także będziemy się pewnie częściej widywać.
2: Cieszymy się bardzo, niech nam Praga rośnie tutaj w artystyczną siłę i zapraszamy do nas na każdy z naszych eventów. Skoro będziecie już naszymi sąsiadami, to myślę, że będziemy się widzieli często.
0: Wojciech Trusz, Piotr Mańkowski, bardzo dziękujemy wam za rozmowę, a powtórzcie tylko, gdzie można wystawę Join the Game przedstawiającą 40 lat historii polskich gier oglądać.
1: Marszałkowska 107.
2: Tak.
1: Mów.
2: Marszałkowska 107 w siedzibie IPN, to jest ta część wystawowa, nazywa się Centralny Przystanek Historia i to jest zaraz po wyjściu z metra na pierwszym piętrze tego nowego wieżowca. Bardzo fajne miejsce, wstęp jest za darmo, zapraszamy. Gdzie wystawa będzie od września, to jeszcze trwają prace i ustalenia, ale będziemy informowali na naszych kanałach, gdzie ona się później finalnie jesienią znajdzie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dodajmy, poniedziałek, sobota, 10-18, to pierwsze piętro wspomniane, nie trzeba się rejestrować, po prostu wchodzimy, przemierzamy korytarz i wchodzimy na wystawę.
0: Bardzo dziękujemy wam za rozmowę. Myślę, że to jest świetny pomysł na jeszcze wakacyjny wciąż na odwiedziny wystawy. Wystawy Join the Game. Dziękujemy. Byli z nami, raz jeszcze powiem, Wojciech Trusz i Piotr Mańkowski.
2: Dziękuję bardzo.

Join the game, tak jest. Heartbreaker i Metronomy, proszę Państwa, 25 minut do godziny 13. Dzisiaj także w tej godzinie będą z nami Wawrzyniec, Topa i Dawid Tyszkowski, czyli 2/3 Ewy Koc w rozmowie z Patrykiem Rabiegą, ale to za chwil kilka. Teraz Black Sabbath.

0: Black Sabbath i Solitude, 55 lat tego nagrania. Już Kim Gordon tymczasem i Play Me, a za chwilę w naszym studiu spotkanie Patryka Rabiegi z Dawidem Tyszkowskim i Wawrzyńcem Topą reprezentującym Ewę Koc.
1: Just call is gonna get a nice gift certificate to Whole Foods.

0: Kim Gordon, Play Me. No i po Kim Gordon teraz chyba jakaś kobieta, skoro Ewa Koc. No ale czy to kobieta? To się teraz wyjaśni, proszę Państwa. Oddajmy głos Patrykowi Rabiedze.
1: Jeśli słysząc hasło Ewa Koc spodziewali się Państwo kobiety, artystki, to nic bardziej mylnego. Razem ze mną w studiu dwóch dżentelmenów, Dawid Tyszkowski i Wawrzyniec Topa, czyli reprezentacja zespołu Ewa Koc. Witajcie, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Wiem, że pewnie macie dość tego pytania, ale nie uciekniemy od tego. Dlaczego Ewa Koc?
2: Dawid.
3: Ewa wzięła się z takiej sytuacji, że nagrywaliśmy cały album w studiu Kocewka. To jest taka chatka pod lasem, gdzieś w okolicach Bydgoszczy, na Kłan nad Notecią. I to miejsce jakoś nas tak scaliło, że uznaliśmy, że to musi być wyróżnione, że to musi być jakaś ważna część naszego zespołu, to miejsce, i stwierdziliśmy, że dobrą przestrzenią na wyróżnienie będzie nazwa i nazwanie zespołu Ewa Koc właśnie po studiu Kocewka.
1: A Ewa? Skąd?
3: Kiedy tam poprzestawiamy jakieś sylaby w słowie Kocewka, to powstaje Ewa Koc. Ale też czuliśmy, że po prostu że kobieta to jest właśnie też dobry kierunek. Że chcieliśmy, żeby ta nazwa sugerowała jakąś silną kobiecą postać.
1: Silna kobieca postać, ale skład jest męski, pięcioosobowy, bo oprócz was jest także Błażej Król, Kamil Pater i Kuba Staruszkiewicz. I to jest takie bardzo męskie granie, gitarowa energia.
4: Zdecydowanie tak. Moja żona niedawno trafnie moim zdaniem to podsumowała, że jesteśmy pięcioma facetami, ale jednak przebranymi za kobietę.
1: Okej.
4: A jeszcze chciałem tylko poprawić trochę Dawida. Sorry, Dawid.
3: Nie ma problemu.
4: Ale tak naprawdę na Kocewce, w tej chatce wydarzyła się rzecz trochę jeszcze ważniejsza niż nagranie samego albumu, bo tak
3: właściwie
4: konkretnie
3: to
4: nagrywaliśmy ten album tak. Gdzie indziej, już w takich, powiedzmy, bardziej profesjonalnych okolicznościach. Natomiast w tym domu stworzył się zespół i wymyśliliśmy cały materiał od podstaw. Tam zupełnie niespiesznie i zupełnie też bez żadnego przymusu. Tak z nas to wypływało, więc jest to coś jeszcze silniejszego niż takie po prostu zagranie tej muzyki.
1: No właśnie, to było moje następne pytanie. Od czego to wszystko się zaczęło? Dlaczego wy postanowiliście połączyć swoje artystyczne energie, różne przecież, w taką jedną wielką moc?
3: Zaczęło się od tego, że zaprosiłem Błażeja do tego, żeby dograł się do mojego utworu na mój solowy materiał. I chyba też akurat na tym spotkaniu na Kocewce też byłeś po raz pierwszy, Wawrzyk?
4: Po raz pierwszy, tak.
3: Tak, bo też zaprosiłem właśnie Wawrzyka, żeby sobie z nami pograł i żeby nam pomógł z materiałem też moim solowym, bo wtedy taki był zamysł na to spotkanie. I zjechaliśmy się tam wszyscy właśnie w tym składzie po raz pierwszy na kilka dni i szybko się okazało, że jest między nami jakaś tak wyjątkowa energia, że to musi być coś więcej niż po prostu spotkanie i dogranie się do mojego repertuaru. I szybko poczuliśmy, że chcemy być zespołem. W zasadzie długo pograliśmy razem kilka godzin tak zwanego jama i poczuliśmy, że jest w tym dobra energia i że to musi być zespół.
1: No to dobrze, że nie postawiliście wtedy kropki, tylko kontynuujecie tę wymianę wzajemnej energii. Będzie cała płyta, o tym jeszcze porozmawiamy, ale dziś premiera waszego najnowszego singla, Niebezpiecznie Blisko. O czym opowiada ta piosenka?
4: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego utworu. W sensie ogólnie z całej płyty jestem, ale ten utwór zaczyna się bardzo poważnym, ciężkim, basowym riffem. A że jestem basistą, no to po prostu przykuwa to moją uwagę na początek. A o czym jest ten utwór, chyba Dawid najlepiej opowie, bo jest autorem tekstów wspólnie z Błażejem.
3: No to teksty nigdy nie było takiego założenia, że teraz piszemy piosenkę o czymś konkretnym. Mm-hmm. Ja też nie lubię o tym opowiadać, bo mam wrażenie, że kiedy mówię jakieś konkrety, interpretuję wersy, to nie dodaję nic ciekawego, tylko odzieram tą piosenkę z jakiejś tajemnicy i wolności interpretacji. Myślę, że nawet w zasadzie gdybym sam próbował jakoś określić, o czym konkretnie jest ten utwór, to bym nie potrafił. Może to jest błąd, ale tak jest, że po prostu z Błażejem, kiedy graliśmy razem muzykę w zespole i zaczęliśmy myśleć o tekstach, to wynikało to raczej z emocji, która nam towarzyszyła w chwili, niż jakiegoś konkretnego zamysłu na opowiedzenie historii. Te wszystkie słowa, które tam wypowiadamy, są po prostu określeniem jakiejś emocji, jakiegoś gniewu, jakiegoś buntu.
1: A w waszym przypadku najpierw jest tekst, czy najpierw jest melodia, która właśnie na przykład wynika z tego wspólnego jamowania, o którym przed chwilą rozmawialiśmy?
4: Wyrobiliśmy sobie rzeczywiście taki system zupełnie przypadkowo, że zawsze na początek jamujemy. Mhm. I nasze spotkania odbywały się w takim trzydniowym trybie, gdzie pierwszego dnia zjeżdżaliśmy się, rozpoczynaliśmy od rozmów, dosyć często też od ogniska jakiegoś takiej po prostu integracji. Potem rozstawialiśmy instrumenty i graliśmy do nocy, czasem prawie do rana. I tylko to. Następnego dnia dopiero odsłuchiwaliśmy tych fragmentów, czasem to były 3 godziny muzyki i wybieraliśmy z tego najciekawsze momenty. Z tego powstawały piosenki, do których później wraz z melodią powstawały teksty, więc raczej to tak wychodziło.
1: A trudno się pisze tekst z kimś wspólnie? I patrzę tu oczywiście w stronę Dawida, skoro wypłynęło, że jesteś autorem tekstów razem z Błażejem, tak. Z Błażejem Królem. Trudno się przestawić z takiego pisania tylko dla siebie i z takiego swojego sosu trochę wyjść i jednak dać pole też tej drugiej osobie?
3: Jest to na pewno inne doświadczenie, ale nie powiedziałbym, że trudne. Było to wyzwanie, ale w takim bardzo pozytywnym sensie. Miałem wrażenie, że od początku jakoś mnie to po prostu stymuluje i inspiruje. To, że mogę się odbić od kogoś i też spróbować mu czasami wytłumaczyć swoją wizję na tekst, czasami zrozumieć jego wizję na tekst i spróbować się w nią wkleić, to zawsze było jakieś ciekawe wyzwanie. I chyba nie mieliśmy w zasadzie żadnych problemów. Oboje jakoś poczuliśmy, że tekstowo ze sobą dobrze współgramy.
1: A czym w ogóle dla was jest ten projekt i co jest w tym projekcie dla was najważniejsze? No bo jednak wszyscy trochę wychodzicie z takiej swojej artystycznej strefy komfortu.
4: No, dla mnie ten projekt jest takim bardzo miłym powrotem po kilku latach takiej, nazwałbym to artystycznej trochę stagnacji, ponieważ zajmowałem się przez ostatnie lata muzyką od strony bycia sidemanem, czyli muzykiem sesyjnym w różnych zespołach, między innymi w zespole Dawida. A w zeszłym roku, w okolicach marca, kwietnia, stwierdziłem, że muszę wrócić do swoich korzeni, czyli do tworzenia muzyki, do tworzenia zespołu. I w zasadzie nikomu nigdy tych słów nie wypowiedziałem. Były one tylko w mojej głowie i nie wierzę w afirmacje, ale...
3: Ze mną o tym rozmawiałeś.
4: A może z tobą o tym rozmawiałem, rzeczywiście. Z Dawidem o tym rozmawiałem, tutaj mnie szybko sprostował. Ale tak, i rzeczywiście z tobą o tym rozmawiałem. Potem Dawid mnie zaprosił na takie pierwsze spotkanie i okazuje się, że no, dało to początek po prostu nowemu zespołowi, więc dla mnie jest to jakieś takie przełomowe wydarzenie zdecydowanie.
1: A dlaczego uważacie, że nie ma lepszego świata niż ten? Powiem wam, że taki optymizm godny pochwały w dzisiejszych czasach.
4: No z jednej strony optymizm, z drugiej strony nihilizm też, nie?
3: Tak, fajnie, to tak czytasz, bo właśnie jest kilka różnych ścieżek na czytanie tego zdania i to mi się w nim podoba najbardziej, że właśnie można tak na to patrzeć, że to jest po prostu najlepsza rzeczywistość, w której możemy żyć i to jest taka pochwała codzienności po prostu, że trzeba się cieszyć z tego, co mamy. A jednocześnie może to być myśl, która prowadzi bardziej do wniosku, że nie ma nic dalej. Że to jest ten świat, on jest najlepszy i tam nie ma co się zastanawiać nad tym, co jest dalej, bo tam nie ma nic po prostu.
1: To od razu zdradźmy, dlaczego o to zapytałem, bo taki jest tytuł waszej płyty. Tytuł, wyjaśniając naszym słuchaczom, nie ma świata lepszego niż ten. Tak będzie zatytułowany debiut Ewy Koc, który ukaże się jesienią, prawda?
4: Tak, będzie to prawdopodobnie październik.
1: Dobry czas na wydawanie płyty o takim tytule.
4: Tak, zwłaszcza, że od razu później jedziemy w trasę, więc będzie można też tego albumu na żywo posłuchać w całości.
1: Ale występ na żywo szybciej niż jesienią.
3: Tak, zagramy już dzisiaj w zasadzie w Warszawie na festiwalu Letnie Brzmienia o godzinie 20:30. Bilety chyba są jeszcze dostępne, więc zapraszamy serdecznie, ale właśnie bilety na naszą trasę koncertową, klubową również są już w sprzedaży, więc zapraszamy.
1: No to zapraszamy Państwa i zachęcamy, by śledzić Ewę Koc. Ta polska supergrupa, chyba mogę tak określić, zaczyna się dopiero rozkręcać. Dawid Tyszkowski i Wawrzyniec Topa byli razem z nami. Wielkie dzięki.
4: Wielkie dzięki.
1: To jeszcze zaproście premierowo naszych słuchaczy do wysłuchania piosenki Niebezpiecznie Blisko.
3: Czyli honor, pierwszy raz.
4: Zapraszamy serdecznie do wysłuchania naszej piosenki Niebezpiecznie Blisko, której premiera dzisiaj, w piątek.
1: No to słuchamy.

Niebezpiecznie blisko Ewa Koc, czyli Wawrzyniec Stopa, Dawid Tyszkowski, Błażej Król. A my słyszymy się po godzinie 13 już. Będzie m.in. Olga Szygenda, a to Sharon Van Etten.

Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa jutro po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.

0: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Duńskie władze zarzucają Rosji akty agresji hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej. Poinformowały, że rosyjskie podmioty opublikowały ponad 2000 fałszywych artykułów i 6000 zakłamanych postów dotyczących sytuacji w Ceucie. Duńscy analitycy wojskowi uważają, że Rosja może wykorzystywać tę sytuację do promowania określonej narracji, niezgody i podziałów w Unii. I właśnie temat migracji jest często wykorzystywany do manipulowania opinią publiczną. Kryzys migracyjny w Ceucie wzbudził ogromne emocje. W zagranicznych mediach pojawiły się spekulacje, wedle których na połowę sierpnia planowany ma być kolejny masowy napływ migrantów z Maroka do Ceuty. Służby miały rzekomo dowiedzieć się o tym z przechwyconych wiadomości wymienianych przez migrantów na komunikatorach. Choć doniesienia te nie zostały oficjalnie potwierdzone, to dziś rano Madryt wysłał do Ceuty dwie fregaty. Osoby z niepełnosprawnościami chcą żyć bardziej niezależnie, ale mieszkań wspomaganych wciąż jest w Polsce za mało. Mieszkanie wspomagane to forma pomocy społecznej, która pomaga żyć samodzielnie, daje wsparcie na co dzień i zastępuje domy opieki. Obecnie działa ich nieco ponad 1000, a rządowa strategia zakłada, że do 2030 roku ma być ich 7000. Jak mówi dr Magdalena Kocejko ze Szkoły Głównej Handlowej, problemem jest nie tylko zbyt mała liczba takich mieszkań, ale też wciąż niewielka świadomość, jak bardzo są potrzebne.
1: Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Mamy coraz więcej osób po prostu, które będą potrzebowały wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, także wsparcia zorganizowanego wokół mieszkania. I jeśli nie będziemy rozwijać mieszkań wspomaganych, to jedyną alternatywą będą domy pomocy społecznej. Tylko 15% osób z niepełnosprawnościami mówi tak, chcę mieszkać w domu pomocy społecznej. Zdecydowana większość osób chce mieszkać u siebie, w swoim własnym mieszkaniu lub ewentualnie w mieszkaniu wspomaganym.
0: Resort rodziny zapowiada zmianę przepisów. Mieszkania wspomagane mają być dostępne także dla osób potrzebujących całodobowej pomocy, a zasady ich przyznawania mają zostać uproszczone. W przyszłym tygodniu w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie startuje festiwal literacki Patrząc na Wschód. Będą to 4 intensywne dni spotkań z podróżnikami, dziennikarzami, reporterami, filmowcami, muzykami, naukowcami i przyrodnikami. Będą też pokazy slajdów oraz filmów o tematyce wschodniej. Zaprasza jeden z głównych organizatorów, Piotr Malczewski.
2: W tym roku mamy 12 festiwal, więc tych autorów było ogrom. Byli m.in. Wacław Radziwinowicz, Wojciech Górecki, Wojciech Jagielski, Jacek Hugo Bader. Byli też autorzy mniej znani, ale piszący o północno-wschodniej Polsce, o Suwalszczyźnie, o Podlasiu. Tu dodam, w nawiasie to dwie różne krainy, żeby było to jasne. Były pokazy filmów, były pokazy fotografii, czy naukowców, czy podróżników. No, nazwisk było tych moc.
0: Festiwal literacki Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie odbędzie się od 13 do 16 sierpnia. Wstęp na wszelkie spotkania, pokazy i spacery tematyczne jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś po południu na zachodzie i północy kraju będzie pogodnie, natomiast wschód i południowy wschód, tam będzie mniej pogodnie, zanikające przelotne opady deszczu i lokalne burze mogą się, lokalnie burze mogą się pojawić, a temperatury 22-29 stopni. W nocy aura w całym kraju uspokoi się, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a temperatury minimalne spadną nieco od 8 stopni na północy do 16 na Podkarpaciu.

0: Niepokorne, niegrzeczne i za to je lubimy, ale nie tylko za to. Lambrini Girls na początek.
1: W środku dnia.
0: Właściwie mogę się powtórzyć, niepokorni, niegrzeczni i nie tylko za to ich nawet uwielbiamy.

Obce języki tutaj do nas muzycznie mówią. To oczywiście The Rolling Stones i In The Stars z ich najnowszej płyty. Będziemy mówić po polsku, bo jesteśmy Polakami, ale za kilka chwil Olga Szygenda jeszcze się nie pojawiła w drzwiach. Jak się pojawi w drzwiach, jak otworzą się drzwi, to będzie znaczyło, że już niedługo dobre wiadomości nastaną. Na razie gramy, gramy, gramy, proszę Państwa. To jest Charlie i utwór zatytułowany Yeah.

No i takie rzeczy, proszę Państwa, się muzycznie dzieją też na świecie. 14 minut po godzinie 13, piątek 7 sierpnia. No i to będzie pierwszy piątek z dobrymi wiadomościami tego sierpnia, oczywiście. Za chwilę zatem Olga Szygenda się pojawi w naszym studiu, a w ogóle w przyszłym tygodniu i od poniedziałku już pojawi się Agnieszka Lipka-Barnett, bo ja wczoraj zapowiadałem, a dzisiaj do tej pory nie wspomniałem, że jestem słomianym radiowcem tutaj, więc nie będę słomiany w przyszłym tygodniu i nie prowadzę audycji w poniedziałek, tylko prowadzi ją Agnieszka Lipka-Barnett. Teraz jeszcze jedno imię dołączmy do tej układanki, imię Judith, A Perfect Circle, no i to jest utwór, którego teraz słuchamy.

0: Pewnie się zastanawiasz, w jaki sposób nawiążę do imieniem Judith do naszego spotkania cotygodniowego. Może o judytowaniu
1: zastanawiam się.
0: Możemy porozmawiać, tłumacząc na język polski.
1: O judytowaniu?
0: Tak.
1: Czy to coś ma wspólnego z Judytą?
0: Ma.
1: 40-letnią kobietą zmieniającą życie po rozwodzie, budującą dom w górach. Możemy porozmawiać o judytowaniu. Brzmi jak świetny pomysł.
0: To może być dobra wiadomość. Można na pewno zbudować dobre wiadomości na ten temat, zwłaszcza, że zdjęcia do drugiej części przygód Judyty trwają.
1: Mm-hmm.
0: Można zobaczyć Katarzynę Grochole i Danutę Stenkę, więc moda na judytowanie,
1: powróci,
0: która się pojawiła, może trwać dalej. Natomiast patrzę w twoje oczy, widzę, że to nie jest jedna z przygotowanych przez ciebie dobrych wiadomości, zatem...
1: Nie, to prawda.
0: Moje
1: zwłaszcza,
0: oczy zamieniają
1: że nie jest
0: się w słuch.
1: Chyba najświeższa. Twoje oczy zamieniają się w słuch.
0: Olga Szygenda jest
1: dzień
0: z nami.
1: Dobry, dzień dobry. Mój słuch zamienia się w oczy, nie. Tak, przygotowałam oczywiście, poszukałam tego, co się dobrego dzieje na świecie w ostatnim czasie. I tak, pierwsza rzecz, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, to, że do warszawskiego zoo wróciła słonica Erna. I to tutaj od razu mówię, brzmi inaczej niż jest w rzeczywistości. Bo być może część z Państwa pamięta Ernę. Erna zmarła w 2020 roku w wieku 35 lat, co nie jest chyba jakimś wynikiem imponującym jak na słonia. W każdym razie była słonicą wyjątkową. Do dziś opiekunowie wspominają ją dlatego, że miała podobno mocny charakter. Od pierwszych chwil po prostu przejęła przewodnictwo w stadzie w zoo i robiła porządek wśród słoni, tak czytałam.
0: Nie wiem, to była dyrektorka zoo.
1: Dokładnie, była dyrektorką zoo, była też symbolem zoo warszawskiego i jak się okazuje może nim pozostać za sprawą drukarek 3D, bo właśnie w ostatnich dniach w słoniarni stanęła naturalnej wielkości kopia szkieletu słynnej żelaznej damy, tak się o niej mówi, która zamieszkiwała warszawskie zoo. Przygotowanie tego eksponatu zajęło aż 6 lat. No tak, no od 2020 roku do teraz. Prawdziwe kości Erny najpierw trzeba było oczyścić, później dokładnie zeskanować ich kopię. Później przez wiele miesięcy drukowało kilkadziesiąt drukarek 3D.
0: Czy dziękujemy drukarkom.
1: Dziękujemy, no po prostu wykorzystujemy postęp. To jest, uważam, fajne, fajne. No i teraz ten jej szkielet ma pomagać odwiedzającym lepiej też poznać te zwierzęta i przypomnieć, dlaczego warto je chronić. No bo tak mi się wydaje, że takiej naturalnej wielkości szkielet słonia, to poza tym, że jest imponujący tak przez wzgląd na jakieś walory wizualne, no to też faktycznie może nas sporo nauczyć o tym, jak wygląda, jaka jest anatomia tych zwierząt. No i przede wszystkim Erna, za którą tęsknimy, chyba mogę powiedzieć, że my
0: tak,
1: wszyscy
0: oczywiście
1: trochę tęsknimy, będzie dalej częścią jakąś tego, nie wiem, dziedzictwa może?
0: No pewnie tak, ale tak się zastanawiam, czy to wiesz, to nie jest takie... Czy tam nie są jakieś dodatkowe atrakcje ukryte, na przykład, że przychodzisz po zmroku do zoo i ten szkielet
1: ktoś
0: na przykład
1: tu oglądał Noc w Muzeum.
0: Zaczyna trąbić na
1: byłoby
0: ciebie.
1: Byłoby wspaniale. No tego się nie... Znaczy, nie wiem, może dowiemy się, może trzeba by sprawdzić. Albo podpytać pracowników. Nie wiemy, co tam się dzieje po zmroku, ale wiemy, że w zoo po zmroku dzieje się bardzo dużo, bo przecież jest cała masa zwierząt, które
0: no, jak te zwierzęta widzą,
1: się.
0: Że w końcu wyszli już. No to teraz życie mamy
1: już
0: w końcu.
1: Już nie trzeba pajacować.
0: Nie trzeba się już pokazywać.
1: No. No nie, w każdym razie myślę, że odwiedzenie zoo tego czy innego, czy po prostu jakiś taki kontakt ze zwierzakami latem to super pomysł. Super pomysłem jest również chłodzenie się przy obecnych temperaturach. No i tutaj wiadomo, wielu z nas, jak mamy wolny dzień bądź wolną chwilę, chętnie wybieramy się nad jakieś zalewy, jeziorka, generalnie nad wodę. Tutaj wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć i przypomnieć oczywiście, że w miarę możliwości lepiej wybierać kąpieliska, które są chronione po prostu przez ratowników, bo wiemy, że ten czas letni no, bywa szczególnie niebezpieczny. No ale ja chciałam teraz wspomnieć o Świętochłowicach. Tam jest kąpielisko i oczywiście jest wydzielona część pod opieką ratowników, ale są też, wiadomo, inne miejsca, z których korzystają mieszkańcy albo odwiedzający Świętochłowice, przypomnę. ale jako, że nie, legalnie nie można korzystać z miejsc, które nie są pod opieką ratowników, to jest tam też policja. Policja, która ma prawo wystawić mandat za...
0: Czy już wtedy wchodzimy pod opiekę policji, jeżeli to nie jesteśmy pod opieką ratowników.
1: Pod opiekę, czy też, no nie wiem, no właściwie to tak. No ale, i teraz uwaga, trudna odmiana, świętochłowiccy policjanci i policjantki przeprowadzają, chyba z tego co wiem, nie po raz pierwszy taką akcję, że zamiast mandatu rozdają bilety na basen. I to wszystko po to, żeby właśnie mieszkańcy dla ochłody wybierali bezpieczniejsze miejsca. Co ciekawe, jest tak, że policjanci zamiast kończyć takie spotkanie przypadkowe czy też nie, pouczeniem albo karą, wręczają takie darmowe wejściówki na miejskie kąpielisko.
0: Ale powiedz, czy wejściówki na to kąpielisko dla wszystkich są darmowe, czy trzeba z interwencji być, że tak powiem, żeby
1: powiem szczerze, że tego nie pomyślałam o tym, nie sprawdziłam tego.
0: Ręczniczku na basenie, albo państwo też z interwencji,
1: A nie pomyślałam o tym, trzeba by to sprawdzić.
0: Radiowozy dowożą kolejnych.
1: Bo jeżeli nie, to faktycznie może warto zaryzykować taki mandat, tylko może się to jakoś kalkuluje.
0: Nie, nie zachęcamy do tego absolutnie.
1: Nie, absolutnie nie, bo to
0: państwa.
1: Niepotrzebne emocje i niepotrzebny stres, a poza tym w ogóle to w ogóle można od razu pójść na basen, prawda? Zamiast się wygłupiać i ryzykować tak naprawdę.
0: No bo też nie wiadomo, to chyba nie jest zawsze tak, że każdej osobie policja daje od razu bilet na basen. Pewnie mandaty też się zdarzyły jakieś.
1: No na pewno, to znaczy z tego, co ja tutaj wyczytałam, to jest to jakaś taka akcja, która chyba jest prowadzona w ostatnim czasie, więc nie wiemy, jak było wcześniej, nie wiem, jak będzie później. Generalnie podejrzewam też, że tutaj dużo jest w gestii samych policjantów.
0: No, po prostu taki styl dowolny mogą.
1: Tak, poza tym
0: zastosować.
1: Wiadomo, wchodzenie do wody w miejscu niestrzeżonym to jedno, ale to, co się też robi nad tą wodą, no to tak. Jest drugie, hałas, śmieci, jest cała skala wykroczeń.
0: Też niektórzy alkohol ciągle
1: no dokładnie,
0: piją sobie
1: także,
0: nad wodą. No.
1: Także my tutaj myślę, że to powinno wybrzmieć, nie róbmy tak. Po prostu nie róbmy tak, można to zrobić inaczej, lepiej. I fajnie, że są też takie miejsca, takie kąpieliska, z których można korzystać i do tego oczywiście zachęcamy, bo dzisiaj może jest znośnie, ale umówmy się, w ostatnich dniach pogoda dawała nam się we znaki dość solidnie. Dobrze, kolejna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, czy teraz, czy za chwilę? Tak patrzę na ciebie.
0: Ja patrzę na ciebie, czy teraz, czy za chwilę? Wiesz co, za chwilę możemy
1: dobrze,
0: spróbować.
1: Dobrze, to wrócimy do tematu.
0: Będzie to coś słodkiego ze Stanów Zjednoczonych, czyli coś bardzo słodkiego, jak to ze Stanów. Cigarettes After Sex, ale to nie jest nazwa tej słodkiej rzeczy. To znaczy, w sumie zależy jak się... Dobra. Twizzler, to jest nazwa tego... Te,

0: Tak jest, proszę państwa, Twizzler, Cigarettes After Sex. No i 29 minut i 30... Ach, nie da się tego uchwycić, bo cały czas do przodu te sekundy.
1: Trudne.
0: Trudne, tak jest. Po 13, czyli już czasu coraz mniej, ale proszę państwa, niech się rozwikła raz na zawsze, bo my sobie tak oczywiście żartujemy, że nie wiemy, jak się coś wymawia, prawda?
1: A żarty, tak żarciki wiemy. Tutaj.
0: Natomiast jest ta słodycz, na przykład słodycz tego słodycza po prostu, o którym Cigarettes After Sex, a więc ten słodycz to na przykład to ciastko jest, ale ta słodycz tego ciastka, czyli ta słodycz tego słodycza.
1: Dobrze, czyli już wiemy.
0: Wszystko wiemy,
1: wszystko
0: tak.
1: Wszystko wiemy o słodyczach, teraz nie będzie, ale mam. Mam propozycję dla naszych radiowych amatorów dwóch kółek, dla naszych radiowych rowerowych świrów, bo to będzie coś dla wytrwałych i lubiących podróżować na dwóch kółkach właśnie, a mowa o trasie rowerowej z Kopenhagi do Gdańska. Tak na oko, myślisz, że ile to może być kilometrów?
0: Chyba mil morskich bardziej.
1: Kilometrów, jedziemy brzegiem, haha.
0: No to może być to, powiedziałbym, że 600 kilometrów.
1: Okej, to muszę powiedzieć, że aż tak bardzo znowu się nie pomyliłeś, dlatego że z tego, co ja widziałam, są trzy takie najbardziej popularne trasy. Jedna z nich najkrótsza, ale ona uwzględnia dość długą przeprawę promem, ma 400 kilometrów, średnia chyba właśnie 600, a teraz będzie mowa o najdłuższym wariancie, który ma 900 kilometrów, przejeżdża przez trzy kraje. No i teraz uruchomiono usługę, która pozwala pokonać tę trasę tylko raz, bez żadnych zmartwień o powrót, no bo umówmy się, 900 kilometrów na rowerze to lekko, no ale już 1800 to byłaby lekka przesada, prawda? W każdym razie, tak jak wspomniałam, na bałtyckim szlaku rowerowym ruszyła taka usługa, która pozwala wypożyczyć jednoślad w stolicy Danii, czyli właśnie w Kopenhadze, i oddać go dopiero na mecie w Gdańsku. I taka trasa prowadzi przez Danię, później promem do Niemiec, bo tutaj też trzeba uwzględnić przeprawę promową, ale krótszą. No a potem już polskim wybrzeżem przez Świnoujście, Kołobrzeg, Ustkę, i cała taka wyprawa ma zająć mniej więcej 2 tygodnie.
0: Czyli ale oczywiście na promie też wstawiamy ten rower taki w ten
1: trenażer. Takie specjalne, tak, i tak pedałujemy. Tak, to się musi liczyć. To trzeba liczyć, tam zegarek później zbiera te dane. W każdym razie, no, tak jak już mówiłam, są też krótkie.

0: najkrótsze warianty przez Szwecję i przez Bornholm. I teraz nie wiem, czy redaktor Porycki nas słucha, być może nas słucha, czy redaktor Slezak nas słyszy, ale może to jest taka opcja na kolejny radiowy tur, Tour de Slezak, Kopenhaga, Gdańsk na przykład. Nie wiem, ja nawet nie sugeruję, ja tylko pokazuję, jakie są możliwości, także jeżeli ktoś lubi takie długie, długie wyprawy, a wiem, że są takie osoby, no to może warto przemyśleć. Ja też tak sobie wyobrażam, bo nie pokonałam takiej trasy i też trochę nie wiem, jak miałabym ją pokonać, ale wyobrażam sobie, że musi być naprawdę pięknie, tak polskim morzem. I bardzo długa trasa, długa droga rowerowa.
1: Ja jestem fanem kolorów bałtyckich.
0: Ja też. Zwłaszcza tych takich bardziej północnych, jak jest tak lekko szaro i mineralnie. Fajnie. No dobra, to jeszcze na koniec mam historię niezwykłego chłopaka, który połączył, i to jest, wydaje mi się, że też dość interesujące, origami z technologiami na przykład satelitów albo schronień ratunkowych. Chodzi o 18-letniego Hikaru Koribayashi z Japonii, który zdobył 100 tysięcy dolarów za program, który przewiduje, jak można składać i rozkładać skomplikowane konstrukcje. No i właśnie to wszystko wyrosło z pasji do origami, bo on jako dziecko uczyła go babcia, jak tę sztukę opanować. Mówi, że obserwował też naturę, między innymi to, jak składają się skrzydła biedronek, o czym ja do tej pory nie wiedziałam, że one faktycznie jakoś tam w taki specjalny sposób się układają. No i przez pół roku nastolatek samodzielnie tworzył taki program i teraz jego rozwiązanie może pomóc na przykład inżynierom projektować składane elementy satelitów albo jakieś niewielkie urządzenia medyczne, a nawet, co mi się wydaje szczególnie interesujące, przenośne schronienia dla ofiar katastrof. Także ja też nie wiem do końca, jak by to miało wyglądać, bo to jeszcze nie zostało pokazane, ale wyobrażam sobie, że to musiałaby być jakaś taka skomplikowana konstrukcja, że z czegoś małego wyrasta coś ogromnego tylko dlatego, że za pierwszym razem zostało bardzo dobrze złożone. To jest dla mnie niesamowicie w ogóle imponujące. No bo też, jak wiemy, origami nie składa się z klejonych elementów, tylko z odpowiedniego poskładania całości.
1: Pogiętych. Dokładnie. Musi być ładnie zgięte.
0: No, także gratulujemy panu. Myślę, że na 18-latka można już mówić pan?
1: Tak. Można.
0: Hikaru Koribayashi.
1: Ale wiesz co, myślę sobie tak, że on sobie idzie z taką walizeczką i w tej walizeczce jest po prostu...
0: Otwiera walizkę i tam wyskakuje cały świat. To musi być niesamowite. W każdym razie fajnie, bo to taka, no tak, no, taka naprawdę przyszłość, nie? Że nie tylko maszyny, nie tylko metal, stal, jak to się nazywa?
1: Albo na festiwal jedziesz na przykład z takim
0: świetne.
1: Czymś,
0: a widziałam kiedyś takie bardzo fajne krzesełko, które faktycznie jest kompaktowe, jest malutkie, mieści się nawet w nerce i jest tak poskładane, że potem się... W nerce oczywiście, w torebce nerce, tak? I później parę ruchów i robi się z tego taka całkiem solidna konstrukcja, na której można usiąść. Scena festiwalowa może nie, ale umówmy się, że wszyscy tutaj, którzy mają doświadczenia festiwalowe, wiedzą, że czasami takie coś, co pozwoli nam usiąść choćby na parę minut, jest na wagę złota.
1: Tak. Tak powiedziała jest. Te słowa, proszę państwa, Olga Szygenda.
0: Która bardzo lubi sobie posiedzieć na festiwalu.
1: Tak jest i mam nadzieję, że też lubisz przysiąść w studiu tutaj.
0: Nie, no wiadomo, że tak. Tutaj to mogłabym stać, siedzieć, skakać, wszystko.
1: Bardzo dziękujemy. W takim razie czekamy na tego typu odsłony twojej
0: mam obecności. Skakać? No może nie. Może dzisiaj sobie przynajmniej dzisiaj sobie darujmy.
1: Przejmuję kontrolę nad tą audycją dzisiaj i niech tak zostanie. Olga Szygenda, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Stop it.

A to grupa Pavement i utwór zatytułowany Cut Your Hair, a więc no wiadomo co to oznacza, już nie muszę tłumaczyć i właściwie sam się tak przy okazji powinienem zastosować do tego tytułu, ale 20 minut do 14, no przed nami widzę utwór, który się już niechże rozpocznie, Cannonball i The Breeders.

And the Breeders. Bardzo dziękujemy. No a teraz utwór, który znamy dzięki, chciałoby się powiedzieć, Tomowi Jonesowi, no ale także dzięki Talking Heads, dzięki Paramore, dzięki wielu, wielu, wielu artystom. Myślę, że jak się zastanawiam, czy przypadkiem właśnie Talking Heads wersja nie jest tą najsłynniejszą.

Tak, jest 1983 rok. No a jeżeli chodzi o Toma Jonesa, to tam także Nina Persson z The Cardigans wystąpiła i to był rok 99. Teraz mała zapowiedź i muzyki odśrodkowej jutro, no i też tego, co przed wszystkim wybierającymi się na OFF Festival. Można sobie niuchnąć dosłownie festiwalowej atmosfery.

Tak jest, Emil and the Sniffers wśród gwiazd of festiwalu tegorocznego, a u nas jeszcze dwa utwory, tylko Coffin Prick i utwór zatytułowany Blood.

Ale tu się ciekawie dzieje. Coffin Prick, aż przeczytałem drugi raz. I Blood, proszę Państwa, bardzo dziękujemy za dzisiaj. 2 godziny prawie już minęły. Słyszymy się zatem we wtorek, ale wcześniej słyszymy się także jutro w muzyce odśrodkowej, oczywiście. No a w poniedziałkowej audycji w środku dnia już redaktorka Agnieszka Lipka-Barnett. No to w związku z tym za tydzień w duecie będziemy. Elado Negro na koniec. Do usłyszenia.

0: co jest najgorsze w byciu w trasie oraz jak grać nieprzerwanie przez 30 lat. Już jutro po 9 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń na te pytania odpowie
1: Ania Wyszkoń, z tej strony zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest wiceprezes PiS Przemysław Czarnek i nic w tej sprawie się nie zmienia, podkreślił Jarosław Kaczyński we wpisie na X-ie. W ten sposób odniósł się do medialnych spekulacji w sprawie zmiany kandydata partii na premiera. Pojawiają się one w momencie pogłębiającego się spadku poparcia PiS w sondażach oraz trwającego w partii rozłamu ze zwolennikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z ostatniego sondażu pracowni Opinia 24 wynika, że PiS ma najniższy wynik od lat. W rankingu partia ta jest wciąż na drugim miejscu za Koalicją Obywatelską, na którą chce głosować 30% badanych. PiS popiera jedynie 17%, a jego notowania spadły o ponad 5 punktów procentowych od ostatniego badania. Na Konfederację zagłosowałoby 15% respondentów, na Konfederację Korony Polskiej 9%, na Lewicę 7%, na Rozwój Plus Morawieckiego 5%. Poniżej progu wyborczego znalazły się Razem, Polska 2050 i PSL. Islandia znów spogląda w stronę Unii Europejskiej. 29 sierpnia mieszkańcy wyspy zdecydują w referendum, czy kraj powinien wznowić negocjacje w sprawie członkostwa we wspólnocie. Rozmowy rozpoczęły się w 2010 roku, ale 3 lata później zostały zawieszone. Jak mówi dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej, wynik głosowania jest dziś trudny do przewidzenia.
3: Wynik jest niepewny. Żaden ośrodek nie wskazuje przewagi większej niż powiedzmy 5 punktów procentowych dla żadnej ze stron. Czyli jest około 40% na tak, 40% na nie. Jest całkiem duża grupa osób niezdecydowanych, które będą mogły zadecydować o wyniku i które zadecydują o wyniku. Po trzecie, nawet jeśli wygra opcja na wznowienie negocjacji tych zawieszonych, to oczywiście to nie przesądza o pełnym członkostwie.
2: Jedną z największych przeszkód dla Islandczyków pozostaje rybołówstwo, które odpowiada za około 40% islandzkiego eksportu. Przeciwnicy integracji obawiają się przede wszystkim utraty kontroli nad łowiskami. Zwolennicy wskazują z kolei na bezpieczeństwo i możliwość wpływania na unijne prawo, którego dużą część Islandia już dziś stosuje. Za 2 tygodnie startuje w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. To interdyscyplinarna impreza rozciągnięta w czasie, w trakcie której widz w każdym wieku znajdzie coś dla siebie, mówi Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny festiwalu.
4: To jest charakter wszystkich naszych festiwali, że chcemy po pierwsze zachować muzykę, taniec, teatr i warsztaty, edukację, a z drugiej strony też, żeby ten program obejmował wszystkie pokolenia, od dzieci do młodzieży, dorosłych i seniorów. Więc ten wybór był dla nas bardzo trudny, żeby to skondensować w ciągu tych 2 weekendów, a między weekendami w praca edukacyjna, warsztaty, które będą prowadzone i które będą prezentowały się też w ramach tego festiwalu.
2: Program festiwalu Retroperspektywy jest bardzo bogaty. Będzie dużo spektakli, koncertów, spotkań i warsztatów. Wszystko rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do końca miesiąca. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Tego pana tu jeszcze nie było. Beck David Hansen, czyli po prostu Beck i jego Golden Age, melancholijnie otwierające jego bodaj najbardziej znany album Sea Change. W tejże roli otwieracza wybrzmiewa również w naszym kolejnym spotkaniu w przestrzeni pomiędzy na antenie Radia Nowy Świat. Jak co tydzień Rafał Lewandowski jest za konsolą, Kuba Ferlin, czyli ja, jestem za mikrofonem i w tym składzie do godziny 15 będziemy eksplorować całe multum muzycznych światów, inspiracji geograficznych, też destynacji, takie nieładne polskie słowo, kalka z języka angielskiego, ale tak, naprawdę międzynarodowo dziś w playliście. No i tym razem już szybkim krokiem przejdziemy do przestrzeni gdzieś pomiędzy, w pół drogi między Nowym Jorkiem a Rio de Janeiro.

Prosto z Brooklynu, Menahan Street Band i prosto z Rio de Janeiro. Rogério Cruz, znany jako Roger Tropical Man, to ta piosenka, fragment ich wspólnego podwójnego singla z roku 2024. No i takie świetnie brzmiące połączenie brazylijskiej rytmiki z soulowo-funkowym rodowodem właśnie Menahan Street Band. A dla fanów wokalu Brazylijczyka polecam sięgnąć do płyty Curryman z 2023 roku. To jest takie opus magnum tego 51-letniego wokalisty. Podkreślam ten wiek dlatego, że cały czas on funkcjonuje jako ta młoda część brazylijskiej sceny MPB, czy tych, którzy podtrzymują tradycję samby. To tylko wiek, to tylko liczba. Ta młodość jest czymś zupełnie autonomicznym. Zwrócimy się teraz ku nieco innym rejonom świata i muzyki. Tym razem będzie to muzyczny most pomiędzy Gwatemalą a Londynem.

Gdybym powiedział "Yo tengo dinero", zwykle oznaczałoby to, że mam dla Państwa pieniądze, ale dziś akurat oznacza to, że mam Gabriela Dinero, bo tak nazywa się gwatemalski producent, którego właśnie posłuchaliśmy. Od 2016 roku żyje w Wielkiej Brytanii, studiował w Londynie i tam też wciąż stacjonuje i tworzy. Być może mieli Państwo styczność z zespołem The Good Manners. To również twórczość, do której Gabriel Dinero dołożył swoją cegiełkę, ale od paru lat postawił na brzmienia elektroniczne, granie solo i jak Państwo usłyszeli, tak mi się wydaje, że całkiem mu to wychodzi. Mala Suerte to jeden z zeszłorocznych singli Gabriela, łączący latino, brzmienia, instrumentarium, być może mniej, ale na pewno rytmikę latino z inspiracjami muzyką elektroniczną, ale my tymczasem zmieniamy inspirację Ameryką Łacińską na Afrykę, bo to dziś rusza festiwal African Beats Festival, którego Radio Nowy Świat jest patronem medialnym.

Kamień Krest to tylko jedna z wielu atrakcji muzycznych i pozamuzycznych, które od dziś czekają na gości i fanów kultury afrykańskiej w ramach African Beats Festival w podwarszawskim Kawęczynie. Wśród artystów także m.in. Fatoumata Diawara i Elida Almeida, słynna wokalistka z Wysp Zielonego Przylądka. Oprócz tego warsztaty, tańce, yoga, czego dusza zapragnie, i to wszystko pod patronatem Radia Nowy Świat. Jeszcze raz African Beats Festival w Kawęczynie, niedaleko Warszawy. Bardzo polecamy, a ja w związku z tym, że Tami Krest już raz na żywo widziałem, to zdecydowanie zaświadczam, że warto. To był naprawdę świetny koncert i bardzo uderzyła mnie taka podwójna natura tych utworów, które jednocześnie kipią energią i porywają do tańca, ale w gruncie rzeczy, kiedy artyści przedstawiali te teksty, to były to naprawdę przesmutne historie często trudnych doświadczeń, wędrując przez Saharę. Ten trop afrykański jeszcze przez moment prześledzimy w kierunku Doliny Trzech Stawów, bo tam też już dziś wystąpią legendy rocka z Zambii.

Prawdziwy czarny sabat, czyli wywodzący się z miasta Kitwe w Zambii zespół Witch. Zespół założony jeszcze w latach 70., ale w różnych konfiguracjach personalnych funkcjonujący aż do dziś. Cały czas kultywuje tradycję afrykańskiego, a w zasadzie konkretnie zambijskiego rocka. Witch koncertują, wydają płyty i dziś też w Katowicach w ramach rozpoczynającego się właśnie OFF Festiwalu będzie okazja ich zobaczyć. Proszę dawać znać, czy Państwo korzystają z atrakcji muzycznych tego weekendu, czy kierunek Katowice, czy Kawęczyna, może być jeszcze coś innego. Bardzo jestem ciekaw w każdym razie, co Państwo planują na ten weekend. Jakub.felin@nowyświat.online i grupa patronów to zwykle, jak zwykle, te dwie ścieżki, którymi najłatwiej się porozumieć. Polecamy się jeszcze do godziny 15, a przechodząc jednocześnie do nowości, nawiążemy do afrykańskich inspiracji.

Adrian Young, amerykański producent i multiinstrumentalista, w większości pewnie kojarzy się z brzmieniami z przecięcia soulu i hip-hopu, ale na najnowszej epce zwrócił się ku inspiracjom muzyką z Gany i Nigerii. I nie dość, że jak zwykle w przypadku tego artysty jest to muzyka dobrze zagrana, dopracowana technicznie, to naprawdę świetnie oddaje ducha afrobeatu sprzed kilku dekad i myślę, że gdyby w ciemno ktoś zaprezentował mi tę płytę, to uznałbym, że to jedna z afrykańskich gwiazd pokroju Ebo Taylora czy Feli Kutiego, a to jednak zdecydowanie współczesny nam Adrian Young. Afro Disco Makossa, tak nazywa się ta epka. To lipcowa nowość, ale wciąż nowość i jeszcze w tych świeżych wydawnictwach pozostaniemy, choć znów poruszymy się do Brazylii.

Curio Curio pojawili się już raz przy okazji premiery jednego z singli w naszych spotkaniach w Przestrzeni Pomiędzy, więc być może pamiętają Państwo, że to duet zawieszony geograficznie między Austrią, Niemcami a Brazylią, ale brzmieniowo niewątpliwie w tym ostatnim kraju osadzeni są Luisa Montero i Dustin Brown, czyli właśnie Curio Curio, którzy to wydali właśnie swoją debiutancką płytę, również zatytułowaną w ten sposób od nazwy zespołu, a to, jak czytam, nazwa pięknie śpiewającego brazylijskiego ptaka. Nazwę gatunkową muszą sobie Państwo już we własnym zakresie znaleźć, ale taka ciekawostka dla fanów muzyki brazylijskiej i ornitologii, również brazylijskiej. Myślę, że to może być całkiem ciekawy element całej tej historii, uniwersum Curio Curio. Płyta piękna, warta uwagi niewątpliwie. A teraz już kolejna brazylijska i kolejna off-festiwalowa propozycja. Do nowości jeszcze wrócimy, ale pora na podróż o kilka dekad wstecz.

Artur Verocai, czyli brazylijska klasyka gatunku, zatytułowane imieniem i nazwiskiem muzyka, album z roku 1972, umieszczony gdzieś pomiędzy muzyką filmową a brazylijskim folkiem i sambą. Bardzo wyjątkowy materiał, wybrzmi przynajmniej we fragmentach na festiwalowej scenie wraz z orkiestrą AUXO i myślę, że to będzie jeden z tych najciekawszych momentów całego festiwalowego weekendu. Opuszczamy Brazylię tymczasem i obieramy kierunek na ojczyznę. To też będzie nowość.

Ambientowo folkowa psychodela z elektronicznym naznaczeniem. Tak o swojej twórczości mówi Michalina Rutkowska. To Atavia, jej nowy solowy projekt i debiutancki album To The Old Ones. To jest jedna z takich propozycji, które wpadają na nasze redakcyjne skrzynki mailowe i od razu czymś zwracają na siebie uwagę. Ja słucham prawie wszystkiego, co dociera do mnie mailowo i nawet jeśli czasem nie odpowiadam, to zaręczam, że warto to podsyłać, bo na przykład kiedy usłyszałem Atavię właśnie, to już wiedziałem, że miejsce w audycji po prostu musi się znaleźć. Atavia To The Old Ones to ta polska nowość i debiut, który przyniosłem dziś dla Państwa, ale teraz jak co tydzień wyruszamy do Azji.

Przystanek Jakarta, indonezyjski, utopiony w funkowo-orientalnych brzmieniach zespół Ali. Moje wielkie odkrycie ostatnich miesięcy. Nagrali ostatnio płytę z niejakim Sharifem Megarbane, który też pojawiał się w naszych audycjach. Libański muzyk i włóczyki, to taki człowiek niewątpliwie z przestrzeni pomiędzy, ale akurat ta piosenka zespołu Ali, która wybrzmiała przed momentem, to materiał z innego krążka, z zeszłorocznej epki Patterns, którą polecam Państwu naprawdę tak mocno, jak tylko mogę. Ale na koniec znów rzecz off-festiwalowa i myślę, że dobrze Państwu znana. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Johnny Marr w ramach The Smiths na koniec. Do usłyszenia.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy przypominają o ostrzeżeniach meteorologicznych drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują one jeszcze dla województwa podkarpackiego. Tam wyładowaniom towarzyszyć będą silne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Front atmosferyczny stopniowo przemieszcza się na południowy wschód i do wieczora powinien wyjść poza granice Polski. Najbliższe dwa dni będą wyraźnie chłodniejsze od poprzednich, ale będą pogodne i pełne słońca. Przypomnijmy, że burze, które przeszły wczoraj w nocy nad województwem warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim, doprowadziły do ponad 1300 strażackich interwencji. 5 osób zostało rannych. Iran i Oman porozumiały się w sprawie transportu przez cieśninę Ormus. Jeśli ustalenia wejdą w życie, może to być ważny krok w stronę uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wcześniejsze zapowiedzi podobnych przełomów kończyły się jednak fiaskiem. Jak mówił na naszej antenie Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znaczenie cieśniny Ormus w tych negocjacjach jest kluczowe.
2: Cieśnina ze względu na swoje znaczenie dla światowej gospodarki, a w szczególności dla gospodarki państw regionu, jest w tym momencie kluczowym atutem Iranu we wszelkich rozmowach, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście rozmowach pośrednich, czy państwami regionu. Iranowi udało się niemalże chwycić za gardło państwa Zatoki Perskiej, co powoduje dużą presję z ich strony na Stany Zjednoczone.
1: Ekspert studzi jednak oczekiwania na szybkie zakończenie konfliktu. Jego zdaniem trwałego porozumienia nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych dni ani nawet tygodni. Na razie obie strony ograniczyły działania i trwa okres względnego odprężenia. Chełmno, miasto położone na 9 wzgórzach, będzie ponownie sceną Nine Hills Festival. Już dziś rozpoczną się koncerty, spektakle, kina plenerowe i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja ma też akademicki charakter. Organizatorzy symbolicznie odtwarzają Akademię Chełmińską z festiwalowymi wydziałami muzyki, teatru i empatii. A to wszystko w nietypowych lokalizacjach, mówiła na naszej antenie dyrektorka festiwalu Dominika Urzędowska.
3: Cechą charakterystyczną Nine Hills są podwórka, które udostępniają mieszkańcy i w tym roku w tych podwórkach mamy przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Politechniki Bydgoskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, więc tej nauki u nas nie zabraknie, natomiast mamy nadzieję, że będzie ona w takiej formie przedstawiana, że nikogo nie odstraszy i że także na przykład młodzież, która no niezbyt chętnie pewnie chce wracać myślami do szkoły i do nauki, będzie w tych naszych wydziałach uczestniczyła.
1: Nietypowych festiwalowych scen będzie więcej. Kościół Świętego Ducha na 3 dni zamieni się w teatr, a w kościele Piotra i Pawła zabrzmi jazz. W programie są też m.in. koncerty Ani Rusowicz i Mikromusic oraz spotkanie z Janem Peszkiem. 11. edycja Nine Hills Festival potrwa do niedzieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym zapraszamy serdecznie do naszej Akademii Rocka, gdzie aż do godziny 16 mamy nadzieję prezentować Państwu wyłącznie najlepszego rock'n'rolla i wszelkie jego pochodne. Nie zdradzę, jacy wykonawcy pojawią się dzisiaj na antenie. Powiem tylko, że będzie elektrycznie, będzie dużo gitary elektrycznej i brzmienia, które się pojawią, będzie można nazwać również brzmieniami pierwotnymi, brzmieniami oldschoolowymi i od oldschoolu rozpoczniemy nasze spotkanie.

Pomysł prosty, ale rewolucyjny. Beatlesi stworzyli fikcyjny zespół, dzięki któremu mogli uwolnić się od własnego wizerunku i w ten sposób powstał album, który tak naprawdę uznaje się za pierwszą wielką płytę koncepcyjną w historii rocka, czyli St. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ta płyta zmieniła sposób myślenia o albumie jako spójnej całości. Pytanie, czy to Beatlesi zmienili ten sposób myślenia, czy substancje, które wtedy zażywali. A propos substancji i ich zażywania, inni muzycy 20 lat później napisali numer pod tytułem Dr. Feelgood właśnie na podstawie swoich wrażeń.

Dr. Feelgood to największy komercyjny sukces grupy Motley Crue. Zupełnie słusznie, ta płyta była nietypowa na tle ich wcześniejszej dyskografii, a sama tematyka utworów była także nietypowa dla tego, co prezentowali wcześniej. Na przykład taki Dr. Feelgood akurat nie odnosił się do wrażeń po zażywaniu narkotyków, ale odnosił się do pewnego konkretnego człowieka, doktora Feelgood, który rzekomo właśnie specjalizował się w przepisywaniu recept na różne substancje, różnym gwiazdom w Hollywood. Rzekomo miał być to lekarz na przykład Jacka Nicholsona, taka legenda miejska po prostu, którą chłopcy z Motley Crue się zainspirowali, no i tak powstał ten utwór. Pozostaniemy w klimatach hard rockowych, ale trochę bardziej współczesnych i wysłuchamy utworu Carolina Slash.

0: Carolina i Apocalyptic Love z roku 2012. Świetny krążek. To taka mała wycieczka do Stanów Zjednoczonych przed szybkim kursem do Francji.
1: Comédie Rockesse.

Duncany, Setete, Eddie Mitchell i Zelia Duncan. Eddie Mitchell to jedna z ikon francuskiego rock'n'rolla. Karierę zaczynał jeszcze pod koniec lat 50., inspirując się Elvisem Presleyem i Chuckiem Berrym, a przez dekady pozostawał jedną z najważniejszych postaci francuskiej sceny muzycznej. Fajnie, że w komedii Rockes również mógł się znaleźć. Nastąpi teraz mały skok w bok, ponownie wycieczka do Stanów Zjednoczonych. Będzie to supergrupa, to znaczy będzie to zespół złożony z wielu wybitnych muzyków, ale zgromadzonych specjalnie w celu nagrania konkretnej płyty niejakiego Berra McCreary.

Cool Kids, tak nazywała się ta piosenka, a grali ją właśnie Bear McCreary / Dave McKagan i Chad Smith na perkusji, ten Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No i album, o którym wspomniałem

Without You, Winter i Soccer Mami. Soccer Mami zaczynała od nagrywania piosenek w swojej sypialni, a dziś jest jedną z najważniejszych przedstawicielek współczesnego indie rocka. Jej melancholijne brzmienie stało się inspiracją dla wielu młodszych artystów, więc zaprezentujemy teraz utwór kogoś, kto ma trochę bardziej tradycyjne podejście do gitary akustycznej, no i elektrycznej również.

Cam Cole, zdolna bestia, jednocześnie gra na gitarze, harmonijce i bębnie obsługiwanym nogą, a słychać jakby to niby cały zespół grał. Przed nami propozycja trochę spokojniejsza, ale podobnie szczera jak wcześniej Cam Cole. It's been raining for the whole of January. I've been kissing strangers, you'd be proud of me.

0: Nothing serious was gonna come out of my mouth just then.
1: Sody i Riley Be There, tak, you already know, utwór uroczy, powiedziałbym, że taki grzeczny, no a to w końcu Akademia Rocka, w związku z tym posłuchamy teraz Devina Townsenda w towarzystwie Steve'a Vai'a.

Sex and Religion, jedyny album z Devinem Townsendem na wokalu, oczywiście jedyny album Steve'a Vai'a z Devinem na wokalu. Wspaniały album, polecam go serdecznie, chyba moja ulubiona płyta z roku 93. A propos alternatywnych klimatów, wysłuchamy teraz alternatywy z wieku XXI, 30 Seconds to Mars.

0: No i to by było na tyle. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień, a pożegnamy się Metalliką we wspaniałym coverze. Dziękuję i do usłyszenia.
1: You guys ready? One, two, three. One, two, three.

Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa jutro po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym członkom zarządu Orlenu i byłemu dyrektorowi wykonawczemu tej spółki. Prokuratura zarzuca im wyrządzenie Orlenowi szkody w wysokości 1,5 miliarda złotych. Mieli oni tego dokonać, zawierając w 2023 roku trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej, co jest kwalifikowane jako wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Oskarżonym grozi nawet 25 lat więzienia. Po ostatnich wyraźnych podwyżkach kierowcy mogą wreszcie liczyć na tańsze tankowanie. W przyszłym tygodniu ceny paliw powinny zauważalnie spaść, mówi Magdalena Robak z epetrol.pl.
1: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze. I jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł za litr. I jest również perspektywa spadków dla cen autogazu.
0: Szanse na obniżki daje ostatni spadek cen ropy na światowych rynkach. Prognoza jest jednak niepewna. Wiele zależy od dalszego rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa już zaczęła odrabiać wcześniejsze straty i zbliżyła się do $84 za baryłkę. Firma Meta, która jest właścicielem m.in. serwisów Facebook, Instagram czy WhatsApp, musi zapłacić ponad $500 milionów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami. Taki wyrok wydał sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Meta już w marcu została zobowiązana przez sąd w tym samym stanie do zapłaty ponad $300 milionów, po tym jak ława przysięgłych orzekła, że firma świadomie wyrządziła szkodę zdrowiu psychicznemu dzieci. Tym samym łączna kwota kar nałożonych na Metę zwiększyła się do blisko $1 miliarda. Większość z zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi, natomiast reszta będzie wykorzystana w ciągu najbliższych 5 lat na działania uświadamiające i profilaktyczne oraz badania. Meta zapowiedziała, że złoży odwołanie od tego wyroku. 40 lat polskich gier wideo na jednej wystawie. W Warszawie można oglądać Join the Game, która pokazuje drogę polskiej branży od pierwszych produkcji po dzisiejsze światowe sukcesy. Jak mówił na naszej antenie jeden z twórców wystawy, Piotr Mańkowski, przez 4 dekady Polska awansowała do europejskiej czołówki.
2: To jest historia, która na początku rozwijała się bardzo powoli, a potem uległa niesamowitemu przyspieszeniu i zaczynaliśmy jako taki parias Europy, a obecnie jesteśmy w pierwszej trójce game devów europejskich obok Francji czy Wielkiej Brytanii, a więc nastąpiło niesamowite przyspieszenie i niesamowity rozwój polskiej branży gier wideo i ta wystawa także to pokazuje.
0: Na wystawie można nie tylko zagrać w wybrane polskie produkcje, ale też zobaczyć rzadkie eksponaty związane m.in. z Frostpunkiem, Observerem czy serią Dying Light. Wystawę można oglądać bezpłatnie w centralnym przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: I co, porzucasz nas?
0: Porzucam.
3: W którą stronę się udajesz?
0: Na południe.
3: Aha, a my na popołudnie.
4: Nowy Świat po południu.
3: Alicja Krawczyk spotka się z Państwem w kolejnym serwisie informacyjnym. 4 minuty po godzinie 16:00. No to piątkowo, popołudniowo kłaniamy się Państwu pięknie i zapraszamy oczywiście do godziny 19:00 w składzie Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak.
5: Asfalcie.

0: 7 minut po godzinie 16. Podobno piątek po 16 to moment, kiedy człowiek przestaje patrzeć w kalendarz, a zaczyna patrzeć na prognozę pogody. My jednak przez najbliższe 3 godziny będziemy patrzeć przede wszystkim na to, co ciekawego dzieje się wokół nas i do tego wspólnego podglądania będziemy zapraszać także Państwa. Choć o prognozie pogody rzecz jasna jeszcze będzie. Ale na początek huczne świętowanie za publiczne pieniądze i długa lista trudnych pytań.
1: Spotkanie z Polakami, które zostało zorganizowane w oparciu o budżet kancelarii, który jest przeznaczony właśnie na spotkania z Polakami w całej Polsce.
2: Niech pan prezydent nie zajmuje się polityką.
0: Oj, chyba mało prawdopodobne. A może wcale nie. O tym wszystkim za chwilę będzie opowiadać Klaudia Kowalczyk. Klaudia Kowalczyk opowie także, kto zapłaci za tę wczorajszą fetę i czy goście przypadkiem nie spali ze znudzenia. A po godzinie 17 porozmawiamy o algorytmach, ale nie jako o technologii, ale jako o cichych reżyserach naszej codzienności.
3: Innych faktów nie widzimy albo widzimy je w mniejszym stopniu, bo taka jest polityka platform społecznościowych.
4: Czyli jeżeli mam znowu poglądy lewicowe, to algorytm będzie nam podrzucał te posty i te tematy, które będą utwierdzać mnie w przekonaniu, że mam rację, a wszyscy inni się mylą.
0: Tylko skąd te algorytmy wiedzą, że ja mam poglądy lewicowe? To znaczy nie mam poglądów lewicowych, ale być może algorytmy to faktycznie wiedzą. Czy rzeczywiście zamykają nas w informacyjnych bańkach i jak wpływa to na nasze decyzje? No a także być może nawet na demokrację. O tym wszystkim po 17 porozmawiam z psycholożką z Uniwersytetu SWPS, dr Ewą Jarczewską-Gertz. A po 18, jak bardzo ceny paliw wpływają na nasze wakacyjne decyzje i czy w najbliższym czasie możemy liczyć na jakieś obniżki?
5: Realna w tym momencie wydaje się obniżka podatku VAT.
6: Dalsza część sezonu pozostaje trudna do jednoznacznego przewidzenia.
0: No to pytanie, czy rzeczywiście rezygnujemy z dalszych podróży, gdy tankowanie staje się coraz droższe? A może to tylko mit? Klaudia Kowalczyk sprawdziła i opowie o tym Państwu kwadrans po 18 mniej więcej, a Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła Jakuba Wiecha, eksperta do spraw energetyki i pomówimy o tym, ile kosztuje nas w ogóle tegoroczne lato. Rekordowe upały oznaczają wyższą wydajność pracy, większe zużycie energii, straty w rolnictwie i problemy w transporcie. No to policzymy to wszystko wspólnie z naszym gościem po 18.30. 224-280-280. Nasz telefon działa. Dziś nasza wydawczyni Anna Rokicińska przy nim czuwa, a ja do 19.00 będę czuwać przy naszej skrzynce pocztowej. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Carla Dal Forno i 13 minut po godzinie 16. Cieszą się Państwo, że już koniec tygodnia i weekend przed nami. Tylko pytanie, co Państwa tak zmęczyło? Czy te ostatnie upały, czy może wydarzenia jakieś, nie tylko polityczne? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. O tym także możemy porozmawiać. Tak jak mówiłam, skrzynkę mam już otwartą. Anna Rokicińska też będzie wsłuchiwać się w Państwa głosy. Tymczasem wczoraj huczne świętowanie na prezydenckim dziedzińcu, a dziś długa lista trudnych pytań. Za nami pierwsza rocznica zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, gdy opadły już jubileuszowe emocje. Na jaw wychodzą kontrowersje wokół organizacji tego wydarzenia. Ile to wszystko kosztowało podatników? Kto znalazł się na liście gości? I czy zaproszeni słuchali prezydenta z autentycznym zainteresowaniem? Kulisy i finansowe szczegóły mam nadzieję, że zna Klaudia Kowalczyk, która jest z nami. Klaudio?
1: Szliwa, dzień dobry.
0: Oj tam.
1: No, jakim niezaciekawieniem? My jesteśmy uzależnieni od telefonu, więc na

0: Pogoda.
1: Widzę, że temat algorytmów się rozwija. To bardzo dobrze się składa, bo po 17.30 temat rozwiniemy. Tymczasem burze powoli opuszczają Polskę, a przed nami weekend, który wygląda naprawdę obiecująco. Noc także ma być spokojna, a sobota pogodna właściwie w całym kraju i co ważne, choć nie wiem, czy to dobra wiadomość, bez deszczu. Na termometrach od 21 stopni w Suwałkach, 23 ma być w centrum, do 26 w Rzeszowie. Do tego trzeba się spodziewać słabego, umiarkowanego zachodniego wiatru. Czyli temperatura dobra, zarówno na wycieczkę, rower, ogródek, jak i inne zwyczajne nic nie robienie na świeżym powietrzu, gdyby Państwo tylko chcieli. A jeżeli komuś będzie za chłodno, to proszę jeszcze o cierpliwość, bo niedziela dołoży kilka stopni, a od przyszłego tygodnia na termometrach zobaczymy 30 i więcej stopni. No i nie wiem znowu, czy się Państwo ucieszą, czy nie, ale prognozy są takie, jakie są, a ja je tylko przekazuję. Tymczasem na naszym zegarze 17.31 i coraz częściej mówimy o tym, że największą walutą XXI wieku nie są pieniądze, a nasza uwaga. No to o to, kto i w jaki sposób o nią walczy. Zapytam za chwilę dr Ewę Jarczewską-Gertz, psycholożkę społeczną z Uniwersytetu SWPS, która zajmuje się m.in. mechanizmami wpływu społecznego i podejmowaniem decyzji. A swoją drogą zastanawiali się Państwo, czy jest jakiś typ osobowości bardziej odporny na manipulację algorytmami, algorytmów? A może każdy z nas ma jakąś taką własną, swoją psychologiczną słabość, którą technologia potrafi wykorzystywać? No tylko żeby ją wykorzystywała, to musi najpierw o niej wiedzieć. Skąd? Pytanie. Być może odpowiedź padnie w naszej rozmowie?

0: nie da rady.
1: A ja już witam naszą gościnę, dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, jeszcze kilka lat temu, a nawet chyba powinnam powiedzieć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, myśleliśmy, że internet da nam nieograniczone możliwości, nieograniczony wybór. A dziś coraz częściej słyszymy, że to algorytmy wybierają za nas to, co przeczytamy, to, co obejrzymy, czym się oburzymy także. No to pytanie, czy rzeczywiście mamy dzisiaj mniej wolności, niż nam się wydaje?
2: W ogóle idea, że nielimitowana, jak pani redaktor bardzo ładnie to ujęła, możliwość wyboru jest czymś dobrym dla człowieka, jest błędnym założeniem. To jest nieprawda. Człowiek nie potrzebuje dla zdrowia psychicznego, dobrostanu czy w ogóle dobrego funkcjonowania czegoś, co jest nielimitowane, niezliczone. I w ogóle mnóstwo badań na temat wyboru i wolności, tutaj pani redaktor użyła dokładnie tego określenia pewnej wolności, pokazują, że ludzie wcale nie czują się wolni, kiedy mają zbyt duży wybór. Ludzie nie czują się też wolni, kiedy nie mają wyboru, tak? Czyli mają, nie wiem, jedną opcję, dwie opcje, no to trochę mało. Ale przy 400 opcjach czują się zagubieni, czują się, zaczynają włączać się pewne mechanizmy psychologiczne, które utrudniają im tak naprawdę podjęcie decyzji, związane choćby z dysonansem takim postdecyzyjnym, czyli a czy to była na pewno dobra decyzja, czy ja obejrzałam wszystkie płytki na podłogę, tak, na taras, które mogłam, a jeszcze 300 zostało do obejrzenia. Więc pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to że wcale nie jest prawdą, że dla człowieka dobry jest nielimitowany wybór. I teraz przechodzimy do tej drugiej części pytania pani redaktor o algorytmy. I właściwie od kilkunastu lat dość dobrze bada się, psychologowie robią takie badania, dotyczące właśnie funkcjonowania algorytmów internetowych. Tylko ja bym chciała wyróżnić dwie kwestie. Pierwsza to algorytmy, które przewidują preferencje nasze i tutaj nie ma wątpliwości, że te algorytmy doskonale przewidują nasze preferencje i podsyłają nam pewne rzeczy, nie wiem, obuwie, perfumy, znajomych, które gdzieś tam są zgodne z naszymi preferencjami. Natomiast druga cała dziedzina badań, czy też tego wpływu algorytmów, to jest, czy te algorytmy aktywnie zmieniają nasze poglądy, nasze preferencje. Widzi pani różnicę, prawda?
1: Oczywiście.
2: Między tym, że ktoś coś preferuje i dlatego to dostaje, a tym, że nie preferuje czegoś, a jednak algorytmy sprawiają, że zaczyna mieć trochę bardziej pozytywny stosunek do jakiegoś zjawiska.
1: Pani doktor, to w którym momencie kończy się mój własny wybór, a zaczyna jednak wpływ algorytmu?
2: I oto jest pytanie, prawda? To wcale nie jest proste pytanie, wcale nie jest łatwa odpowiedź. A sprawę całą komplikuje to, że w ogóle natura ludzka jest bardzo złożona, bo gdybyśmy doskonale siebie znali, to byłoby łatwiej. To znaczy, gdyby w ogóle możliwość samopoznania była doskonała, no to ta odpowiedź mogłaby być lepsza, powiedziałabym, nie? Czyli poznaj siebie i wtedy będziesz wiedział, co lubisz. Tymczasem w ogóle pytanie o to, czy my jesteśmy w stanie się poznać i co więcej, co to znaczy być sobą, wcale nie jest takie proste. Dlatego, że ja wtedy często zadaję pytanie, ale którym sobą? Dlatego, że nasza osobowość, nasza psychika składa się z różnych modułów, dlatego mówimy, że jest modularna i one załatwiają różne interesy. Część naszych modułów dba o przetrwanie. I na przykład uruchamiają się w momencie, kiedy jesteśmy zagrożeni. Dlatego wiele kampanii internetowych bazuje na strachu, bo ludzie przestraszeni są bardziej impulsywni. Uruchamia się w nich krokodyl, gad, który będzie dążył do radykalizacji, do szybkiego podjęcia decyzji, będzie mniej liberalny, prawda? Będzie bardziej taki zatwardziały w pewnych poglądach, bo się będzie bał. I to jest naturalne, że wtedy zachowuje się w taki sposób. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle kwestia dotycząca właśnie tego samopoznania, że my do końca siebie nie znamy i między innymi dlatego, że składamy się z różnych modułów. I teraz w czasach, nie wiem, bezpieczeństwa, mamy dobry moment w życiu, wszystko się jakoś układa i wtedy zaczynają nami rządzić moduły rozwojowe, te nie związane z przetrwaniem, ale związane właśnie z rozwojem, że chcemy się doskonalić, się otwieramy, jesteśmy lepsi, prawda? Jesteśmy wtedy bardziej tacy właśnie otwarci, demokratyczni, liberalni w momencie, kiedy dobrze nam się wiedzie i czujemy się bezpiecznie. I algorytmy mogą wpływać na atmosferę, na emocje, które obecne są w internecie i to akurat jest dość dobrze poznane, że publikowanie czy eksponowanie ludzi na posty, na informacje, które są nacechowane pozytywnie, dobrymi emocjami, nadzieją, powodują, że oni też zaczynają publikować bardziej pozytywne emocjonalnie komunikaty. Tymczasem właśnie eksponowanie na zagrożenia, ciągłe szukanie sensacji, szukanie jakiejś tragedii, eskalowanie różnych sytuacji powoduje, że ludzie są bardziej wystraszeni i też dominują wówczas u nich bardziej negatywne emocje.
1: Pani doktor, to zatrzymajmy się w tym momencie, bo powiedziała pani, że my tak naprawdę do końca się nie znamy, a jednak algorytmy potrafią wykorzystać z naszej psychiki emocje, lęki, potrzebę potwierdzania własnych przekonań i tak dalej. To jak to się dzieje?
2: Po pierwsze, część z nich jest uniwersalna, pani redaktor. Tak? My jesteśmy jednak, należymy do jednego gatunku, Homo sapiens, choć ostatnio, a właściwie Homo sapiens sapiens, ostatnio czytałam przeciekawy artykuł dotyczący tego, że jednak dość mocno nasze prababki krzyżowały się z neandertalczykami i w części z nas są też te geny neandertalskie. Natomiast jednak należymy do wspólnej linii genetycznej jednego gatunku i mamy pewne uniwersalne, powiedziałabym, wartości, emocje czy sposoby, nie wiem, myślenia na temat świata. Czyli są pewne rzeczy, takie trzony uniwersalne, ale oczywiście ja uczę różnic indywidualnych, proszę się nie martwić.
1: Pani doktor, tak? Czyli tak naprawdę można by było powiedzieć, że algorytmy odkryły tę słabość naszego mózgu i nauczyły się perfekcyjnie wykorzystywać, jeżeli dobrze rozumiem.
2: Te niuanse, bo tak jak powiedziałam, są pewne jednak takie uniwersalne rzeczy, trzony, no ale wokół nich nadbudowane jest bardzo wiele niuansów, czyli tych różnic. I tak jak wspomniałam, uczę różnic indywidualnych, nie mogę twierdzić, że wszyscy są tacy sami, bo nie są, bo jednak różne mamy cechy, właściwości, temperamenty, czy choćby bardzo pierwotnie patrząc układy nerwowe, które powodują, że jedni są bardziej lękowi, inni mniej lękowi.
1: A te słabości są takie same dla wszystkich?
2: Różne. I właśnie te słabości są różne. No i zdecydowanie algorytmy to wykorzystują. One wychwycą, bo raz klikniemy, raz w jakimś gorszym momencie klikniemy na coś, na jakąś informację z nudów, czasem w ogóle zupełnie przypadkowo, w sposób niezaplanowany. Klikniemy na jakąś tam informację i one oczywiście zaczynają kopiować. Pojawiają się podobne. I w ten sposób zamykamy się w bańce. I to jest kolejna rzecz. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że ile nie ma wyników badań wskazujących, że algorytmy są w stanie zdecydowanie zmienić poglądy, to w szczególności u osób niezdecydowanych, bez jakiejś wyraźnej opinii, są w stanie wpłynąć znacząco na tę opinię.
1: Jeżeli dobrze zrozumiałam, zadaniem algorytmów jest zatrzymanie, skupienie naszej uwagi. I teraz, jeżeli one nam pokazują ten świat bardziej skrajny, konfliktowy, niebezpieczny, czyli znają ten nasz mózg, te nasze mechanizmy, no to właściwie właśnie skupiają naszą uwagę na tym.
2: Dokładnie tak, bo to jest, dlatego ja często mówię, ludzie, bądźmy wybiórczy. W ogóle teraz przygotowuję zresztą książkę na temat odporności psychicznej i jednym z rozdziałów jest ten, który jest poświęcony selektywności, wybiórczości. Bo po prostu my jesteśmy zalani przez taką ilość różnych informacji, danych, materiałów, że my się w tym właśnie zaczynamy gubić. I tu znowu wracamy do początku tej rozmowy, tego de facto braku wolności w nadmiarze wolności, choć jakkolwiek by to nie zabrzmiało wewnętrznie sprzecznie. I teraz mamy sytuację, w której powiedzmy, że zalewa nas jakaś ilość informacji i klikniemy z jakichś powodów, tak? Na jakąś informację, która jest, nie wiem, pobudzająca, wywołuje jakieś emocje, strach, no coś się wydarzyło. I algorytm zapamiętuje nasz wybór i zaczyna nam pokazywać więcej takich sytuacji. Choćby możemy bazować, pani redaktor, na przykładzie tych imigrantów, prawda? Bo to jest jeden z tych takich tematów bardzo,
1: Ostatnio
2: bardzo
1: nośny,
2: powszechnych,
1: tak.
2: społecznie głośnych i tak dalej. I teraz, jak zaczynamy w to klikać, to pojawiają się coraz bardziej informacje potwierdzające jakby tezę, że na przykład, że oni są źli, że powodują to i tamto, że, no nie wiem, tak jak ostatnio było w przypadku Ceuty, prawda? Że tam niekontrolowany napływ i jakby, co ciekawe, później wchodzą w grę różne mechanizmy psychologiczne, które blokują dopływ nowych informacji, czyli o tym, że właściwie wszyscy prawie wrócili zaraz do Maroka, że Hiszpania świetnie poradziła sobie, załóżmy, z tym kryzysem, ale my jesteśmy już ślepi, już i głusi na tego typu informacje, czyli następuje radykalizacja naszych poglądów.
1: Dobrze, to w takim razie, skoro powiedziała Pani o tych bańkach informacyjnych, no to tutaj pojawia się pytanie, czy one naprawdę istnieją, a może, biorąc pod uwagę to, co Pani przed chwilą powiedziała, algorytm po prostu daje nam to, czego sami chcemy.
2: No, my już w którymś momencie zaczynamy wierzyć w to, że tego chcemy, ale pytanie właśnie, panie redaktor, czy my na pewno tego chcemy? I tu znowu wracamy do tej struktury ja, która jest złożona. Ja jakiś czas temu zaczęłam rozwijać własny model struktury ja, który zakłada, że istnieją co najmniej dwie takie dość duże struktury ja. Jedna, powiedziałabym, długoterminowa, druga bardziej operacyjna, ja globalne i ja lokalne. I załóżmy, że nasze ja globalne to są takie dalekosiężne cele, marzenia, nasze wyobrażenie o tym, jakim chcielibyśmy być człowiekiem, jakim jesteśmy trochę i do czego chcemy dążyć. Ale problem polega na tym, że ja lokalne podejmuję decyzję operacyjną, co robimy w danym momencie. Ja powiem to na przykładzie, żeby to łatwiej było zrozumieć. Załóżmy, osoba chce się zdrowo odżywiać, chce jeść dużą ilość warzyw, owoców, kaszę, jakieś chude mięso, orzechy i tak dalej, ale idzie na imprezę i są torty, lody. No, ja globalny mówi, no nie jedz tego, bo nie chcesz się tak odżywiać, tak? Bo chcesz być zdrowym człowiekiem. Ale ja lokalny mówi, masz na to ochotę, rób to, na co masz ochotę. I w ogóle uważam, że współcześnie jednym z głównych problemów niezrozumienia człowieka, jego wyborów, jego zachowań, jest brak rozróżnienia właśnie na tą perspektywę długoterminową i krótkoterminową. Zakładamy, że ludzie zawsze robią to, co chcą. Tylko pytanie, czy oni chcą to krótko, czy długoterminowo, bo na przykład zdarza się na wyjeździe służbowym zrobić komuś skok w bok, tak? I nie zawsze to jest osoba, która w sposób cyniczny, w sposób zaplanowany chce zdradzać swojego współmałżonka. Potem wraca i żałuje i sama się zastanawia, co ja zrobiłem, co ja zrobiłam, jak do tego doszło w ogóle, tak? To tak jak ktoś, kto chce jeść brokuły, sięga po pączka i się zastanawia, co to za ręka jakiegoś obcego, która sięgnęła po tego pączka i wsadziła go do buzi.
1: Czyli to, że kliknęliśmy jakąś treść w internecie, wracając do naszych algorytmów, zainteresowaliśmy się jakąś treścią, nie oznacza, że my się z tą treścią utożsamiamy i chcemy
2: Dokładnie.
1: Dostawać takie właśnie informacje. Ale innych nie dostajemy, bo algorytm ma tutaj coś do powiedzenia.
2: No i właśnie, jak kliknęliśmy, dlatego ja powiedziałam, że czasem nawet przypadkiem klikniemy albo pod wpływem tego impulsu, tego ja lokalnego, prawda, które jest złe akurat w tej chwili, czuje złość i kliknie na to, jak ludzie się okropnie zachowują, tacy, owacy, tak, co tam się wydarzyło i zaczynamy zamykać się właśnie w bańce, zaczynamy się radykalizować, a więc nie następuje dramatyczna zmiana naszej postawy, ale w szczególności, kiedy jesteśmy tacy niepewni, kiedy jesteśmy niezdecydowani, kiedy nie mamy bardzo jakichś tam zradykalizowanych poglądów, czy jasnych, klarownych w danym obszarze, no będziemy szli w kierunku tej bańki.
1: No, my zazwyczaj świetnie widzimy, że inni ulegają manipulacji, a znacznie trudniej dopuścić do tego, że my sami możemy jej ulegać, czy w takim razie najbardziej podatny może być właśnie człowiek przekonany, że jego zmanipulować się nie da?
2: Tak, tak. I w ogóle jest fantastyczna książka Wszyscy błądzą, ale nie ja, psychologii społecznej, która pokazuje, że właśnie no, my żyjemy w takim przekonaniu, że kto jak kto, ale my mamy kontakt ze sobą, my nie jesteśmy w błędzie, my się nie dajemy manipulować, my nie jesteśmy podatni na reklamę, my nie jesteśmy podatni na perswazję i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście jest błędem, o czym pisał mój promotor, niestety nieżyjący już profesor Wiesław Łukasz Tokarzewski w Wielkich Pytaniach Psychologii o właśnie tych limitach możliwości samopoznania, że my jakby przechodzą przez tyle filtrów informacje, że my będziemy kształtować, ponieważ chcemy chronić swoją pozytywną samoocenę, będziemy uważać, że my jesteśmy, mamy rację, my nie błądzimy, ale inni wszyscy błądzą. Natomiast to jest oczywiście błąd i tylko trudno jest się o nim przekonać, skoro jest się przekonanym, że ma się rację, prawda? Więc to jest po prostu bardzo trudne, żeby coś takiego uczynić. Natomiast dokładnie jest tak, jak pani redaktor mówi, że to my najczęściej sądzimy, że to inni podlegają tym heurystykom, tym błędom, są narażeni na te zniekształcenia, a my tutaj jesteśmy absolutnie czyści i wiemy, co się dzieje. Niestety w praktyce tak nie jest, dlatego zalecam autokrytycyzm, czyli coś, co jest bardzo niepopularne, także we współczesnej popularnej psychologii i jednak no, krytyczne podejście do swoich przekonań.
1: No to wie pani, że takim oto sposobem doszłyśmy do demokracji i pytania, być może jednego z najważniejszych, co jest dzisiaj dla nas groźniejsze, fake newsy czy sytuacja, w której dwóch obywateli tego samego kraju otwiera telefon i każdy widzi zupełnie inną rzeczywistość.
2: Jedno i drugie jest tak naprawdę niebezpieczne. Ja bym powiedziała, że my powinniśmy stać się w tej chwili po prostu uważni, że pewnym remedium, pewną szansą na to, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, jest ten po pierwsze autokrytycyzm, o którym mówiłam, a więc trochę dystansu do własnych poglądów, otwieranie się celowe także na inne wiadomości, szukanie innych źródeł informacji i unikanie czegoś, co nazywamy zamknięciem poznawczym. W ogóle, bo to, że człowiek dąży do takiego zamknięcia poznawczego, jest czymś bardzo naturalnym. Natomiast czym innym są spontaniczne, automatyczne reakcje człowieka, a czym innym jest jego świadome zachowanie. I myślę, że to jest w ogóle klucz do odnalezienia się we współczesnym świecie, żeby wiedzieć, że nie każda myśl, nie każdy impuls, nie każda rzecz, o której pomyślimy, automatycznie jest najlepsza, najwłaściwsza i żeby włączać rozum.
1: Mm-hmm. A może jeszcze większym problemem jest na przykład nadmiar informacji, bo dostajemy ich, biorąc pod uwagę też to, co pani mówiła, tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić, przemyśleć, zastanowić się nad tym, czy przeciążony mózg staje się łatwiejszy do zmanipulowania?
2: Oj, zdecydowanie. Mgła poznawcza się pojawia, kiedy jesteśmy przeciążeni. Dlatego często mówię o okresach postu. Postu od różnych przyjemności, używek i doświadczeń, a więc post od mediów społecznościowych, w ogóle od internetu, post od muzyki, cisza, cisza, spokój, mała, krótka deprywacja sensoryczna i zobaczymy, jak nam wracają zmysły, że znowu trochę łatwiej nam skontaktować się z różnymi modułami samego siebie, naszej osobowości.
1: No to na koniec zróbmy eksperyment myślowy. Gdybyśmy na miesiąc przed wyborami wszystkim wyłączyły media społecznościowe, oczywiście nie mamy takich mocy, ale na potrzeby tej rozmowy możemy założyć, to wynik wyborów mógłby być inny niż się spodziewamy, czy jednak przeceniamy trochę wpływ algorytmów?
2: Tu akurat wpływ jest ogromny i bardzo dobrze przebadany. Akurat w przypadku wyborów, przecież za nimi idą ogromne sumy pieniędzy, więc organizuje się przeogromne kampanie internetowe i tu powiedziałabym, nie bałabym się powiedzieć, że tak, najprawdopodobniej wyniki byłyby inne. To już wiemy po co to komu, ale to nie tylko wybory, ale to są też zakupy, to są ogromne pieniądze, samochody, buty, sukienki, cały świat po prostu, który można kupić, a więc po to właśnie.
1: Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS. Pięknie dziękuję pani
2: dziękuję
1: doktor
2: również.
1: Za tę krótką rozmowę. Ja wiem, że mogłybyśmy dużo dłużej, ale no niestety granice czasowe. Nasz popołudniowy program także niestety ma, ale do następnego razu oczywiście.
2: Dzięki.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Written in the stars, this shit is a mirage. 1 minute you're advanced, then hidden in the grass. Now your brightest ideas are the dimmest in the class. You're sober up, see your uncle living in his car. You would help him out, but you're the splitting image of your father. So giving is a task. It's a task. But maybe you could do this mission in the mask. It's a waste of time thinking of the past. You're paying mind to figures in the dark. You're scared of them, compared to them, we were flipping in the Gaza. Where they could pour a small glass, sipping on the drama. They say what we're witnessing is karma. The guilty wouldn't be so aggressive. The innocent are calmer, telling me to smile while I grin. It's a disaster. Finishing your masters, your dinner and your afters. I'm sitting with my guard up.
0: Work hard, but it's hard luck. My skin is dark blood. That means you know who I am before I talk, right? And you propose I was damaged at the source, right? You get family support, I support mine. No handouts, had to force mine. The day I get bored, I'm borderline. Everyday trauma, normalized. Three options,

Alfa Miejsce 17.56, algorytmami, ale muszę Państwa na chwilę od tego tematu oderwać, bo mamy absolutnie sportowy kosmos news z Francji, proszę Państwa. Katarzyna Niewiadoma po prostu rozbiła bank na Tour de France. Polska zaatakowała niespełna 10 km przed metą królewskiego etapu. Jako pierwsza kompletnie solo wjechała na sam szczyt legendarnej, morderczej góry Mont Ventoux. A to oznacza, drodzy Państwo, że Katarzyna Niewiadoma wysuwa się na fotel liderki całego wyścigu i zakłada żółtą koszulkę. No, piękniejszego scenariusza chyba nie można było sobie wymarzyć. Wielkie brawa i oczywiście trzymamy kciuki za kolejne etapy, a pewnie więcej o tym sukcesie w serwisie informacyjnym usłyszą Państwo dosłownie za chwil kilka. No właśnie, 4 minuty nas dzielą, a już tylko nawet 3. I Lech Janerka.

Antydepresanty, więc FIFA, żyrafa. Gdy deoksydanty, to karafa, fafa. Chciałby się skończyć.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Islandia może dołączyć do Unii Europejskiej już w 2028 roku razem z Czarnogórą. Najpierw jednak Islandczycy zdecydują w referendum, czy chcą wznowienia negocjacji z Brukselą. Za powrotem do rozmów stoją dziś nie tylko kwestie gospodarcze, ale też zmieniająca się sytuacja geopolityczna.
2: Jednym z tych obszarów negocjacyjnych jest także członkostwo w wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wspólnej polityce obronnej. No i tutaj Unia Europejska jest prezentowana przez obecny rząd jako kotwica bezpieczeństwa wobec nieprzewidywalności administracji Stanów Zjednoczonych, administracji prezydenta Donalda Trumpa. No i to jest jeden z takich kluczowych argumentów kampanijnych, który jest dość często w ostatnich miesiącach podgrzewany, że tak powiem, przez presję Stanów Zjednoczonych na przejęcie Grenlandii, która sąsiaduje z Islandią.
1: Mówił dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej. Referendum zaplanowano na 29 sierpnia. Jeśli Islandczycy powiedzą tak, negocjacje mogą potrwać zaledwie rok lub dwa. Jedynym z najtrudniejszych tematów rozmów z Brukselą może być rybołówstwo, kluczowe dla islandzkiej gospodarki. Teraz wracamy do kraju. To kolejny niechlubny rekord poziomu wody w Wiśle. Na stołecznej stacji Warszawa Bulwary IMGW odnotował zaledwie 102 cm. To najniższy wynik od rozpoczęcia pomiarów na tej stacji w 2017 roku. Poziom rzeki jest tak niski, że w wielu miejscach odsłoniły się łachy piasku i kamieni. Podobną, trudną sytuację hydrologiczną i rekordowo niskie przepływy wody notują także sąsiednie stacje w Modlinie oraz Stołecznej nad Wilanówce. Hydrolodzy ostrzegają, że problem wysychających rzek może narastać. O szczegółach synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Pomimo prognozowanych opadów burzowych, susza hydrologiczna pozostanie głównym zagrożeniem. Punktowy charakter opadów nie poprawi istotnie sytuacji w skali kraju, a wysokie wartości temperatury powietrza i zwiększone parowanie będą nadal sprzyjały rozwojowi niżówki hydrologicznej. Obowiązujące ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną pozostaną w większości aktualne. Obecnie już na 331 stacjach hydrologicznych przepływ jest niższy od wartości średniego niskiego przepływu. To najwyższa wartość w tym roku.
1: Szczegółowe prognozy i aktualne ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym IMGW. Jan Christen wygrał piąty wymagający etap Tour de Pologne z metą na kociarzu. Szwajcarski kolarz po samotnym ataku wyprzedził na finiszu Niemca Marco Brennera. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zajął 36. miejsce, tracąc 49 sekund.
4: Niestety, tak jak myślałem, nie udało mi się być w dobrej pozycji. Niestety tego się obawiałem właśnie. Chłopaki robiły wszystko, co mogły, także brawa dla nich, ale po prostu jeszcze powiedzmy tego nie mam, że nie umiem się tak ustawić, więc zacząłem troszkę z tyłu, ale też zabrakło nóg, co nie będę ukrywał, zabrakło nóg tak naprawdę, bo nie zacząłem powiedzmy bardzo, bardzo z tyłu, miałem cały czas chłopaków w zasięgu, i po prostu odjeżdżali, więc wiadomo, że jakby były nogi, to by nie odjeżdżali.
1: Komentował swój występ zawodnik w rozmowie z Eurosportem. Z rywalizacji o czołowe lokaty z powodu usterki roweru odpadł Filip Maciejuk. Liderem wyścigu pozostał Holender Bart Lemmen. Do końca 83. edycji Tour de Pologne pozostały już tylko dwa etapy. Jutrzejszy górski odcinek zakończy się w Bukowinie Tatrzańskiej. A do kolarskich zmagań wrócimy jeszcze w kolejnych serwisach. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Czyli będzie o Tour de France, tak? Dobrze zrozumiałam?
1: Tak, będzie o naszej zawodniczce Katarzynie Niewiadomej.
5: Troszkę cię wyręczyłam, ale mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe.
1: Jeszcze coś na pewno dodamy.
6: Nowy Świat po południu.
5: A tymczasem tymczasem my rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę piątkowego popołudniowego spotkania. Jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiła dr Ewa Jarczewska-Gertz, że każdy z nas ma swoje dwa ja. Pani Kasia w grupie patronackiej pisze, że jej dwa ja są zgodne. Oba chcą pączka. Trzeba żyć w zgodzie ze sobą, oglądać kotki w internecie i wtedy fit jest fajny. Pani Kasiu, skoro pani dwa ja wybrały pączki i kotka, to znaczy, że algorytmy muszą się jeszcze dużo nauczyć.

Friko i 8 minut po godzinie 18. No tak, spoglądając do grupy patronackiej widzę, że wybór jest oczywisty. Kotek i pączek. Inaczej wybrać się nie da. Być może nie uciekniemy od algorytmów, ale po tej naszej rozmowie z dr Ewą Jarczewską-Gerc, którą jeszcze Państwo komentują, warto chyba zapamiętać jedno, uświadomić ich działania. Bo to już chyba pierwszy krok do odzyskania własnego wyboru, bo wolność przecież nie polega na tym, że nikt nam niczego nie podpowiada. Wolność zaczyna się wtedy, kiedy wiemy, kto i dlaczego próbuje to robić. A to mam nadzieję, że wybrzmiało już pod koniec naszej rozmowy.

0: Baxter Dury, 14 minut po godzinie 18, to proszę jeszcze pamiętać, że Tip Top Lista czeka na Państwa głosy, a to już ostatnia, nawet niecała godzina. I oczywiście powrócony z urlopu jutro Michał Porycki także na Państwa będzie czekał. A u nas oczywiście w popołudniowym studiu bez zmian, z jednym wyjątkiem. Wojciech Ratasiewicz zamienił Rafała Lewandowskiego na stanowisku realizacyjnym, a poza tym jesteśmy w tym samym składzie i tak pozostanie do godziny 19. Dziś sporo mówimy o tym, jak podejmujemy decyzje i oczywiście co na nie wpływa, ale są też wybory bardzo konkretne, które podejmujemy każdego lata. Dokąd pojechać? Czy jechać samochodem? A może zostać bliżej domu? I tu również emocje spotykają się z rachunkiem ekonomicznym.
1: Realna w tym momencie wydaje się obniżka podatku VAT.
2: Dalsza część sezonu pozostaje trudna do jednoznacznego przewidzenia.
0: No to za chwilę sprawdzimy, jak ceny paliw wpływają na nasze wakacyjne plany. Czy rzeczywiście droższe tankowanie sprawia, że wybieramy kierunki bliższe albo rezygnujemy z wyjazdu, czy może to tylko taka obiegowa opinia? O tym za chwilę opowie Państwu Klaudia Kowalczyk, a po 18.30 Anna Rogiecińska porozmawia z Jakubem Wiechem, ekspertem do spraw energetyki. Spróbujemy policzyć, na ile albo ile tak naprawdę kosztują nas tegoroczne, wyjątkowo gorące wakacje, bo rachunek za upały to przecież nie tylko klimatyzacja, ale wyższe zużycie prądu, to także wydajność pracy, straty w rolnictwie, wyższe obciążenie systemu energetycznego, no i koszty, których często w ogóle nie zauważamy. Czy za zmieniający się klimat już płacimy, w dodatku wszyscy? O tym po 18.30 także porozmawiamy.

0: In Latifa i 20 minut po godzinie 18. Droga benzyna kontra wakacyjne plany Polaków. Tegoroczny sezon urlopowy to dla branży turystycznej trudny sprawdzian, bo w naszych portfelach mocno liczy się każdy grosz. Impas na stacjach benzynowych mogą jednak przełamać zapowiadane przez rząd obniżki. Pytanie tylko, na ile są realne. I teraz o tym opowie Państwu właśnie Klaudia Kowalczyk.
1: W tym sezonie wakacyjnym dokładnie oglądamy każdą złotówkę. Z danych serwisu OLX wynika, że zamiast drogich kurortów czy oblężonych Mazur, turyści masowo wybierali w tym roku lokalizacje mniej oczywiste, takie jak Pojezierza Lubelszczyzny czy Świętokrzyskiego, mówi Kamil Szabłowski z OLX.
2: Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym może być związane m.in. z coraz większą potrzebą kontrolowania wakacyjnych wydatków. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego na nasze zlecenie. Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu.
1: Oszczędności widać zarówno w wyborach urlopowych, jak i kondycji gastronomii. Choć restauracje nie narzekały na całkowity brak gości, to rezygnowali oni z przystawek, deserów czy napojów, mówi Damian Szczypczyk, ekspert do spraw rynku gastronomicznego w POS Bistro.
3: Dalsza część sezonu pozostaje trudna do jednoznacznego przewidzenia. Zmienna pogoda wpływa na spontaniczne wizyty, ogródki gastronomiczne oraz lokale działające w miejscowościach turystycznych. Przy rosnących kosztach działalności i zatrudnienia nawet wysoki ruch nie musi więc oznaczać równie wyraźnej poprawy rentowności. Ryzykowne jest natomiast szukanie oszczędności poprzez obniżanie jakości produktów. Może to dać krótkoterminową ulgę kosztową, ale w dłuższej perspektywie zniechęca gości do powrotu.
1: Pewną ulgą na koniec wakacji mogą okazać się jednak zapowiedzi dotyczące cen na stacjach benzynowych. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że już w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zapadnie decyzja w sprawie nowej wersji rządowego programu CPN.
4: To odwoływanie się do rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazuje na to, że rzeczywiście rząd chce mieć pewność, że moment, w którym będzie wprowadzał ten pakiet osłonowy, jest właściwy i że tutaj się nic nie wydarzy. Takiego, co spowodowałoby, że decyzja o przywróceniu pakietu osłonowego byłaby niepotrzebna.
1: Mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
4: Sądzę, że rząd rzeczywiście na początku przyszłego tygodnia, wydaje się najpóźniej do środy, powinien taką decyzję ogłosić. Po pierwsze dlatego, żeby przedsiębiorcy się przygotowali ponownie do uruchomienia tego mechanizmu. No i to też będzie ten czas, kiedy będzie, powiedzmy, wystarczający moment, aby pakiet rzeczywiście zaczął obowiązywać od połowy sierpnia, czyli na tą końcówkę wakacji.
1: Pytanie, czy obniżka na stacjach benzynowych wystarczy, byśmy jeszcze w te wakacje skorzystali z letniej aury. Może się okazać, że różnica nie pokryje rosnących kosztów noclegu, wyżywienia czy rozrywki. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Czy rządowe obietnice to jedynie polityczny marketing, czy realna szansa na tańszą podróż? O to także po 18.30 zapytamy eksperta do spraw energetyki Jakuba Wiecha. Warto z nami zostać, bo policzymy także, ile dokładnie kosztowały nas dotychczasowe upały i dlaczego wysoka temperatura tak mocno uderza nas po kieszeni.

Nektar Łódź i 18.27. No tak, tak, jeszcze kilka lat temu pytanie brzmiało, dokąd jedziemy, a dziś coraz częściej, za ile tam dojedziemy. Ceny paliw stały się jednym z elementów wakacyjnego budżetu i jestem ciekawa, czy u Państwa też coś zmieniły. Czy zdarzyło się na przykład Państwu zrezygnować z dalszego wyjazdu, wybrać bliższy kierunek albo po prostu częściej przeliczać koszty tankowania? Słyszałam w pierwszej godzinie, a właściwie przeczytałam, że niektórzy zmieniali kierunek wakacyjny, ale to na skutek wysokich temperatur. No to pytanie, czy koszty tankowania przerażają w te wakacje? Czekamy na Państwa historię, czekamy na Państwa opinię. 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online. No a za chwilę też sprawdzimy, na ile to rzeczywiście powszechny trend.

0: Pogoda.
1: Już 18.31 na naszych zegarach, no to na koniec, właściwie pod koniec programu możemy już planować weekend. Pogoda raczej nie powinna tych planów popsuć. Sobota ma być spokojna, pogodna, bez opadów, z temperaturą od 21 do 26 stopni. W niedzielę jeszcze więcej słońca i wyższe temperatury. Około 23 stopni ma być na Suwalszczyźnie, 25 w Warszawie, do nawet 29 na Dolnym Śląsku. Czyli lato wraca, ale jeszcze bez przesady. Ta przesada może się pojawić dopiero w poniedziałek. Wtedy w centrum i na Śląsku ma być około 30 stopni, a we Wrocławiu nawet 31. Na zachodzie i południu możliwe przelotne opady, a także burze. Mówiąc krótko, piątek jeszcze troszkę kapryśny pogodowo, weekend bardzo przyzwoity, a od poniedziałku znów przypomnimy sobie, że lato wcale nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

0: 18:35 na naszym zegarze. Upały odczuwamy wszyscy, ale skutki nie kończą się na dyskomforcie i to doskonale Państwo wiedzą. Coraz częściej przekładają się także na gospodarkę, na energetykę, na nasze domowe budżety. No to o tym, ile naprawdę kosztuje nas tegoroczne lato i czy mamy realną szansę na obniżenie cen paliw. O tym już teraz porozmawiamy z naszym gościem. Anna Rokicińska pojawiła się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nasz słuchacz sugeruje, że za dużo mówimy

0: o tym tankowaniu i przecież właściwie na wakacje można jechać pociągiem, można pojeździć rowerami, nie trzeba ciągle w kółko mówić o tych samochodach. I ja się tutaj z panem Przemysławem zgadzam, tylko wiesz co, sprawdziłam sobie szybciutko, jaki środek transportu najczęściej wybieramy, wyjeżdżając na wakacje. I wiesz, co się okazuje?
1: No, samochód.
0: 78% Polaków wybiera właśnie auto, ale absolutnie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wybierają inne środki transportu.
1: Tak, ale też warto sobie policzyć, bo jeśli się jedzie w czteroosobowej albo pięcioosobowej rodzinie, to te koszty przejazdu pociągiem trochę już nas więcej po kieszeni biją.
0: A my teraz podsumowanie wszystkich kosztów zrobimy, nie tylko tych paliwowych.
2: Przepytanie.
1: Dzień dobry, jeszcze raz gościmy Jakuba Wiecha, eksperta do spraw energetyki. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Średnia cena benzyny oscyluje wokół 7,30 zł. Wszystko oczywiście zależy od województwa i stacji. Jest szansa na to, by jeszcze przed końcem wakacji spadła ta cena, czy nie?
3: Teoretycznie jest, natomiast raczej powiedzmy nie jest ona tak duża, żeby zakładać, iż taka realna ulga się pojawi. Niestety mamy cały czas istniejące takie ograniczenia, jeżeli chodzi o rynek paliwowy, które przez pewien czas z nami będą. Oczywiście możemy zakładać pewną stabilizację cen na rynku paliwowym, natomiast nawet gdyby niektóre czynniki, takie jak zamknięta cieśnina Ormus, ustąpiły z dnia na dzień, to i tak zaburzenia na rynku paliwowym będą z nami jeszcze przez chwilę. Więc tak się akurat złożyło, że rynek paliwowy w Polsce, w Europie, też na świecie jest dociążony w tym momencie kilkoma takimi czynnikami stresogennymi, tak to ujmijmy. I przez to widzimy takie ceny na pylonach stacji benzynowych, nie widzimy.
1: Niektórzy być może mogą sobie pomyśleć, że rząd specjalnie czeka do tego września, żebyśmy przestali jeździć. I może wtedy coś z tym paliwem zrobi.
3: No cóż, rząd ma w tym momencie pewne możliwości w zakresie na przykład obniżania obciążeń fiskalnych, jeżeli chodzi o ceny paliw, czyli na przykład stawki podatku VAT czy akcyzy, ale rząd cen paliw nie ustala. Może to zrobić ustawowo, natomiast byłoby tylko przerzucenie kosztu na budżet państwa.
1: Czyli na nas de facto.
3: No tak, no powiedzmy, że szeroko pojęty podatnik płaciłby za to, że przynosimy ulgę kierowcom. Myśmy to robili już przez pewien czas, przez 3 miesiące w tym roku. Kosztowało to budżet 4,5 miliarda złotych. I oczywiście można do tego wrócić, natomiast to nie rozwiąże problemu, jaki w tym momencie jest na rynku, to może tylko nieco uśmierzyć objawy. Natomiast cały czas obracamy się w sytuacji, w której rynek paliwowy jest dociążony z jednej strony właśnie zaburzeniami w kluczowych łańcuchach dostaw. Mowa tutaj o cieśninie Ormus, mowa tutaj też już powoli o Morzu Czerwonym. Do tego dochodzi sezonowe zapotrzebowanie związane chociażby z tymi wspomnianymi już tutaj podróżami wakacyjnymi, które często są z podróżami samochodowymi, ale też oczywiście ze żniwami, które trwają i z innymi pracami rolnymi. Do tego mamy presję środowiskowo-klimatyczną, bo jak się okazało, kolejne fale upałów w Europie wysuszyły rzeki, takie jak Dunaj czy Ren, więc rzeki wykorzystywane do transportu między innymi paliw i na przykład ze względu na niski stan wody na Renie, transport tą drogą jest droższy trzykrotnie w stosunku do takiej normy sezonowej, co przekłada się też na ceny paliw, bo Renem transportowane są paliwa z rafinerii holenderskich do niemieckich zagłębi przemysłowych. A tak się składa, że paliwa na rynku niemieckim odbijają się na rynku polskim, bo między tymi rynkami dochodzi do arbitrażu cenowego, więc też jakaś część tych wzrostów cen paliw w naszym kraju wynika właśnie z sytuacji na Renie. No i do tego jeszcze mamy kryzys paliwowy w Rosji, który zmienił kraj Władimira Putina w taką wielką paliwową gąbkę i ona zasysa paliwa z innych rynków, z rynku białoruskiego, z rynku kazachskiego, z rynku indyjskiego, przez co jest ich mniej dla innych odbiorców, którzy normalnie się tymi paliwami właśnie nasycali. Tak więc kumulatywnie mamy cały szereg rozmaitych czynników, jeżeli chodzi o właśnie takie obciążenie dla rynku paliw. Mamy zniszczone rafinerie, na przykład w obrębie Zatoki Perskiej, które też oczywiście są przyblokowane w pewnej części poprzez blokadę cieśniny Ormus. No i dlatego sytuacja wygląda tak, jak wygląda, co jest dosyć trudne dla kierowców, no bo jeżeli sięgniemy pamięcią do lutego tego roku, no to wtedy ceny paliw potrafiły wynosić mniej więcej 5,50, 5,70 za litr benzyny 95. Teraz jest to 7,50 mniej więcej, więc 2 złote wzrostu w ciągu zaledwie 5 miesięcy. No jest to bolesne, jest to naprawdę trudne i bolesne i to też jest taki przyczynek do dyskusji na temat tego, czy naprawdę chcemy dalej poprzestawać przy tak głębokim uzależnieniu od paliw kopalnych.
1: I do tego wątku jeszcze wrócimy. Ale chciałam pana też zapytać, bo wiemy, że prezydent zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, powołując się na argument, że prawo nie powinno działać wstecz.
3: Nie zawetował, on skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, przepraszam, skierował tak. No właściwie to oznacza to samo de facto. W obecnych realiach naszych oczywiście. Pana zdaniem słusznie czy niesłusznie powoływał się na ten argument?
3: To jest oczywiście w kompetencjach prezydenta. Kierowanie ustaw w trybie kontroli prewencyjnej jest kompetencją prezydenta i prezydent nie jest tutaj związany z uznaniem czy jakby zewnętrznymi czynnikami sugerującymi, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Natomiast no, jakby osobiście mówiąc, bardziej wolałbym, żeby pan prezydent zrobił to w ramach kontroli następczej, bo to też mógł uczynić, to znaczy podpisać ustawę, a równolegle skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, no bo to z jednej strony zapewniłoby dochody budżetowe z tytułu właśnie podatku od nadmiarowych zysków, a można zakładać, że te nadmiarowe zyski są i że są one dosyć istotne. No a z racji właśnie skierowania tego do Trybunału, to i tak mielibyśmy potem kontrolę pokazującą, czy tam się wszystko w tej ustawie zgadza. Natomiast no, w takim układzie, jakim jest obecnie, faktycznie trudno nie rozpatrywać tej decyzji jako takiego technicznego weta, które właśnie no, z jednej strony pozostawia prezydentowi czyste ręce, ale z drugiej jest to takie zagranie trochę ewidentnie politycznie motywowane w ramach sporu z rządem, bo no, patrząc przez pryzmat ostatnich doświadczeń, jeżeli chodzi o rynek europejski, zdarzały się w Unii Europejskiej podobnych porządkach prawnych do polskiego, na przykład w Grecji, ustawy, które wprowadzały podatek retroaktywny, czyli podatek dokładnie taki sam, jak o którym dyskutujemy, czyli podatek od nadmiarowych zysków, naliczany według zysków już osiągniętych. No i oczywiście generalna zasada jest taka, że prawo nie może działać wstecz, ale od tej zasady są wyjątki. I myślę, że taką słusznościową kategorią jest no, wyrównywanie pewnych sytuacji powodowanych kryzysami, tak żeby generalne, czy może szerokie masy społeczne nie były stratne, podczas gdy zarabiają na tym bardzo pojedyncze grupy czy podmioty, takie jak właśnie koncerny posiadające w swoich zasobach rafinerie. No bo tak się składa, że właśnie kryzys energetyczny, który związany jest z paliwami, to zmienia podmioty posiadające rafinerie w kury znoszące złote jajka. No bo mamy teraz deficyt mocy rafineryjnych, deficyt mocy produkcyjnych, jeżeli chodzi o paliwo, więc każda rafineria produkująca benzynę, diesla, ona jest no, dosłownie maszynką do robienia pieniędzy w sposób hurtowy. No i widzimy już pierwsze wyniki, czy to kwartalne, czy półroczne, poszczególnych spółek energetycznych ze świata i z Europy, które pokazują właśnie tę prawidłowość, więc takie rozwiązanie niosące pewną ulgę konsumentom poprzez redystrybucję tych nadmiarowych zysków jest moim zdaniem czymś, do czego powinniśmy dążyć i czymś, co powinno być jakimś konsensusem politycznym.
1: Tutaj słuchacz Włodzimierz wylicza, że załóżmy, że mamy do przejechania w wakacje 2000 kilometrów, nasz samochód zużywa 10 litrów na 100 kilometrów i odnosząc się do tych 2 zł, o których pan mówił, czyli tego wzrostu, i wyliczył, że tak naprawdę ten koszt to jest 400 zł więcej za tę podróż. Tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż no tak to wygląda. No cóż, to dużo pisze i mało względem innych kosztów. Powiedzmy, to tyle co posiłek dla 2-3 osób w średniej klasy restauracji lub koszty wątpliwej jakości rozrywki w kurortach wypoczynkowych. Wolę podróżować wygodnie, nawet kosztem obiadku, co mi wyjdzie zapewne na zdrowie. Ja nie wiem, czy koszt 400 zł w średniej restauracji dla 2-3 osób to chyba jednak trochę niższy jest, tak mi się wydaje. Niemniej jednak takie obliczenie też nam pokazuje skalę tych dodatkowych wydatków wakacyjnych.
3: No właśnie, a propos tych dodatkowych wydatków, to pamiętajmy, że takie sytuacje jak wzrosty cen paliw rozlewają się bardzo szybko po całej gospodarce, bo ten pakiet, który był wprowadzony w marcu tego roku, pakiet CPN, miał to do siebie, że on był pakietem antyinflacyjnym, to znaczy on obniżał ceny paliw dosyć głęboką ingerencją, ale jednak kontrolował ich wzrost i przez to kontrolował też inflację. A to, co nam teraz grozi, to jest wejście w spiralę inflacyjną na wzór tej, którą widzieliśmy w roku 2022 i później, gdzie po prostu wzrosty cen podstawowych nośników energii napędziły generalną inflację w gospodarce i sprawiły, że podrożało w zasadzie wszystko. No, możemy nazwać inflację, trochę tak to upraszczając, podatkiem od posiadania pieniędzy. I to się stało. To znaczy nagle część naszego majątku po prostu wyparowała ze względu na to, że te same usługi czy te same towary stały się droższe, bo ich wyprodukowanie czy przewiezienie nagle okazało się kosztować więcej. I to jest pewien problem w obecnej sytuacji, zwłaszcza, że polska gospodarka i w ogóle gospodarka Unii Europejskiej znajdują się teraz takiej cały czas dosyć trudnej sytuacji. No, widzimy, co się dzieje na przykład na rynku niemieckim. Może akurat Polska sobie radzi lepiej w obecnym czasie niż Niemcy, ale niektóre zjawiska mogą się szybko rozlać na naszą gospodarkę, więc dobrze byłoby dokonać pewnych działań wymierzonych właśnie w inflację i zakrywających na taką obronę majątku posiadanego przez Polaków. No i do tego mogłyby służyć właśnie instrumenty pokroju tego, powiedzmy, CPN-2 czy jakiejś innej formy takiego właśnie programu. Natomiast nie okłamujmy się, budżet nie jest też z gumy.
1: No właśnie, nie wiadomo, czy stać nas na tego rodzaju wydatek. Ja chciałam jeszcze zapytać o taki wątek, na ile to, co dzieje się na rynku paliw, przekłada się na cenę prądu i na ile potem to się odbija w tych naszych upałowych kosztach.
3: Cena prądu w tym momencie jest bardziej jednak dyktowana dostępnością mocy w systemie i bieżącym zapotrzebowaniem na tę moc. I w ostatnich dniach ze względu na upały obserwowaliśmy pewne napięcia czy takie sytuacje trudniejsze w systemie elektroenergetycznym, ale cena nie skoczyła na szczęście na dłużej do poziomów, które byłyby alarmujące, więc udało się to jakoś trzymać w ryzach. Natomiast pamiętajmy, że tak trochę rozszerzając tę naszą dyskusję na te sytuacje, o których mowa w tym kontekście, to jest też zjawisko, które rozlewa się na całą Europę Środkową. Jesteśmy po 4 falach upałów w tym roku w Europie. Być może nadejdzie jeszcze kolejna, 5, co jest sytuacją dosyć trudną, bo wysychające rzeki, o których tutaj mówiłem, mają to do siebie, że utrudniają pracę na przykład elektrowni. No, Polska nie jest od tego wyjątkiem, bo nasze dwie jednostki, Kozienice i Połaniec, ze względu na problemy z wodą z Wisły, musiały ograniczać swoją pracę. I to jest coś, co negatywnie rzutuje na nasz system elektroenergetyczny, bo powoduje możliwe zakłócenia, jeżeli chodzi o utrzymanie jego stabilności. Na szczęście tutaj operator miał rezerwę, miał dodatkowe narzędzia w postaci tak zwanego rynku mocy i dzięki temu mógł sobie poradzić z tą sytuacją. Natomiast pamiętajmy, że w takich momentach wzrasta ryzyko negatywnych wydarzeń. Tak, między innymi, chociaż do tego to jakby też nie jest taka prosta droga, żeby to nastąpiło, ale faktycznie jest to bardziej prawdopodobne w takich momentach w ciągu roku. No a sytuacja na Węgrzech, czy w Rumunii, czy też w Serbii, gdzie te problemy były znacznie poważniejsze, gdzie trzeba było wprowadzać nadzwyczajne rozwiązania, no to prowadzi do takich ryzyk, które faktycznie wymagają dodatkowych metod zaradczych. Na razie udaje nam się tę sytuację ogarnąć. Miejmy nadzieję, że już w tym roku takich ekstremalnych upałów nie będziemy doświadczać. No a jeżeli by się stało inaczej, to trzeba się znowu przygotować na takie trudniejsze energetyczne momenty.
1: A jesteśmy w stanie policzyć, ile my tracimy na tych upałach? Bo poza tym, że oczywiście w domu możemy włączyć klimatyzację, jeśli ją mamy, więc to już nam powiększy rachunek za prąd, no to jeszcze dochodzą wiatraki albo inne tego rodzaju urządzenia chłodzące. Ale to jest tylko tak po domowemu. Ale jak nasze państwo makroekonomicznie to wypada?
3: Każdy dzień zakwalifikowany jako upalny, to znaczy taki, który notuje temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza, w skali polskiej gospodarki oznacza stratę sięgającą około 100 milionów złotych. Ta strata to jest przede wszystkim strata produktywności wynikająca z wysokich temperatur, ale też straty materiałowe związane z pewnymi uszkodzeniami czy z problemami z infrastrukturą, z opóźnieniami na przykład na kolei itd., itd. Więc jeden dzień upalny to jest 100 milionów złotych ubytku w polskiej gospodarce. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że liczba dni upalnych, czyli właśnie takich z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza, w ciągu ostatniej dekady zwiększyła się o połowę w stosunku do dekad z mniej więcej lat 50. czy 60. XX wieku. Więc teraz w Polsce mamy dwa razy więcej takich dni, niż mieliśmy. Zwiększyła się nie o połowę, tylko zwiększyła się właśnie dwukrotnie. Więc mamy dwa razy więcej takich dni, niż mieliśmy jeszcze niecałe 100 lat temu. No i to pokazuje ten problem, z którym się gremialnie zderzamy, czyli zmieniający się klimat, który sprawia, że nasza gospodarka jest dotknięta takimi nadzwyczajnymi wydarzeniami i nadzwyczajnymi sytuacjami, uszczuplającymi nasze możliwości gospodarcze.
1: A co powinno się wydarzyć, byśmy te koszty upałów mogli zminimalizować?
3: To jest oczywiście wyzwanie stojące przede wszystkim przed adaptacją naszej infrastruktury, no bo możemy poprawić, powiedzmy, komfort cieplny w naszych miejscach pracy, w naszych domach, tak żeby nie było tego ubytku produktywności. Możemy usprawnić naszą elektroenergetykę, naszą sieć transportową, kolejową i tak dalej, ale no to ma swoje granice. Adaptacja ma swoje granice, które są nieprzekraczalne i pytanie, kiedy do tych granic dobijemy. Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Niemniej pewne działania adaptacyjne już teraz trzeba w Polsce podejmować, bo już teraz na przykład musimy dostosować naszą substancję mieszkaniową do tego, żeby lepiej znosiła ona upały. I to są często takie prozaiczne, ale ważne rzeczy, jak na przykład jaśniejsze kolory pokryć dachowych, które sprawią, że domy czy mieszkania będą się wolniej nagrzewać, bo obecnie z tym jest między innymi problem w Polsce, że często te dachy są czarne albo ciemne, zwiększają pochłanianie energii ze słońca i przez to dom nagrzewa się bardzo, bardzo szybko, bo to jest oczywiście konsekwencja tego, że budujemy w oparciu o standardy z XX wieku, kiedy chodziło o to, by domy trzymały ciepło, by łatwo się nagrzewały i trzymały ciepło. trudno się chłodząc. Więc budowaliśmy w takiej logice domu termosu, który ma
1: w dobrze w logice zimna, ciepło. Powiedziałabym, budowaliśmy. Tak, strachem przed zimą.
3: Otóż to.
1: I tutaj będziemy musieli już kończyć niestety, bo czas nieubłaganie dobiegł nam końca. Ale bardzo dziękuję za tę rozmowę i przypominam, że gościliśmy Jakuba Wiecha, eksperta do spraw energetyki. Do usłyszenia.
3: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
0: Dziękujemy pięknie. Tobie, Aniu, dziękuję bardzo za przygotowanie tej rozmowy. Mówiąc krótko, rachunek za upały nie przychodzi w jednej kopercie. Płacimy go trochę przy dystrybutorze, trochę w rachunku za prąd, w cenach żywności, a czasem pewnie także
1: Słyszałaś
0: zdrowiem.
1: O tym, że niektórym plantatorom ugotowały się na krzakach porzeczki?
0: Tak.
1: To też jest wymierny koszt i strata, prawda?
0: Nawet wspominaliśmy w popołudniowym programie, chyba w tym czasie, kiedy akurat byłaś na urlopie. Tak.
1: A tam było zimniej niż w Polsce wtedy.
0: To wszystko koszty, o których dzisiaj rozmawialiśmy i podliczyliśmy z naszym gościem Jakubem Wiechem, dziennikarzem, ekspertem do spraw energetyki. No i co, kończymy, bo już za 4 minuty godzina 19, ale pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Jakub Ferlin, Wojciech Ratasiewicz z Państwem zostaje i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się Państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę w poniedziałek, punkt godzina 16. No to proszę się delektować tym nieco chłodniejszym powietrzem, bo w poniedziałek coś czuję, że będę miała inne prognozy dla Państwa.

0: Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa jutro po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Pałac Prezydencki wraca do tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rok po złożeniu projektu ustawy w sprawie CPK zakończyła się pierwsza z serii konferencji poświęconych inicjatywom Karola Nawrockiego, które zdaniem jego kancelarii są blokowane w Sejmie.
2: Mamy do czynienia z festiwalem minimalizmu. Mamy do czynienia z projektem, który jest okrajany z ambicji. Z ambicji, która legła u podstaw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zamiast dynamicznej budowy, zamiast kolejnych dobrych informacji, mamy informacje, które wskazują na przesuwanie harmonogramów. Mamy zmianę nazwy, zmianę osób, zmianę logotypu, a w projekcie tylko i wyłącznie opóźnienia i kolejne problemy z realizacją.
1: Kancelaria zapowiada kolejne konferencje poświęcone prezydenckim projektom, m.in. tym dotyczącym rozwoju portów i nowych technologii. Teraz w serwisie porozumienie wojskowe na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska, Pakistan oraz Turcja podpisały w Mekce wspólną umowę obronną. Pakt zakłada, że każdy atak zbrojny na jedno z tych państw będzie traktowany jako napaść na wszystkich sygnatariuszy. Władze w Rijadzie, Islamabadzie i Ankarze podkreślają, że porozumienie ma charakter czysto defensywny i ma wzmocnić stabilność w regionie w obliczu rosnących napięć z Iranem. Analitycy zwracają uwagę na potencjał tego paktu. Turcja wnosi rozwinięty przemysł zbrojeniowy i doświadczenie z NATO, Pakistan potencjał nuklearny oraz wyćwiczoną armię, a Arabia Saudyjska kapitał finansowy. Porozumienie zakłada nie tylko wspólną obronę, ale też wymianę wywiadowczą oraz wspólne manewry wojskowe. Na koniec niesamowity sukces Katarzyny Niewiadomej Fini na trasie Tour de France Femme. Polka wygrała królewski 7. etap wyścigu i została nową liderką klasyfikacji generalnej. Szczerze trudno opisać to, co czuję, bo wciąż nie wiem, co powiedzieć. Czuję ogromną wdzięczność. To zwycięstwo należy się również wielu osobom, które były ze mną na tej bardzo długiej drodze. Chcę podziękować wszystkim. Jestem po prostu zmęczona i zachwycona tym, co się właśnie wydarzyło. Mówiła zawodniczka po zakończeniu etapu. Nasza reprezentantka pozostawiła bez szans największe rywalki, wpadając na metę ponad minutę przed drugą Demi Vollering. Na dwa dni przed końcem imprezy Polka ma 15 sekund przewagi nad Holenderką w walce o końcowe zwycięstwo w wielkiej pętli. Świetnie zaprezentowała się również Dominika Włodarczyk, która ukończyła etap na 8. miejscu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Czułe dźwięki.
4: Dzień dobry, witam się z Państwem ponownie, standardowo jak co piątek. Dzisiaj towarzyszy nam Wojtek Ratasiewicz, wyjątkowo, także dziękujemy za obecność. Zaczynamy nasze spotkanie od kilku polskich klasyków, a później będę miała dla Państwa kilka ciekawych premier zagranicznych. No i na przystawkę utwór Zero, Odkochaj nas. Dość znana, surowa piosenka Renaty Przemyk z albumu Underground. Muzykę skomponował Jean-Pierre Rioux. Tekst napisała Anna Saraniecka.

A teraz brutalnie szczery autoportret. Choć piosenka wyszła pod szyldem zespołu, tekst jest w 100% osobistym wyznaniem Macieja Maleńczuka. Jest w tym taki pewien paradoks popularności, ponieważ utwór stał się hitem, absolutnie komercyjnym hitem, a sam artysta śpiewa w nim: nie dla mnie splendor i sława, dlaczego jestem sam? Utwór z albumu Psychopop zyskał status kultowego i stał się radiowym hitem, przynosząc zespołowi ogromny rozgłos. Był też często, stawał się często inspiracją dla teatru. Mocno zakorzenił się w polskiej popkulturze. Jego tekst był oficjalnie wykorzystywany i cytowany w alternatywnych spektaklach teatralnych, między innymi przez znanego reżysera Krzysztofa Warlikowskiego, jako ilustracja apatii i nihilizmu młodego pokolenia przełomu wieków.

I jeszcze brakowałoby tylko utworu Zielone Usta. I pomimo, że kawałek ma przeszło 20 lat, to ten tekst jakoś wydaje mi się całkiem aktualny. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą. A teraz kolejna propozycja. To będzie utwór Do prostego człowieka w wykonaniu zespołu Bulldog. Jedna z najbardziej ikonicznych i odnoszę wrażenie poruszających muzycznych interpretacji pacyfistycznego wiersza Juliana Tuwima z 1929 roku. To przykład polskiego rocka zaangażowanego, a usłyszymy go w wersji koncertowej. Sam projekt został założony w 2004 roku przez Piotra Wieteskę, menadżera i byłego basistę kultowej grupy Kult. Początkowo wokalistą był Kazik Staszewski, a gdy opuścił zespół, nowym frontmanem został Tomasz Kłaptocz. Tak. Nagrał ten utwór już wcześniej, w 2003 roku, wraz ze swoim poprzednim zespołem, akurat na album Pomarańcza. No i właśnie, wersja z 2011 roku z przystanku Woodstock. To chyba jest ta wersja. Posłuchajmy.

pozostając w klimacie czasów mojej młodości. Brzmi to dziwnie, przyznam szczerze, kiedy wypowiadam te słowa. Mam dla Państwa kolejną propozycję, która jest spotkaniem Kazika z kwartetem Proforma, a propozycją będzie utwór Gdybym miał kogoś. Muzyka do tego pięknego utworu powstała na żywo w sali prób. Zespół zastosował taką odwróconą metodę tworzenia. Najpierw wybrali wiersze z tomiku Stanisława, czyli ojca Kazika, a dopiero później na żywioł tak naprawdę dobierali i komponowali pod nie swoje rockowo-akustyczne, dynamiczne aranżacje. Wersja studyjna została wydana przez SP Records i łączy idealnie ten surowy wokal Kazika z bogatym, przepięknym, głębokim brzmieniem instrumentalnym kwartetu Proforma.

Myślę, że to ważne, żeby dodać jeszcze, że ten utwór, który Państwo słyszeli, był inspirowany wierszem ojca Kazika Stanisława Staszewskiego, który przeżył czasy II wojny światowej jako więzień obozu koncentracyjnego. Przywalony ciałami zmarłych, udawał martwego i w taki sposób ocalał. A jako ciekawostkę dodam jeszcze, że początkowo redaktorzy błędnie odczytali rękopis i wydrukowali wers. Gdybym miał kogoś, kto by mi zapłacił za te chwile puste. Dopiero podczas prac nad płytą Kazik i muzycy ponownie przeanalizowali oryginalny rękopis ojca. No i zauważyli pomyłkę i zaśpiewali poprawnie. Kto by mi zapełnił te chwile puste. No i teraz kolejna bardzo ciekawa propozycja. Będzie to kompozycja, która jest wynikiem rodzinnego przedsięwzięcia. Kasia Moś śpiewa solo. Orkiestrą AUXO dyryguje jej ojciec, wybitny dyrygent Marek Moś. A za nowoczesne aranżacje klasycznych dzieł odpowiada brat wokalistki Mateusz Moś. Usłyszą ich Państwo w utworze Prząśniczka, ku pamięci oczywiście Stanisława Moniuszki, z okazji 200. rocznicy jego urodzin. Zapraszam.

0: No i jak z czułością przy tym wykonaniu? Ja powiem, że jestem rozczulona do granic niemożliwych wręcz i bardzo dużo i często słucham ostatnio tej płyty, którą zdecydowanie polecam. A teraz mamy absolutną nowość i wydaje mi się, że ten artysta będzie grany w naszym radiu po raz pierwszy. Bardzo ciekawa osoba. Tak zwany, no, nazywany przez krytyków dość często jako trudne dziecko jazzu. Ciekawe. Jest to Dawood. Usłyszą go Państwo w utworze Dijon. To jego flagowa kompozycja. Jest to francusko-marokański trębacz oraz kompozytor, który uznawany jest za jedno z najciekawszych i najbardziej niepokornych zjawisk na współczesnej europejskiej scenie new jazzowej. Miałam tę okazję odkryć go niedawno i przyznam, że jestem zachwycona i sądzę, że Państwo również podzielą to uczucie.
1: Hello, this is Dawood from Toulouse on Radio Novi Świat. I hope I said that right. Bye.

No przepiękne. Bardzo mi się to podoba. Jestem ciekawa, co Państwo myślą o tym wykonaniu i o tej wrażliwości artystycznej. A teraz taka kolejna świeżynka. Będzie to utwór Moët, stylowy, klimatyczny singiel, który został wydany na początku tego roku. A za wydaniem tegoż singla stoi D&D Section, co jest grą słów od skrótu Do Not Disturb, czyli nie przeszkadzać. Artysta zyskuje coraz większe uznanie w świecie alternatywnym, gdzie łączy nowoczesne brzmienia R&B, hip-hopu oraz klimatycznego trapu, ale proszę się nie przestraszyć. Wybór to jest taki wybór trochę przypadkowy, ponieważ trafiłam na tego artystę przez przypadek, ale podobno nie ma przypadków. Cały wizerunek tego artysty opiera się na takiej aurze tajemniczości i prywatności. No i w swoich utworach buduje barierę przed światem zewnętrznym, dając tak jakby do zrozumienia, że kiedy tworzy lub spędza czas z bliskimi, telefon ląduje w trybie nie przeszkadzać. Taka gra słów. Posłuchajmy.

Odrobinę obawiałam się użycia tego słowa trap, aczkolwiek nie sądzę, że to z trapem ma aż tak wiele wspólnego. No i teraz kolejna propozycja, albo może raczej powtórka z rozrywki, ponieważ jakiś czas temu miałam przyjemność prezentować Państwu spotkanie dwóch artystek, brytyjskiej wokalistki Tamery oraz kanadyjskiej gwiazdy Jessie Reyes. Dziewczyny postanowiły wypuścić kompozycję, utwór Sinner, czyli grzesznik, część druga, i skomentowały decyzję o nagraniu sequela krótkim, no tak dobrze, że musiałyśmy zrobić to dwukrotnie. Za chwilę wspólna trasa koncertowa, a największym smaczkiem brzmieniowym tej dwuczęściowej sagi jest kontrast stylów. Tamera operuje gładkim, jedwabistym, klasycznie brytyjskim flow R&B, a Jessie Reyes z kolei wkracza w drugą część ze swoimi charakterystycznymi, porysowanymi i pełnymi pasji rejestrami, idealnie odzwierciedlającymi ból opisywanej w utworze zdradę.

To było pięknie, smooth. A teraz znowu lekka powtórka z rozrywki, ponieważ Mimi Fly mieliście już Państwo okazję usłyszeć w czułych dźwiękach. A dzisiaj Mimi Fly spotyka znanego malezyjskiego rapera Aman Ra. Tak się nazywa. Usłyszycie ich w utworze Perkasa, który w języku malajskim oznacza potężny, silny lub waleczny. Magiczna data premiery tego teledysku będzie miała miejsce jutro o godzinie dokładnie 11:11 rano. Artystka twierdzi, że ten celowy zabieg ma przynieść projektowi szczęście, a ja zachęcam Państwa do zapoznania się z tym teledyskiem, ponieważ Mimi jest instruktorką i choreografką. No i do promocji Perkasy zaangażowała ogromną grupę tancerzy ze swojego Fly Nation Dance Studio. Teledysk i występy na żywo mają opierać się na widowiskowych, niemalże bitewnych układach choreograficznych. No i oni wszyscy są pięknie ubrani. Warto to zobaczyć.

bardzo to wzniosłe i piękne, naprawdę, z tym chórem. No i teraz kolejna, zupełnie inna propozycja. To będzie utwór Tusi, wykonywany przez hiszpańskojęzyczną, niezależną artystkę, która ukrywa się pod pseudonimem Judith. Premiera tegoż utworu miała miejsce 22 kwietnia tego roku. Ten utwór to taki trochę manifest buntu, delikatny powrót do korzeni, ponieważ artystka we wczesnych latach swojej kariery twierdzi, że była lekko zmuszana poprzez rynek muzyczny do wtapiania się w taki świat zdominowany przez białych, anglojęzycznych artystów. No i teraz ten projekt traktuje jako osobisty manifest odrzucenia tych norm i odzyskania własnej tożsamości. Czy jej się to udało? Sprawdźmy. Papi, papi, tusi, o papi, papi, tusi, o papi, papi, tusi, o papi.

Trochę mi się to też kojarzy z jakąś taką japońską mangą i jakimiś bałkańskimi rytmami. A teraz kolejna propozycja. Będzie to spotkanie dwóch kumpli, braci, jak lubią siebie nazywać. Dwóch raperów. Jeden pochodzi z Japonii, a drugi z Francji. Utwór Knock Knock, czyli Pukam. Pukam pochodzi z albumu Aniki, który w języku japońskim oznacza określenie właśnie starszego brata. Za gęstym basowym podkładem stoi ceniony francuski producent Kema Kid, a miksem i masteringiem zajął się Thomas Sega. To jest taka muzyka, która idealnie łączy mroczny francuski sznyt uliczny z azjatyckim, surowym minimalizmem.

To był Jalil Hussein i Archie Mello, proszę Państwa. No i teraz żegnamy się utworem Territory. To jest absolutne arcydzieło i wizytówka francuskiego duetu muzyczno-reżyserskiego The Blaze, wydana w kwietniu 2017 roku. Główną rolę w teledysku zagrał Dali Benzala, znakiem rozpoznawczym duetu, który idealnie słychać w Territory, są charakterystyczne, głębokie, bardzo niskie wokale, a śpiewają obaj kuzyni. Ich głosy są przepuszczane przez syntezatory i efekty modulujące, a brzmią jak jedna niemal plemienna, bezpłciowa istota. Słowo The Blaze w języku francuskim, oprócz dosłownego płomienia w tamtejszym slangu podwórkowym, oznacza po prostu imię lub ksywkę. Tym samym żegnamy się z Państwem. To były Czułe Dźwięki, Wojtek Ratasiewicz, Diana Giurow. No i oczywiście dziękuję za Państwa stałą obecność. Pozdrawiam Team Czuli i słyszymy się już za tydzień.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od nawałnic i silnych burz, które przechodzą nad Polską. W całym kraju strażacy interweniowali już ponad 1300 razy. Skutki ulew dotkliwie odczuło m.in. Podkarpacie. W Rzeszowie woda zalała część szpitala uniwersyteckiego, co zmusiło placówkę do czasowego wstrzymania przyjęć pacjentów.
1: Na szczęście szpital bardzo nie ucierpiał. Przede wszystkim wczesnym popołudniem woda pojawiła się tutaj w szpitalu w kilku miejscach. To przede wszystkim te miejsca, które są osadzone na poziomie minus jeden, czyli izba przyjęć, czyli apteka szpitalna, czy też magazyny. Straż pojawiła się bardzo szybko. Akcja wypompowywania wody trwała około godziny.
0: Relacjonował TVN24 rzecznik placówki Andrzej Sroka. Najwięcej interwencji odnotowano też w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Najbliższe godziny według synoptyków mają jednak już być spokojniejsze. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza. Marek Rusek-Wolski zginął na wschodzie Ukrainy po ataku rosyjskiego drona. Zmarły od początku pełnoskalowej wojny dostarczał żywność, leki i pomagał w ewakuacji cywilów z rejonów przyfrontowych. Podczas ceremonii szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha nazwał Polaka wielkim synem narodu polskiego i zapowiedział, że strona ukraińska sfinansuje budowę jego pomnika nagrobnego.
2: W Ukrainie praktycznie każda rodzina ucierpiała w wyniku rosyjskiej agresji. Jedni zostali ranni, inni walczą albo zginęli. Dlatego rozumiemy, czym jest ból. Dzielimy go z naszymi polskimi przyjaciółmi. Dziś towarzyszyliśmy w ostatniej drodze panu Markowi, który stracił swoje życie pomagając Ukrainie.
0: Mówił Andrzej Sybicha, tłumaczenie TVP Info. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz obu państw. Tymczasem o wojnie w Ukrainie wypowiedział się Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że trwają amerykańskie rozmowy na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Dzieli nas ocean, ale nie znoszę patrzeć, jak co miesiąc ginie około 25 tysięcy młodych ludzi, głównie żołnierzy, a właśnie to dzieje się między Rosją a Ukrainą. Pracujemy nad zakończeniem wojny i myślę, że robimy postępy, ale to brutalna, bardzo brutalna wojna. W tym konflikcie jest bardzo dużo nienawiści. Jest dużo nienawiści między dwoma przywódcami. Mówił Donald Trump, zapytany o apele Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw kolejnych rakiet do systemów Patriot, amerykański przywódca odpowiedział, że Stany Zjednoczone również potrzebują pocisków. Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że w najbliższych tygodniach Waszyngton podejmie próby wznowienia rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz, program Radioaktywni. Tydzień temu, kiedy spotkaliśmy się, miałem nadzieję, że w dzisiejszej audycji obejdzie się bez złych wiadomości. Niestety, te złe wiadomości, smutne informacje cały czas do nas napływają i serce po prostu boli, kiedy dowiadujemy się, że zmarł świetny dziennikarz Andrzej Morozowski. Dobry człowiek, kolega, świetne poczucie humoru, dystans, ironia. Bardzo dużo ludzi go lubiło, zawodowo i prywatnie, co nie jest w tym zawodzie normą. Zmarł również Wiesław Królikowski, były wiceszef Tylko Rocka i Teraz Rocka, współzałożyciel tych pism, człowiek o gigantycznej wiedzy. Są bliskie osoby, każdy z nas ma je prywatnie, które odchodzą i zaskakują nagłe odejścia, czasami mniej nagłe, to wszystko boli. Po prostu boli, tak jak w tej piosence Mobiego, który wystąpił ostatnio na letniej scenie Progresji. Co cieszyło, to, że koncert się wyprzedał i aż 12 tysięcy biletów zostało sprzedanych. 12 tysięcy osób było na tym koncercie i letnia scena Progresji była zapełniona. Pierwszy raz coś takiego widziałem i nawet na akredytację dziennikarską już nie mogłem liczyć. Też trzeba było kupić bilety. Nie zawsze jest tak, że dziennikarze też wchodzą za darmo, a później o tym piszą, czy mówią, nie. Ale warto było zapłacić i być na tym koncercie i usłyszeć też tę historię ze sceny, kiedy Moby mówił o tym, jak będąc dzieciakiem, mając 10 lat, wykonywał pierwszą pracę po to, żeby kupić sobie płytę Davida Bowiego, a potem już jako starszy mężczyzna, jako artysta, poznał Davida Bowiego, zaprzyjaźnił się z nim, razem pojechali na wakacje i razem kiedyś zamknęli się w pomieszczeniu i grali ten utwór tylko we dwóch i właśnie ten utwór Moby poświęcił Davidowi Bowiemu, a ja go poświęcam wszystkim tym, którzy walczyli, ale których już nie ma wśród nas. Jesteście i zawsze będziecie bohaterami.

Heroes, David Bowie dla Andrzeja Morozowskiego, Wieśka Królikowskiego i dla tych wszystkich, którzy odeszli, a których nie wymieniłem, i dla tych wszystkich, których państwo również stracili. Przykro zawsze mówić tego typu rzeczy, ale nie da się pominąć i nie da się upamiętnić, nie oddać hołdu osobom, które się znało i ceniło. Żyjmy i cieszmy się, nie żywmy urazy do siebie, bo czas ucieka i może nie być żadnego jutra. A teraz Holidays in the Sun, czyli Sex Pistols, którzy z Frankiem Carterem wystąpią już niedługo, bo 20 sierpnia na Rokowiźnie w Poznaniu. Jedyna taka okazja, żeby zobaczyć Sex Pistols, chociaż bez Johna Rotana, w akcji. Czy warto? Niech każdy sam zdecyduje.

Kurt Cobain powiedział, że Sex Pistols byli o wiele ważniejsi niż na przykład The Clash dla muzyki rockowej. Z kolei Skin ostatnio wspominała, jak niefajnym doświadczeniem w latach 90. było koncertowanie wspólne ze Sex Pistols z Kankanazji, bo na koncerty Pistolsów przychodziło wielu rasistów i faszystów, a Johnny Rotten ze sceny nic kompletnie nie robił, nie zwracał im uwagi, kiedy ci zachowywali się niewłaściwie wobec muzyków z Kankanazji. Skin w końcu zareagowała na ostro, no i okazało się, że to Skin i Kankanazji zostali wyrzuceni z trasy koncertowej Sex Pistols w latach 90. Ja Pistolsów wtedy widziałem na żywo i to nie był dobry koncert. Czy z Frankiem Carterem, trzech żyjących muzyków Sex Pistols, da dobry koncert, ale bez Johnny'ego Rottena? Będzie można się przekonać już 20 sierpnia w Poznaniu na festiwalu Rockowizna. Czas na kącik, a może nie, bez kącika na razie jeszcze. Kolejna zapowiedź, bo tak jak Sex Pistols niejednokrotnie kończyli karierę i miało już nic więcej dalej nie być, tak również Megadeth zapowiadali, że zagrali ostatni koncert na festiwalu Mystic, a okazuje się, że to wcale to nie był żaden ostatni koncert, ponieważ grupa ponownie zawita do naszego kraju i wystąpi już niedługo w Polsce w towarzystwie Black Label Society oraz Testamentu. No i Dave Mustaine z kolegami przyjadą do Polski 2 kwietnia 2027 roku do Krakowa i no to będzie pewnie mocna impreza, bo z Testamentem Black Label Society. Ja Testamentu nigdy dobrego nie widziałem, w sensie takim, że nagłośnienie było zawsze fatalne, muzycy grali pięknie, no ale no, nie tak to było nagłośnione. Mam nadzieję, że Dave Mustaine zadba o to, żeby koledzy brzmieli równie dobrze co Megadeth, a Megadeth to przecież wielcy fani Sex Pistols, bo przecież nagrali na początku swojej kariery Anarchy in the UK, ale nie Pistolsów w Megadeth będziemy grać, tylko Megadeth z ostatniej płyty. Zobaczymy, czy w ogóle ostatniej w ich karierze, utwór Made to Kill. Wciąż uważam, że ta płyta Megadeth to jest jedna z najlepszych płyt, jakie ukazały się w tym roku. Megadeth.

Made to Kill, Megadeth i mam nadzieję, że w Krakowie w przyszłym roku zagrają więcej kawałków z ostatniej płyty, bo jest to dobre zwieńczenie kariery zespołu Dave'a Mustaine'a. Wakacje to taki czas, gdzie można też nadrobić zaległości w czytaniu, czy to na plaży, czy to na łące, w samolocie, w autokarze, w podróży, gdziekolwiek. Dzisiaj taki kącik czytelniczy i małe polecajki muzyczne, książkowe. Bardzo Państwu polecam wznowienie książki Bądź jaki bądź, historia Nirwany. Kurt Cobain ze swojego życia skontaktował się z dziennikarzem, mało doświadczonym wtedy, Michaelem Azeradem i udzielił mu licznych wywiadów, jak również dopuścił go do osób ze swojego najbliższego otoczenia i powstała książka Bądź jaki bądź. Teraz ukazuje się wznowienie tej książki, poszerzone bardzo, wzbogacone, ponad 640 stron, książki o Nirwanie, 639 właściwie. Polecam Państwu tę publikację. Naprawdę warto z nią się zapoznać. Ja ją czytałem w oryginale, w pierwsze wydanie. Na to nowe, wydane przez In Rock. No cóż, pozwoli wejść bardzo, bardzo w świat Kurta Cobaina. No i w przeciwieństwie do książki, którą czytałem ostatnio również muzycznej Mika Walla, biografii Dave'a Grohla, właściwie Foo Fighters, no to jest przygnębiający świat na wielu poziomach. Ten świat Dave'a Grohla opisany przez Mika Walla jest światem pogodnym, radosnym, mimo że też jest dużo zawirowań i smutnych historii, a tutaj jest jednak taki dół, totalny dół, z którego według mnie można było się jednak wydobyć. Wzmocnione Bądź jaki bądź, historia Nirwany, Michael Azeret, In Rock, wydawnictwo, polecam, a teraz Nirwana, Sliver.

Polecam wzmocnione bądź jaki bądź historię Nirwany. Polecam również książkę Hipnotyczny krzyk System of a Down, aut-

War, System of a Down. Polecam książkę Hipnotyczny Krzyk autorstwa Bartka Kuźczyńskiego. Biografię zespołu System of a Down. Pierwsza biografia na świecie autorstwa Polaka, słynnego zespołu, który ostatnio dwukrotnie wypełnił Stadion Narodowy. Mowa była o dziennikarzu, autorze Miku Wallu, który według mnie jest jednym z najlepszych muzycznych dziennikarzy na świecie i też jest bardzo dobrym autorem książek. Polecam Państwu książkę Upiekielnych Bram o Black Sabbath autorstwa właśnie Mika Walla. No i okazja jest nie byle jaka, ponieważ Tony Iommi wraca muzycznie, zaproponował singiel World Alone z Jornem. Muzycznie tutaj wszystko się zgadza, a wokalnie proszę ocenić. World Alone, Tony Iommi.

Nowy numer gitarzysty, lidera zespołu Black Sabbath, Tonego Iommi, World Alone. Czekamy na płytę od osób, które spotkały się ostatnio w Londynie z gitarzystą Black Sabbath. Wiem, że Tony Iommi jest w dobrej formie. Polecam Państwu również książkę Black Sabbath i Ozzy Osbourne. Historię największych utworów. Nieoficjalne i nieautoryzowane wydanie książki wydanej przez wydawnictwo In Rock. Album ze zdjęciami. Pięknie się czyta i ogląda. Idealna kolejna pozycja na wakacje. Jest też książka, jeżeli mowa o wakacjach, które się wkrótce skończą. Nawet się Państwo nie zorientują, jak będę relacjonował imprezę Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim, która już na początku września się tam odbędzie. I tam między innymi wystąpi zespół Triptykon, a niejaki Tom G. Warrior, Celtic Frost i właśnie Triptykon, który będzie gwiazdą Summer Dying Cloud, napisał przedmowę do książki USBM, amerykański black metal, rewolucja tożsamości. No i to też jest pokaźne tomiszcze, ponad 700 stron na temat amerykańskiego black metalu. Zapraszam do lektury, no i zapraszam na Summer Dying Cloud do Aleksandrowa Łódzkiego już na początku września. Tam między innymi były wokalista Iron Maiden, Satyricon i wielu, wielu innych. Celtic Frost, Into the Crypts of Race i chyba ten numer Triptykon również wykona.

Triptykon na festiwalu Summer Dying Loud. Tom G. Warrior poleca książkę USBM, amerykański black metal, rewolucja tożsamości, a my słyszeliśmy Celtic Frost. A teraz utwór, który bardzo za mną chodzi przez ostatnie dni. Alabama Shakes wracają, a ten kawałek chyba będzie dla mnie numerem wakacji 2026. I feel hope coming. Alabama Shakes.

I Feel Hope Coming. Alabama Shakes, którzy wydadzą już wkrótce nowy album I Must Be Dreaming. Piękny kawałek. Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, opublikował, jak to ma w zwyczaju, listę utworów, które najczęściej słucha w wakacje tego roku. I wśród nich jest utwór Going Shopping zespołu The Strokes, którzy wydali nową płytę zatytułowaną Reality Awaits. Czy to jest dobra płyta The Strokes? Spodziewałem się lepszej.

The Strokes, Going Shopping i polecam Państwu listę ulubionych wakacyjnych utworów byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Artystka teraz zupełnie z innej bajki, Charlie XCX, wydała nową płytę. No i już sama okładka tejże płyty robi gigantyczne wrażenie, bo na niej, na okładce płyty Music, Fashion, Film, między innymi Martin Scorsese i John Cale, znany z Velvet Underground chociażby. I ostatnio właśnie widziałem w centrum Warszawy duży billboard z okładką tejże płyty i pomyślałem sobie, dożyłem czasów, gdzie w centrum stolicy Polski jest wielki billboard, na którym jest John Cale z Velvet Underground. Ale teraz nie John Cale, ale Charlie z Davidem Cronenbergiem. Bo tak kończy się ta płyta No One Lasts Forever.

0: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people, I thought about life. Yes, sure. And that's why I like being close to my house. Somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality, you know. I mean, we can talk about immortal artists of various kinds, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. These are true things, and thank goodness for them, I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone.
1: Do tego spotkania
2: nie trzeba mieć żadnych umiejętności związanych z dzierganiem.
1: Helena Wnorowska.
2: To ja.
1: I Piotr Bukartyk.
3: Dzień dobry.
1: Przywitają się z Państwem już jutro po godzinie 10.
3: To koncert życzeń.
2: Mogą Państwo do nas pisać na nasz adres koncert.życzeń@nowyswiat.online.
3: To ja podam numer, gdyż wyświetlił się przede mną. 224 280 280.
1: Po zalogowaniu na stronie nowyswiat.online dostępna będzie również transmisja audycji.
2: Bo tak pięknie wyglądamy.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Dobre wiadomości dla kierowców. Po serii rekordowych podwyżek na stacjach benzynowych eksperci spodziewają się wyraźnego spadku cen paliw. Jak wynika z prognoz analityków rynku, w przyszłym tygodniu najmocniej, bo aż około 20 groszy na litrze, potanieje benzyna.
5: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze i jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł za litr i jest również perspektywa spadków dla cen autogazu.
4: Mówiła Magdalena Robak z epetrol.pl. Jednocześnie minister energii Miłosz Motyka na antenie Polsat News zapowiedział decyzję dotyczącą programu ceny paliw niżej.
6: Pierwsza dobra informacja jest taka, że ceny w hurcie spadają po ostatnich deklaracjach ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu o możliwym pokoju. To powinno się przełożyć na stację. W pierwszym kroku już się w ciągu tych najbliższych godzin powinno stać. Natomiast jeżeli chodzi o pakiet CPN, tej decyzji nie ma. Deklaracja ze strony pana premiera jest utrzymana. Tę decyzję podejmiemy w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej.
4: Donald Tusk mówił niedawno, że nie wyklucza obniżki cen paliw i powrotu do programu CPN. Tymczasem na razie szansę na obniżki daje ostatni spadek cen ropy na światowych giełdach, wywołany wspomnianymi doniesieniami z Bliskiego Wschodu. Prognoza jest jednak niepewna. Wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji w tym regionie. W serwisie teraz spór o kontrolę na granicach między Madrytem a Rzymem. Rząd Hiszpanii zażądał od Włoch zniesienia do końca tygodnia kontroli granicznych dla hiszpańskich obywateli i zagroził działaniami odwetowymi. Rzym odpowiada, że nie ugnie się pod ultimatum i utrzyma obostrzenia co najmniej do 15 sierpnia. Włoskie władze wprowadziły kontrolę 1 sierpnia w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Madryt krytykuje tę decyzję jako dyskryminującą i sprzeczną z zasadami Unii Europejskiej. Podkreśla przy tym, że żaden z nielegalnych migrantów nie przedostał się z afrykańskiej eksklawy na kontynent europejski. Na koniec doniesienia z Teheranu. W najwyższych kręgach władzy krążą informacje o krytycznym stanie zdrowia najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego. Emigracyjne media, powołując się na źródła bliskie irańskiemu rządowi, donoszą, że stan przywódcy jest bardzo zły. Od czasu objęcia władzy w marcu, po śmierci swojego ojca w amerykańskim bombardowaniu, Mojtaba Chamenei nie pojawił się publicznie. Nie opublikowano również żadnych nagrań z jego udziałem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz. Druga godzina programu Radioaktywni. Za nami zespół, którego już nie ma od dawna, Iluminacja, z gościnnym udziałem Didi. Utwór Gorąco. Jest gorąco, będzie trochę mniej ciepło, ale niech to gorąco wraca, bo później jesień i nie za ciekawie. Proszę na siebie uważać, ale wakacje są od tego, żeby właśnie było ciepło. Latem ma być ciepło, zimą ma być zimno i proszę nie narzekać, nie przesadzać, bo tak właśnie to powinno wyglądać w wakacje. No i wakacje jest dużo imprez, dużo festiwali. Wiadomo, Off Festival, o tym już mówiliśmy, ale jeżeli ktoś będzie na przykład w Kluczborku w piątek, czyli dzisiaj, i chciałby po radioaktywnych poimprezować, to polecam Państwu występ zespołu, który powraca po latach w nieco zmienionym składzie, może nawet w bardzo zmienionym składzie, bo sekcja będzie zupełnie inna. Będzie dobrze. Taki polski odpowiednik Bad Brains, może coś więcej. Tekla grała tam na basie. Tekli w składzie już nie ma, no ale Będzie dobrze wraca. W Kluczborku wystąpią na festiwalu Pozytywne Granie. W piątek właśnie Bakrzysz już jeszcze nie gra, ale będzie grał, więc Państwo też mogą zdążyć na Bakrzysz 21.30, a później 23.00 będzie dobrze, a później z kolei Radical Guru, Young Pistols Sound, Ravo i F-16, a w sobotę zaraz porozmawiamy. Najpierw Będzie dobrze, zespół, który wraca po latach, i utwór, który pewnie wykonają na żywo, bo był swego czasu całkiem nieźle popularny. Pat Hall in a Rock. Będzie dobrze.

Pat Hall in a Rock. Będzie dobrze. Zespół wraca w zmienionym składzie i wystąpi dzisiaj w piątek w Kluczborku na festiwalu Pozytywne Granie o godzinie 20:00. Centrum Kultury Kluczbork organizuje. W Bąkowie będzie impreza. Proszę się tam wybrać. Jeszcze dzisiaj Państwo zdążą. No i będzie i Bakrzyż. Bakrzyż o 21:30, czyli również Państwo zdążą. Jak żyć z płyty Ego? Bakrzyż. Pozdrawiam. Jareksa.

nie. Bakrzysz, jak żyć z puty ego. W sobotę z kolei w Bąkowie koło Kluczborka kolejny dzień festiwalu Pozytywne Granie. No i otwarcie bramy koło 18, później między innymi Tumbao, Wawa Muffin i na koniec o 23.30 Vibes and Power. Pamiętają Państwo, wywiad z Vibes and Power, warto zaopatrzyć się w płytę podwójną tejże formacji, na której to jest również utwór Kamienie. Vibes and Power, jutro w Bąkowie koło Kluczborka.

0: Vibes and Power, kamienie, jutro w Bąkowie koło Kluczborka, festiwal Pozytywne Granie dzisiaj ruszył, proszę tam być, jeżeli ktoś na przykład nie jest na festiwalu, warto. Państwo już o tym doskonale wiedzą, również zaopatrzyć się w nową płytę zespołu KMKZ. Wystąpili ostatnio u Krzyśka Grabowskiego, świetnie, bo płyta szóste Wielkie Wymieranie też jest świetna. A zaczyna się tak, zaczęło się, KMKZ.
1: Zaczęło się. Błyskawice i gromy!

Zaczęło się KMKZ, będziemy wracać do ich najnowszej płyty, bo jest bardzo dobra i nie dziwię się, że wystąpili u Krzyśka Grabowskiego, bo mam wrażenie, że niosą dezerterowską sztafetę postregimentowską również z godnością, dodając do tego coś nowego. I to jest dowód na to, że punk w Polsce może być świeży, energiczny i nie musi powielać schematów, mimo że nawiązuje do bardzo dobrych wzorców. Szóste wielkie wymieranie. KMKZ za nami, utwór Zaczęło się. No i też liczę na to, że wkrótce dostaniemy więcej od muzyka, który ukrywa się za pseudonimem Bajzel, bo Bajzel przygotował utwór Anshua z Anią Grąbczewską. Grałem już Anshua, ale zagram ponownie. Bajzel, dawaj więcej.

0: Anshua Bajzel i Ania Gromczewska. Bajzel, czekamy na więcej od ciebie. Może też są jakieś nagrania nieopublikowane zespołu Babu Król z Budyniem, który Bajzel współtworzył z Jackiem. Anshua w starym, dobrym, bajzlowskim klimacie. Bajzel za nami, a przed nami zespół Varieté. Varieté z płyty pięknej wciąż do odkrywania, Sieć Indry. Ostatniej jak dotąd płyty zespołu Varieté. No i teraz zagramy utwór Sycylia, ale nawet nie o Varieté bardzo tutaj chodzi, ale o lidera tejże formacji, Grzegorza Kaźmierczaka, który wydał tomik poezji Eter. Piękna, mała książeczka, raptem, proszę Państwa, 40 stron, ale warto zaopatrzyć się w te wiersze, mieć je gdzieś blisko, wozić z sobą i czytać, dawkować bardzo, bardzo powoli. Polecam. Eter, Grzegorz Kaźmierczak, lider zespołu Varieté, jego kolejny tomik poezji. A teraz Sycylia, Varieté.
1: Nic tak nie pachnie jak pościel suszono na sznurach,

Grałem wielokrotnie warietę z ostatniej płyty i mógłbym grać cały czas, bo ta muzyka uwodzi, uspokaja, wprowadza w taki klimat, w jakim lubię być. Polecam Państwu tomik poezji Grzegorza Kazimierczaka, Eter. I proszę czytać, jak najwięcej wiedzy, ale też poezji. Poezja jest ważna. A teraz zespół Fusy, który przygotował cover, bardzo udany cover zespołu Bronski Beat. Państwo znają doskonale kawałek Small Town Boy, ale Fusy dodały temu numerowi nowej energii i fajnie go uwspółcześniły. Czekam na więcej od zespołu Fusy. Small Town Boy.

Small Town Boy, Fusy. Czekamy na więcej od zespołu Fusy, bo to, co pokazali dotychczas, jest godne uwagi, o czym świadczą chociażby utwory grane w programie Radioaktywni. Dziękuję Państwu za wszystkie maile, za wszystkie listy, za całą korespondencję, za płyty, które Państwo przesyłają. Pochylam się nad nimi i wybrane utwory poszczególnych wykonawców w kolejnych audycjach będę odtwarzał. Chociaż będzie taka audycja, w której będą tylko dwaj wykonawcy, ale to wkrótce. Tydzień temu obiecywałem, że zagram wkrótce innych wykonawców ze Splitu, zespołu Churn, Burning Sky i Low Standards. No więc teraz czas na Burning Sky.

Surrounded by Fools, a Burning Sky ze Splitu z zespołem Churn i Low Standards. No i teraz Low Standards, Mockery of Life, Low Standards z płytki małej, w którą warto się zaopatrzyć, bo Burning Sky i Churn też tam robią dobrą robotę. Low Standards.

0: Low Standards za nami, a teraz młoda polska kapela, zespół ADHD. Państwo w listach piszą o tym, że warto ich zagrać i że to jest zespół, który ma przyszłość i proszą państwo, żeby zaprosić ich do programu. Jak wydadzą płytę ze swoimi kawałkami, będzie dobra, to myślę, że zaprosimy. Na razie przygotowują swoje kawałki własne, ale też grają dużo utworów innych wykonawców i to trio wymiata. Proszę posłuchać, jak robią kawałek zespołu AC Drinkers, Anybody Home. A ACG nie tylko na rockowiźnie, nie tylko będą grać koncerty solowe, a również na męskim graniu. Wystąpią w Warszawie 21-22 sierpnia. AC Drinkers będzie, ADHD też tam powinno być. Anybody Home.
1: Trzyma z tej strony zespół Anybody! I dzisiaj

Zespół ADHD, Acid Drinkers, numer Anybody Home. Widzimy się na koncercie na męskim graniu Acid Drinkers w Warszawie i czekam na zapis studyjny utworów własnych, premierowych zespołu ADHD. Kończymy tym, czym zaczęliśmy, czyli pożegnaniem. Pożegnaniem z Wiesławem Królikowskim, dziennikarzem muzycznym, który między innymi napisał biografię Tadeusza Nalepy i Breakoutu. Absolutnie świetna książka. Proszę się zaopatrzyć i proszę dbać o siebie. Modlitwa dla Wieśka Królikowskiego i dla wszystkich tych, którzy kogoś stracili. Breakout na dobranoc. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Jacek Niedzielkiewicz, to był program Radioaktywni. Dobrej nocy.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od pilnych doniesień z Dolnego Śląska. W Kamiennej Górze doszło do ataku. Napastnik ranił ostrym narzędziem 15-letniego chłopca. Więcej na ten temat TVN24 mówiła młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, rzeczniczka Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze.
1: Po godzinie 19:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem, bo tak naprawdę nie wiemy do tej pory, jakim niebezpiecznym narzędziem został zraniony 15-latek. Ten młody mężczyzna trafił do szpitala, jego stan określany jest jako poważny.
0: W całym rejonie trwa obława. Policjanci przeczesują okoliczny teren i ustalają dokładne okoliczności ataku. Weszły w życie nowe przepisy, które mają odciążyć sądy i przyspieszyć rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Kluczową zmianą jest automatyczne wstrzymywanie obowiązku spłaty rat kredytu. Następuje ono z mocy prawa z chwilą doręczenia pozwu bankowi i obowiązuje aż do prawomocnego wyroku. Nowelizacja podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego usprawnia też procedury sądowe. Sprawy będą mogły być rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych, a świadkowie i strony przesłuchiwani zdalnie lub na piśmie. Nowe regulacje mają ograniczyć presję wywieraną przez banki na kredytobiorców i odblokować przeciążone sądy cywilne. 40 lat polskich gier wideo na jednej wystawie. Join the Game w Warszawie pokazuje, jak od pierwszych produkcji tworzonych w latach 80. polska branża doszła do europejskiej czołówki. Twórcy wystawy przekonują, że gry należy traktować tak samo jak inne dzieła kultury.
2: To są pełne dzieła kultury, one mają pełną historię. Często aktorzy w nich grają, występują tacy aktorzy, których znamy z ekranów kin czy telewizji. Do gier powstaje dźwięk, powstają grafiki, to wszystko tworzą artyści. Więc na to trzeba patrzeć po prostu jak na dzieło kultury.
0: Mówił na naszej antenie jeden z twórców wystawy, Wojciech Trusz. Na Join the Game można też samemu zagrać i zobaczyć kolekcjonerskie eksponaty związane z historią polskich produkcji. Wystawa działa w Centralnym Przystanku Historia przy Marszałkowskiej 107 w Warszawie, a wstęp jest bezpłatny. To był serwis Radia Nowy Świat.

W studiu Wojtek Ratasiewicz, Kinga Krasuska. Dobry wieczór w tę nieco chłodniejszą sierpniową noc. Zapraszamy na 2 godziny bliskiego spotkania z muzyką.

Jak słusznie Państwo zauważyli, dziś spieszyć się nie będziemy. Zresztą nie przypominam sobie, żebyśmy w tych audycjach wybitnie ten pośpiech uskuteczniali kiedykolwiek. Cieszę się, że pomimo wakacyjnego i festiwalowego czasu część z Państwa postanowiła spędzić ten wieczór z nami na żywo. Dziękuję za komentarze na facebookowej stronie oraz maile. A za kilka dni rozpocznie się na niebie perseidowe szaleństwo, więc nie można było nie wrócić do muzyki Angelo.

Melodyjne przejścia od mrocznych, wypalonych upałem miast po równie gorące, lecz o ile bardziej przestrzenne równiny i prerie. A teraz kosmiczna podróż w perseidowy kalejdoskop pustego chłodu, napisał pan Tomasz w mailu. Za nami jedna z wielu interpretacji meksykańskiej pieśni ludowej, której inspiracją jest legenda, choć istnieje równie wiele jej wersji. Według niektórych Llorona jest długowłosą kobietą o martwej twarzy i zaczerwienionych oczach, z których czasem płyną krwawe łzy. A mnie ta melodia najbardziej kojarzy się z pewnym filmem.

Duet Memorial z Brighton dziś podzielił się trzecią płytą Jera, która jest owocem decyzji o odejściu od presji branży muzycznej, o zamknięciu się w zaśnieżonym Reykjaviku, o nagraniu pamiętnika, który może zawierać błędy, skreślenia, bo przez to też mówi, daje przestrzeń, zarówno między dwoma głosami wokalistów, jak i zaproszonymi gośćmi. W wywiadzie dla Atwood Magazine chłopcy powiedzieli: zawsze interesowały nas drobne szczegóły ludzkiego istnienia, ciche myśli i wewnętrzne rozmowy, które wszyscy prowadzimy. Świat często wydaje się już wystarczająco głośny, więc jeśli nasza muzyka może być delikatnym szeptem, który ktoś odnajdzie, gdy go potrzebuje, ma to dla nas znaczenie. Nie ukrywam, że najbardziej zatrzymał mnie utwór z Lisą Hannigan, bo jakoś bardzo dawno nie wracałam do jej muzyki i już zapomniałam, jak jej głos kojąco działa. Zalała mnie taka fala wzruszenia nagle, kiedy ją usłyszałam nad ranem, wsłuchując się w tę nową płytę Memorial. I jakieś reminiscencje się rozpoczęły. Na przykład taka, kiedy miałam ogromną przyjemność przeprowadzać z nią wywiad. To jedno z moich najpiękniejszych wywiadowych, w cudzysłowie, wspomnień. Dlatego z jej głosem jeszcze przez chwilę się nie rozstaniemy.

Jak to możliwe, że już godzina spotkania za nami? Widzę, że kilka osób słucha dziś wpatrując się w taflę wody. Dziękuję za zdjęcia na Facebooku, a to wymowne akurat, bo ciągle dryfujemy między Wyspami Brytyjskimi a Islandią. I te islandzkie motywy teraz rozgoszczą się jeszcze bardziej na naszej antenie, bowiem dziś ukazała się druga już płyta z rearanżacjami utworów duetu Kiasmos.

Na naszej antenie magister literatury i filozofii, która jako środek wyrazu na życie i swoich najgłębszych zainteresowań postanowiła wybrać muzykę. Również tę filmową. Do tej pory zdążyła już występować z takimi muzykami jak Benjamin Clementine czy Tamino. A Patti Smith sama poprosiła ją o support w trakcie włoskiej trasy koncertowej. Przed Państwem Marianne Mirage.

Donna, Donna. To ostatni jak na razie singiel, który wydała Marianne. Ciekawa jestem, czy to tylko wyjątek, czy jednak pójdzie w stronę takich intymnych kompozycji. Początkowo nie stroniła od muzyki popowej. Jej ostatnia płyta Teatro, wydana w tamtym roku, jest już bardziej zróżnicowana, jakby otulona jakimś cieniem lat minionych. Na jednej ze stron muzycznych przeczytałam trafne określenie, że w jej przypadku przeszłość i teraźniejszość idą ręka w rękę. To prawda, potrafi połączyć nostalgię z jakąś odurzającą intensywnością, która nadaje tej muzyce specyficzny odcień i magnetyzm. O ostatnim albumie Marianne mówiła, że jest tym najbardziej osobistym i to by tłumaczyło jego wyróżnianie się na tle pozostałych, które od razu zwróciło moją uwagę. W jednym z wywiadów po wydaniu płyty Teatro Marianne zapytana, jaka prawda jest dla niej dzisiaj najważniejsza, odpowiedziała: myśl, że nie zawsze muszę wszystko naprawiać. Piękno dobrze czuje się w szczerości, a nie w perfekcji. W końcu głos to ciało i nie chcę ani nie zamierzam zacierać jego śladów.

Daniel Waples. To muzyk, który swoją uwagę poświęcił Hank Dramowi. Wraz z Jamesem Crosleym postanowili połączyć siły i jesienią tamtego roku wydać krótki, acz bardzo ciepły album Amber Bloom.

Kiedy kończyła historię sztuki, wiedziała jedno, że na pewno to nie jest to, czym chce się zajmować. Kilka lat zajęło jej zrozumienie, że to właśnie muzyka stanie się centrum jej życia. Początkowo zainteresowana elektroniką lat 90. szybko odkryła, że to właśnie w tej najintymniejszej, samotnej muzycznej formie jest w stanie powiedzieć i dać z siebie najwięcej. Na naszej antenie Skull Crusher.

Nie ukrywam, że w ostatnich dniach wsłuchuję się wyłącznie w drugą i jak na razie ostatnią płytę Helen Ballantyne, nagrywającej jako Skull Crusher. I to dziś ten album wybrzmiewa na naszej antenie. Nosi tytuł And Your Song Is Like a Circle.

To niesamowite, z jaką lekkością Helen potrafi za pomocą prostoty przekazać kaskady emocji, nierzadko skomplikowanych. Dzięki temu jej muzyka jest ulotna, mglista, rozmyta, piękna.

Dziś Olivia Bellis prezentowała nam tę oto kompozycję Wandering After Schubert, a ja pozwolę sobie przypomnieć jeszcze coś odrobinę starszego.

Taka nam skrajnie ulotna muzyka jakoś się nagromadziła w dzisiejszej audycji. Chciałoby się jej dotknąć, a tu nic. Jak duch jest i nagle nie ma. Dziękujemy za dziś. Wojtek Ratasiewicz, Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

Shit, house a shotgun.